bo chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: To jest pierwsza niedziela majowa, ale już piąta niedziela Wielkanocy. Witam Państwa bardzo serdecznie, Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i także dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Musimy najpierw uporządkować kalendarz, bo co prawda dzisiaj 3 maja, ale uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w kalendarzu oficjalnie była wczoraj.
1: Dlaczego? No tak, no wyjątkowo tak się złożyło, bo szanowni Państwo, dzisiejsza niedziela jest niedzielą wielkanocną, a więc nie ma ważniejszego święta niż niedziela wielkanocna. Niedziela wielkanocna jest w tej samej hierarchii, co uroczystość wielkanocna, więc jakbyśmy, no nie ma takiej uroczystości, która byłaby silniejsza od Wielkanocy. Proszę pamiętać, że oktawa na przykład wielkanocna znosi także post. Znosi mniejsze święta, wspomnienia. One są najważniejsze. I tu jesteśmy w hierarchii niedzieli wielkanocnej, a więc niedziela wielkanocna znosi uroczystość, a więc była potrzeba, żeby zgłosić się do dykasterii, która za to odpowiada. To jest specjalna dykasteria w Watykanie. Nazywa się Dykasteria do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. I miejscowe episkopaty, kiedy mają pewne uroczystości, a 3 maja w większości, ten pierwsze dni maja są związane jednak z dniami wolnymi. To nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich. U nas 3 maja jest zawsze związany nie tylko z konstytucją, zaraz też do tego dojdziemy, ale przede wszystkim była to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
0: Czyli święto kościelne i państwowe.
1: Święto i kościelne i państwowe, i szanowni Państwo, w randze uroczystości, tak? Czyli to nie była po prostu, czyli 3 maja to większość z nas szła do kościoła, nie tylko po to, żeby się pomodlić za ojczyznę, co jest chwalebne i godne pochwały i naśladowania, ale chodziliśmy także przede wszystkim dlatego, że mamy uroczystość maryjną, uroczystość, czyli jedną z najważniejszych kategorii świąt kościelnych. No tutaj niedziela wielkanocna wygrywa z uroczystością, więc konferencja Episkopatu Polski musiała się zgłosić do właśnie dykasterii kultury.

0: Chrztu Bożego i dyscypliny sakramentów i w roku 2026, bo tak się nam ułożył kalendarz, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ponieważ się zbiega z celebracją piątej niedzieli wielkanocnej, jest przeniesiona, a w zasadzie była przeniesiona, bo mieliśmy uroczystość właśnie maryjną wczoraj, 2 maja. I co ciekawe, bo jeszcze ponadto wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora kościoła, zostaje przeniesione z 2 maja na 4 maja i jednocześnie będzie z ważnym także dla Polaków wspomnieniem świętego Floriana obchodzone. Świętego Floriana Męczennika, bo to jest no, w Polsce bardzo ważny patron strażaków, a my mamy w Europie jedną z najbardziej rozwiniętych straży pożarnych, a w szczególności ochotniczych straży pożarnych. Tego nam zazdrości pół świata, tego pomysłu, jaki Polska od wielu lat ma i jak wiele osób młodych wstępuje w ochotnicze straże pożarne. No i właśnie przez to zamieszanie w kalendarzu 4 maja zrobią nam się 2 wspomnienia dowolne. Świętego Floriana albo świętego Atanazego. Więc ksiądz będzie musiał wybrać. No w większości przypadków Polski ten święty Florian jest tak popularny i tak wiele kościołów nosi jego imię. Zresztą katedra warszawsko-praska jest poświęcona świętemu Florianowi, więc 4 maja także jest w tej roszadzie. No i to, szanowni państwo, krótkie wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj nie będziemy mieli uroczystości maryjnych. Tylko znowu, szanowni państwo, proszę pamiętać, że w wielu kościołach będziemy dzisiaj wspominali Matkę Bożą Królową Polski. Pewnie państwo zobaczą przy ołtarzach wystawioną ikonę jasnogórską. Pewnie wiele kazań będzie maryjnych i trzeba to zrozumieć. No to są pewne rzeczy, które są...
1: Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
0: Tak jest i pomimo tego, że to wczoraj była uroczystość, ale w wielu kościołach na pewno będą nawiązania patriotyczne zgodne z dzisiejszym świętem państwowym, z rocznicą ustanowienia Konstytucji 3 maja, ale przede wszystkim będzie też mnóstwo nawiązań maryjnych, patriotycznych, związanych z tą rzeczywistością. I szanowni państwo, nie bójmy się tego. Rozdział kościoła od państwa nie polega na tym, że my mamy nie mieszać uroczystości państwowych z kościelnymi. Ktoś, kto to mówi, to jest po prostu ignorantem historycznym. Kto nie rozumie w ogóle historii nie tylko Polski, ale przede wszystkim historii Europy i świata. Dlatego, że Kościół zawsze kształtował kulturę, zawsze kształtował tradycję. A kultura i tradycja ma wpływ na to, czym żyjemy w państwie. I nasze uroczystości, zwyczaje, im dłużej jestem w Instytucie Witosa, tym więcej widzę linków związanych z kulturą ludową, tradycjami, uroczystościami patriotycznymi. Proszę zauważyć, że choćby sztandar, no ten sztandar zawsze jest poświęcony w kościele. Pewne inauguracje, które się odbywają, zawsze się odbywają najpierw w kościele. I czy to jest złe? No nie jest złe, bo my wiemy doskonale, że ta uroczystość ma charakter sakralny i wtedy jesteśmy w kościele i wtedy warto byłoby pamiętać, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. I mam wrażenie, że coraz więcej jest zrozumienia tego, że msza święta jest mszą świętą. Nie ma miejsca na jakieś niepotrzebne przemówienia tych, którzy nie są księżmi, biskupami. I to trzeba uszanować. I po uroczystości kościelnej mamy piękny moment na to, żeby wejść w rzeczywistość patriotyczną i to się powoli zaczyna dziać. Więc tutaj, szanowni państwo, dzisiaj proszę być łaskawym dla proboszczów czy wikariuszów, którzy będą mówili o uroczystości maryjnej dzisiaj, Królowej Polski, a warto jest też wspomnieć, no wczoraj nas na antenie nie było, więc warto jest wspomnieć, szanowni państwo, że to jest święto, które no już jest długo w Polsce, bo w 1962 roku papież Jan XXIII ogłaszał Maryję, Królową Polski, główną patronką kraju i, uwaga, niebieską opiekunką polskiego narodu. Przepiękne, bardzo lubię ten tytuł. Ja jeszcze raz go powtórzę, że Maryja jest Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską opiekunką polskiego narodu. No oczywiście nawiązanie także do długiej tradycji ślubów Jana Kazimierza, prawda, we Lwowie.
1: Zresztą powtórzone w roku 1956 na Jasnej Górze.
0: Tak, no oczywiście na Jasnej Górze bez prymasa, bo prymas wtedy był internowany.
1: Ale on je przygotował.
0: Ale on je przygotował i znowu jak państwo zwiedzają, a przecież maj rozpoczyna nasze urlopy i zwiedzania Polski, jak państwo będą na północnej części Polski, warto jest od Olsztyna pojechać w stronę Lidzbarka Warmińskiego i jak już jesteście w Lidzbarku Warmińskim, zresztą warto jest zwiedzić porządnie Lidzbark, bo to przepiękne miasto z pięknymi zabytkami, ogrodami ród krasickich, właśnie tam urzędował. Zresztą w Lidzbarku był także Mikołaj Kopernik, który także tam tworzył i pracował. I obok Lidzbarka Warmińskiego jest mała miejscowość Stoczek. Dodajemy do niego dzisiaj klasztorny i tam jest przepiękny klasztor, w którym teraz posługują księża Marianie. Wtedy był to opuszczony klasztor i tam właśnie w celi napisał te śluby jasnogórskie, błogosławione wtedy kardynał Stefan Wyszyński.
1: Spójrzmy zatem na tekst dzisiejszej Ewangelii. To jest początek 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, ale warto przypomnieć, że przecież ani Jan, ani żaden z innych ewangelistów nie podzielił swojego tekstu na rozdziały.
2: Tak, i to jest sprawa coraz ważniejsza, przed oczami mi to staje i wracam do tego nieustannie. No mogę powiedzieć, że czytam tak Ewangelię po grecku gdzieś tak codziennie od, nie wiem, 30 lat, może 28. I czasem w wymiarze wielu godzin, a czasem tylko fragment, ale myślę, że codziennie. I mam takie swoje wyobrażenia na ten temat. To znaczy pewne rzeczy się mi odsłoniły. Tak nie to, że ktoś mi powiedział, że jakiś wykład, jakiś mistrz. Nie. Z tego czytania wynika jedna rzecz. I też mojej pracy naukowej. Intertekstualność, czyli mamy nawiązania do poprzednich tekstów. Czy to tekstów przede wszystkim właśnie wchodzących w skład Starego Testamentu, które jakby znalezienie tych nawiązań zupełnie zmienia nam tekst i rozumienie tekstu, prawda? I stanowi po prostu integralną część tekstu. A drugie to, że to jest kontinuum narratologiczne. Czyli, że nie ma żadnego podziału na rozdziały. Nie było. To jest szkodliwy i na akapity, i na paragrafy. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja to nazywam taką, bym powiedział, no nawet bym powiedział mentalnością perykopiczną, no jeżeli fragmentaryczność, takie wyrwane z kontekstu rzeczy, bo to się zaczęło już, to wcale nie jest teraz, że shorty jakieś sobie oglądamy, tylko to już było, no czytanie z Ewangelii, prawda, mamy czytanie i mamy jakiś fragment i po prostu tak człowiek przesiąka tym, że to my mamy takie flesze, takie tylko po prostu obrazki, tak jak już to kilka razy mówiłem, ale powiem jeszcze raz, no wyobraźmy sobie, że film Krzyżacy widzimy w 100 takich shortach, krótkich filmikach 15-sekundowych. I na tej podstawie musimy sobie, tam jest fragment bitwy pod Grunwaldem, jest, prawda, Danusia, Jagienka, jak siedzą w gospodzie, jak się pojedynkują, ale ty sobie potem, jak potem jadą drogą, a ty sobie, człowieku, musisz z tego ułożyć jakąś historię ciągłą. No przecież, czy Juran ze Spychowa, prawda, jak ławą tam okłada, czy go oślepiają, ale ty nie wiesz, co jest po czym i tak dalej. To jeżeli my słuchamy Słowa Bożego w Kościele w ten sposób, no to nam coś takiego się robi po prostu. My mamy, jakbyśmy mieli jakieś kilkadziesiąt takich krótkich filmików, które mielimy cały czas, ale nie wiemy co i po czym. Podczas gdy to jest opowieść, która ma początek, Arystoteles mówi taką banalną sprawę, ale to jest oczywiste, ma początek, środek i koniec. I te same słowa na początku Ewangelii znaczą trochę co innego niż w środku i znaczą co innego niż na końcu. Mówiąc obrazowo, bo to po prostu trzeba czytać po kolei, tak? Dokładnie, potem Jezus poszedł tam, a potem tam, a jeszcze oś czasu sobie na to nałożyć, prawda? I nagle się widzi, że to jest w rytmie Paschy, prawda? Pierwsza Pascha Jezusa u Jana, druga Pascha i wielka Pascha na końcu. I to są wszystko bardzo ważne rzeczy. W czasie i przestrzeni sobie poukładać po kolei. I to tak należy czytać. I najlepszym przykładem, proszę Państwa, jest ta Ewangelia, jaka jest dzisiaj. I jestem przekonany, że tego państwo nie widzieli, ale nie widzieli dlatego, że no to jest początek 14 rozdziału, czyli czytamy 14 rozdział, tak? I dzisiaj mamy czytanie z Ewangelii, się zaczyna. Niech się nie trwoży serce wasze. A po czym te słowa padają? Po czym te słowa padają? W jakim kontekście? Nie sądzę, żeby ktoś wiedział. Ja nie wiedziałem. Spojrzałem tylko pod kątem właśnie dyskusji, żeby tej naszej audycji, żeby zobaczyć. Proszę państwa, odpowiedział Jezus, życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Amen, amen, powiadam ci. kogut nie zapieje, aż trzy razy mnie się wyprzesz. Niech się nie trwoży serce wasze. O, to są te słowa. Jesteśmy, uwaga, w czasie ostatniej wieczerzy po wyjściu Judasza i rozmowie Jezusa z Piotrem. To wszystko jest w tym kontekście. Czyli trzy razy się mnie zaprzesz, niech się nie trwoży. To trzeba jednym ciągiem przeczytać, bo tam nie było podziału na akapity. Tak nawet nie było w rękopisach podziału na wyrazy, proszę państwa. Po prostu to leci. I jeszcze leci po kolei, tylko się nagle robi niesamowita sprawa dodatkowo. Bo to oczywiście jest po grecku napisane, a my wiemy, że u Jana jest odkrywamy, cały czas to odkrywamy, coraz więcej gier słownych, chiazmów, paronomazji, aliteracji, to się odsłania, galopuje wręcz. I proszę państwa, trzy razy nie zapieje kogut, Cheos hu arnese metris. Metris. A ty się mnie tris. Znaczy. I potem jest metris metarastest ho hymon hekardia. Proszę posłuchać. Metris metara. Czy nie ma tu aliteracji? Jest. Metris metara. Czyli nawet trzy razy, to, bo o co chodzi? Tutaj mamy, Jezus wzywa, żeby się, niech wasze serce się nie trwoży, nie boi, nie przeraża, ale to jest gra słowna, ja to dostrzegam, między tym metris metarasestho, te same po prostu litery. Jan lubi takie miejsca, my widzimy w innych miejscach w tekście, że gra głęboko sensem w ten sposób, prawda? Czyli niech się nie trwoży serce wasze, to jest odpowiedź Jezusa. W pewnym sensie słowa pociechy wobec tego przerażenia, zaparcia trzykrotnego się Jezusa Piotra. Jezus mówi, kto się mnie zaprze, prawda, przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy się zaprze, prawda, kto mnie... Więc widzimy tylko, trzeba też uważać, i to jest inne miejsce, co Jezus mówi, że najważniejsze jest Jego miłosierdzie, że przecież mamy z kobietą kananejską. Jezus mówi, nie jest dobrze zabierać chleb dzieci i rzucać psom. No, tak Pan Jezus mówi. No to ona mogła powiedzieć i uczniowie mówią, no to jest Słowo Boże, prawda? Nie jest dobrze, zostałem posłany, sorry, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Mówi tak Pan Jezus, mówi tak Pan Jezus. No to trzeba się z tym zgodzić. Ona mówi jeszcze głośniej woła, nie? Tak, ale i szczeniaki wystarczy dla szczeniąt, prawda? O, jest wiara, to jest Słowo, to jest dynamika Słowa Bożego. Czyli jeżeli ktoś pomyśli tak, no jeżeli się ja zaprę Jezusa, to i On się mnie zaprze, to jeżeli zawołam, Jezu ratuj, bądź litościw mnie grzesznemu, Synu, Jezu Synu Dawida, ulituj się, to jest jedyny sposób na to, to być może te słowa, surowe słowa Boże są tylko po to, żebyśmy głośniej zawołali, prawda, tak jak ta kobieta gananejska. I uważam, że to jest jakaś w ogóle fundamentalna zasada hermeneutyczna interpretacji Pisma Świętego. Ona jest też, się pojawia bardzo silnie, kiedy Abraham się licytuje, prawda, a nie zniszczysz miasta, jeżeli znajdziesz tylu sprawiedliwych, a tylu sprawiedliwych nie zniszczysz miasta. Ktoś by powiedział, słuchaj, ty nie dyskutuj z Bogiem, bo przecież to Bóg tak mówi, tak? To On to chce. To musi być dobre. Nie, to ty musisz swoim sercem wyrazić, odpowiedzieć na dobroć Boga. Więc to jest niesamowite, że niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I tam nie jest wierzycie w Boga, bo to można przetłumaczyć na dwa sposoby, właściwie na cztery może być. Wierzycie w Boga i we mnie wierzycie, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, wierzcie w Boga i we mnie wierzycie. I te wszystkie cztery sposoby, bo indikatywus drugiej liczby, osoby liczby mnogiej, jest taki sam po grecku jak imperatywus, więc to można naprawdę przetłumaczyć na te sposoby, więc w tym świetle to jest zachęta. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, bądźcie ufni. To jest odpowiedź na tę trwogę zaparcia się Piotra, prawda? Bo to jest trwoga. To jest trwoga. Straszna rzecz się dzieje. Nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.
3: Akcji. Dzień dobry kochani, cześć drodzy słuchacze audycji i podcastu. Z tej strony jak zawsze Kasia Pilewska i moja gościni, jak nie zawsze, ale dzisiaj ze mną Kamila Kolińska. Cześć, cześć Kamila.
4: Cześć.
3: Bardzo dziękuję, że przyszłaś i że poświęcisz nam swój czas. Kamila, słuchajcie, jest autorką książek. I dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać, ale nie tylko, prawda? Bo z tego co wiem, to działasz też w internecie i Zgadza się.
4: Tak, zgadza się. Zajmuję się recenzowaniem książek i pisaniem książek, więc to połączenie jest troszeczkę wybuchowe na swój sposób.
5: I działasz pod pseudonimem w internecie, prawda?
4: Tak, Ksybo. Można mnie znaleźć na kanałach pod nazwą Zoharet.
5: Zoharet, skąd ta nazwa?
4: Nie mam pojęcia. Jestem o to pytana na każdym spotkaniu autorskim. Zawsze tak się śmieję, że muszę wymyślić sobie jakąś dobrą historię w związku z tym. Po prostu miałam założonego maila na tę nazwę, potem założyłam TikToka, to była automatyczna nazwa z maila.
5: Jasne.
4: Tak zostało. Nie przewidziałam tego, że kiedyś będę tutaj w takim miejscu, będę z tobą rozmawiać.
5: I będziesz mówiła, dlaczego taka nazwa. Ja od razu pomyślałam, okej, czyli jakoś musi zwierzęta kochać, jak jest zoo w tytule, to pewnie to jest stąd.
4: Tego jeszcze nie słyszałam.
5: Widzisz?
4: Do tej pory zawsze wszyscy mówią, że myśleli, że od imienia Zofia. I dawniej tak było. Zanim zaczęłam pisać książki, no to nikt nie znał mojego imienia i nazwiska. Tak. Zawsze było to Zoharet. No i jak raz na jakiś czas zdarzało się, że ktoś na ulicy do mnie podchodził, to zawsze mówił do mnie Zosia.
5: Naprawdę?
4: Tak. Ja nie poprawiałam, żeby nie robić niezręcznej sytuacji. Mówię, dobra, może być i Zosia.
5: Super. Okej, no to słuchaj, jeżeli będziesz chciała wykorzystać patent ZO, to sprzedaję ci go właśnie.
4: Oczywiście.
5: W tym momencie, więc nie ma problemu. Ale dzisiaj jesteś dla nas Kamilą i tak będziemy sobie dzisiaj rozmawiać prywatnie i zawodowo, myślę, że pogadamy. Słuchaj, no podcast jest zwrotem akcji, a ty jesteś bardzo młodą osobą, która wydała nie trzy, które mam teraz przy sobie na biurku, ale jeszcze więcej książek, prawda?
4: Tak.
5: I powiedz mi, jak to się stało, że młoda dziewczyna myśli sobie, napiszę książkę i dzieje się to.
4: Historia jest taka, że ja pisać książki chciałam od zawsze, ale kiedy byłam jeszcze tak bardzo, bardzo młoda, to wydawało mi się to w sferze marzeń tak odległych, że po prostu niemożliwych do spełnienia, więc pisałam sobie do szuflady, pisałam jakieś fanfiction, różne tam takie, ale tylko dla siebie,
5: tak.
4: Bo takie pierwsze pokazanie komuś tekstu, kiedy marzy się o zostanie autorem, jest bardzo stresujące, bo ja sobie tak myślałam, że a co jeżeli się okaże, że jednak ja się wcale do tego nie nadaję, to jest tak ogromne marzenie, a tu się okaże, że na przykład nie mam do tego jakiegoś takiego polotu. No więc z tym się bardzo stresowałam i właśnie pomogły mi w tym media społecznościowe, bo zanim zaczęłam nagrywać taki content typowo książkowy, to nagrywałam skupiając się głównie na Harrym Potterze. Bardzo byłam wkręcona w tę serię. I już jakoś tam zbudowałam jakąś społeczność. Oczywiście to była mała w stosunku do tego, co jest teraz, ale i tak bawiłam się super. No i to był ten moment, w którym pomyślałam sobie...
5: Pisałaś fanfiction do Harry'ego Pottera?
4: Tak, ale to był ten moment, w którym pomyślałam sobie, że pokażę to komuś, bo mam grupę odbiorców tą Harry Potterową, która lubi postaci z Harry'ego Pottera, więc dobra, pokażę im. No i to było takie zderzenie, ale w pozytywnym sensie, że widziałam, ja to publikowałam w internecie, no i widziałam, jak są reakcje na poszczególne rozdziały, od razu jakieś opinie, takie też, które mogłam sobie wziąć do siebie, poprawić się trochę. No, niesamowite to było doświadczenie i to pomogło mi uwierzyć w siebie, że może faktycznie mogę w takim razie wysłać propozycje wydawnicze.
5: Jasne. Byłaś nas młodą dorosłą wtedy, tak?
4: Tak.
5: Jak zaczęłaś publikować. Okej. No wiesz, to się wydaje dość... to takie marzenie, żeby napisać książkę. Myślę, że dużo dzieciaków w ogóle marzy, ma coś takiego, że właśnie głównie... ciekawe, że wspominasz o tym Harrym Potterze, bo też jakby często on jest taką pierwszą miłosną przygodą z książkami. Moją też był, więc absolutnie to rozumiem.
4: Wspaniały
5: I
4: gust.
5: Pojawia się to marzenie, dziękuję. Pojawia się to marzenie, żeby pisać, no ale nie każdemu się to udaje z różnych powodów. Jak to jest jakby napisać książkę? Usiadłaś i pomyślałaś sobie, mam historię w głowie, mam bohaterów, mam wszystko i teraz tylko muszę to przeleć na komputer? Czy to się działo razem z tobą?
4: Każdy ten proces wyglądał trochę inaczej i myślę, że gdyby to był jakikolwiek inny autor, to każdy powiedziałby trochę coś innego, bo jednak w tej pracy kreatywnej trudno tak o jakąś jedną konkretną ścieżkę. Ja nie jestem zadowolona z tego, w jakim kierunku poszłam z debiutem.
5: Zresztą
4: te książki zostały na moje życzenie wycofane w porozumieniu z wydawcą, bo, no bo nie chciałam iść w tę stronę z procesem. Potrzebowałam trochę czasu, żeby jakoś tak wyrobić sobie swoją drogę. Dokąd chcę iść, co chcę przekazywać z tymi książkami, do jakiego odbiorcy chcę trafić. Więc kiedy pisałam debiut, nie miałam jeszcze tych wszystkich takich, nie miałam wytyczonej drogi. I tutaj też mam na myśli teraz mój styl pisania, sposób budowania fabuły, sposób pracy. Teraz on jest bardzo konkretny. Piszę, najpierw dużo myślę, potem piszę plan i dopiero trzymam się już tak sztywno tego planu. No wtedy tak nie robiłam. Wtedy to były bardziej wyrzuty weny.
5: Tak.
4: I to chyba było trochę czuć, że tam może nie wszystko się do końca spinało,
5: Jasne.
4: To po prostu takie było nieprzemyślane.
5: Jasne.
4: A teraz myślę, że jeżeli chcemy napisać książkę, to nie tylko dla samego faktu nazywania się autorem, tylko dlatego, że chcemy opowiedzieć jakąś konkretną historię.
5: No właśnie. O czym ty opowiadasz w swoich książkach?
4: W dużej mierze opowiadam o problemach młodych dorosłych. To są powieści obyczajowe. Fakt, że no, na przykład w Genevieve, która okazała się...
5: Nie mówić wszystkiego.
4: tak, ale trafiła dosyć do... znalazła swoje grono odbiorców. Tak. No to tam jest trochę taka zagadka thrillerowa, można by powiedzieć, okay. W tle, ale generalnie są to obyczajówki. No ja jestem może nadal młodą dorosłą, ale jednak już mam jakieś tam doświadczenie za sobą, więc piszę o rzeczach, o których ja sama chciałabym czytać, będąc w wieku tych bohaterów. Oni są tak mniej więcej w tym przedziale. Najmłodsza osoba w tej grupce znajomych w tej książce ma 16 lat, najstarsza 23. No i oni, to jest taki wiek, no może nie 16, ale już tam powiedzmy to 18-23, gdzie jest się tym dorosłym, ale jeszcze nie ma się takiego doświadczenia życiowego, więc ludziom się czasem wydaje, że po skończeniu 18 lat nagle jesteś dorosła i nie popełniasz błędów, a to wcale tak nie jest. Cały czas się uczymy życia i uczymy się w dużej mierze na własnych błędach. No i w dużej mierze właśnie o tym są te książki. O tym popełnianiu błędów, o nieidealnych ludziach, o tym, jak oni odbijają się nawzajem od swoich doświadczeń, jak sobie radzą. Oczywiście nikt z nich nie miał łatwego życia. Każdy ma jakieś tam doświadczenia, które ich ukształtowały. Często w tę bardziej negatywną stronę, no i muszą zwalczyć własne demony. Te wszystkie rzeczy są dla mnie bardzo ciekawe, ale też takie bardzo ważne. Ta seria, jestem w trakcie pisania jej, bo dopiero wyszły dwa tomy. Genevieve nie mówiła wszystkiego i Benjamin nie potrafił zapomnieć. Jestem jeszcze w trakcie pisania następnych, ale...
5: To będzie trylogia, czy jeszcze możemy...
4: Cztery tomy będą, okay. Tak.
5: Okay.
4: Więc tutaj po prostu...
5: Bo to jest w dużej mierze oparte o miłość dwóch chłopaków, prawda?
4: Między innymi. To nie jest główny wątek, ale okay. To jest jeden z wątków.
5: Okay.
4: Jednak bardziej mi zależy, żeby wybrzmiewała tam ta przyjaźń. Wydaje mi się, że to jest też... No ciekawsze, w sensie więcej można z tym zrobić, więcej pokazać.
5: Żeby to nie było po prostu wkładane jako, o, to jest tylko i wyłącznie w tym temacie i na tym tylko się to skupia i nic innego. Okay,
4: a ja też dużo czytam i nawet tak wolę, kiedy wątek romantyczny jest częścią fabuły, a nie jedynym, do czego dążymy.
5: Jasne, okej. Okay. Czyli tutaj będą cztery książki. Ty pisząc tę pierwszą, wiedziałaś już, jak te losy bohaterów się potoczą?
4: Nie wiedziałam do końca, jak się potoczą, ale wiedziałam, że będę chciała, żeby to była seria. Wydawnictwo daje mi duże pole tutaj do takiej kreatywności,
5: tak.
4: Więc wiedziałam, w którą stronę będę szła, ale te dokładne wydarzenia dopiero
5: oczywiście.
4: Się klarują na etapie tworzenia planu.
5: Ta potrzeba pisania książek i jednocześnie jakby, jeśli mogę to tak nazwać, pomaganiu odbiorcom, że jakoś mam takie poczucie, jak o tym opowiadałaś, że masz jakąś taki cel, żeby one mocno pomogły tym osobom, które je czytały, żeby wskazały jakby, miały, to jest niedobre słowo, że jakby taki wiesz, że jak ktoś nas uczy, jakiś morał, ale trochę o to mi chodzi, że właśnie czytam coś o młodych ludziach, jestem, powinienem być już dorosły, powinienem być już dojrzały, a się okazuje, że wszyscy jedziemy trochę na jednym wózku cały czas. Wiedziałaś, że będziesz pisała o młodzieży?
4: Tak.
5: Młodych dorosłych.
4: Tak, zdecydowanie tak. I faktycznie ja też tego nie ukrywam, że chciałabym, żeby te dobre wartości szły trochę. Chciałabym, żeby to było tak, żeby czytelnicy sięgali po te książki dla rozrywki, ale żeby wynosili z nich pozytywne wartości.
5: Jasne.
4: Że może odnaleźliby trochę siebie, jakoś przełożyli na swoją sytuację wydarzenia, jak bohaterowie sobie z czymś poradzili, jak oni sami może w podobnej sytuacji by się zachowali.
5: Możesz nam opowiedzieć, z czym oczywiście w takim wielkim skrócie, no i bez spoilerów, mierzą się bohaterowie tej czteroczęściowej opowieści.
4: Jest bardzo trudne do zrobienia, bo ich jest tam sporo. Tak. Jest ich siódemka, z każdą częścią jest ich coraz więcej.
5: Okay.
4: Chyba wolałabym, żeby jednak czytelnicy to odkryli. Może powiem o głównym bohaterze, bo mimo, że na pierwszej książce była Genevieve i na okładce i w tytule, to
5: bohaterem jest tak.
4: Benjamin.
5: Tak.
4: On zmaga się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości przede wszystkim i to się wzięło przede wszystkim z domu rodzinnego, to wyniósł, ponieważ nie ma żadnego oparcia w rodzicach, jego rodzice są przemocowi, on w ogóle się nie ma wykształconych takich relacji międzyludzkich, nie radzi sobie, przez co stał się niejako obiektem drwin ze strony znajomych w szkole, więc on po prostu wchodzi trochę w tę rolę ofiary, że pozwala na to, nie broni się przed tym. I właśnie o tym, od tego się zaczyna cała ta książka, że dopiero kiedy Genevieve zaczyna chodzić do jego szkoły, przepisuje się z innego miasta, no to ona widzi w nim no po prostu wartościowego człowieka, no i za wszelką cenę stara się mu pomóc odnaleźć to w sobie samym, że hej, jesteś super facetem, jesteś super chłopakiem, no i ja to się tak śmieję do moich czytelników, że właściwie zmusza go do tej przyjaźni. Mm. I fabuła pierwszej książki właśnie opowiada o tym, że kiedy on już zaczyna się trochę otwierać na ten koncept, że faktycznie, to Genevieve nagle znika i to jest ta thrillerowa zagadka, okay, że co się z nią stało. I Benjamin musi też te swoje demony w głowie przepracować, że ona mnie nazwała przyjacielem, ona we mnie uwierzyła, na nią mogłem liczyć, więc teraz ona musi liczyć na mnie, więc teraz ja jej pomogę.
5: Jasne. I zaczyna się przygoda.
4: Tak, zaczynają się poszukiwania Genevieve i też trochę samego siebie.
5: Okej. Okay. Powiedziałaś, że często śmiejesz się z czytelnikami. To jest tak, że ty masz bliski kontakt ze swoimi czytelnikami?
4: Bardzo, bardzo. Media społecznościowe w tym mocno pomagają, że jest ten bezpośredni kontakt z autorem i to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w pisaniu książek. Oczywiście pisanie książki jest cudowne. Ten cały proces przygotowania tekstu, redakcja, korekta może trochę mniej.
5: Tak.
4: Chociaż mam cudowne tutaj panie pracujące nad tekstem, ale jest to ten pierwszy moment zderzenia ze swoimi własnymi błędami, więc no trzeba się trochę tak na to nastawić.
5: Tak.
4: Ale potem ten moment, kiedy czytelnicy zaczynają no faktycznie czytać, kiedy te książki do nich docierają, wstawiają Insta Stories, relacje, że już są u nich te książki, że się ekscytują tymi informacjami. No ten kontakt to jest rzecz niesamowita. Ja też bardzo lubię spotkania na żywo, no i słucham od czytelników ich przeżyć, ich wrażeń i właśnie też tego, o czym mówiłyśmy, że w której postaci się tam odnaleźli. No i to jest takie pasjonujące, takie spełniające dla autora, że może faktycznie to, co robię, ma sens. No bo w tej pracy kreatywnej jednak bardzo w siebie wątpimy. To jest chyba dosyć naturalne.
5: Tak. W jakim wieku to są ludzie?
4: To są w dużej mierze młodzi dorośli, ale też bym tak nie przesadzała z tym stwierdzeniem, bo jak kiedyś tak powiedziałam na TikToku, to się pojawiły komentarze od takich bardziej kobiet w wieku na przykład mojej mamy, które mówią, no fajnie, że nazywasz nas młodymi dorosłymi. Mówię, nie, no oczywiście każdy jest, no ja bardzo chętnie każdego czytelnika zachęcam.
5: Jasne, zwłaszcza, że to są też takie książki, z tego co mi tu mówisz, które warto przeczytać, kiedy samemu się jest rodzicem i kiedy może nie ty jesteś, możesz się utożsamiać tak bezpośrednio z bohaterem, no ale na przykład osoby, z którymi jesteś, czy dzieci, czy twoje prywatne, czy w pracy, że to jest też poznanie tej perspektywy młodego człowieka.
4: A ja też bardzo doceniam, bo rodzice faktycznie czasem czytają, tak? Okay. Widzę na spotkaniach autorskich, czasem się zdarza, że przychodzą czytelnicy z rodzicami, no i też fajnie jest posłuchać i to jest też super, że wiedzieć, że rodzic się interesuje tym, co czyta dziecko, no bo książki wszystkie, nie tylko moje, mają oznaczenia wiekowe, to znaczy to jest taka sugestia wydawcy, od jakiego wieku, no ale to jednak zawsze lepiej, no bo to nie da się tak dokładnie powiedzieć o wrażliwości, co jak na kogo wpłynie, więc dobrze, żeby jednak rodzic był trochę świadomy tego, co dziecko czyta.
5: Oczywiście, że tak. No tak, nawet po to, żeby później o tym pogadać i tworzyć jakąś taką relację inną niż tak, opartą na, wiesz, takich obowiązkach i trudnościach codziennych.
4: Też tak sądzę.
5: Czytelnicy cię inspirują do wymyślania nowych historii albo do mają wpływ na fabułę?
4: Czytelnicy mają bardzo duży wpływ na fabułę. No, nie wiem, czy to jest normalne, nie wiem, czy inni autorzy tak żyją, ale u mnie to się zdarza bardzo często, tylko nie w tej głównej linii fabularnej, bo to by było już trochę przegięcie, bo każdy oczekuje czegoś innego, więc gdybym pozwoliła, żeby to mi weszło do głowy, to faktycznie mogłoby być źle, ale są rzeczy, które naprawdę bezpośrednio wpłynęły na fabułę. Na przykład tak, w tych książkach takim bardzo charakterystycznym elementem jest to, że każda postać ma swój kubek z zwierzakiem i tak, każdy ma inny. No i tam w pierwszej części opisałam, że ten ma taki, ale jednej postaci nie było w tej scenie, więc naturalnie postać, która opowiadała o tych kubkach, nie wymieniła jego. No i pierwsza czytelniczka, która mi napisała, ej, a jaki on ma ten kubek, no to ja jej mówię, no to ty wymyśl, a ja to po prostu napiszę.
5: Oh, wow,
4: no i tak się wydarzyło. Albo do tych książek często widzowie mówią, bo ja też jestem twórczynią, czytelnicy często rysują arty, jak sobie wyobrażają dane postaci i jakoś tak się przyjęło od czytelników, nie ode mnie, że siostra tego love interest, głównego bohatera, ma fioletowe pasemka we włosach. Ja tego nie napisałam, ale kiedy to się stało tak trochę już kanonem, że każdy zaczął tak, tak rysować, to mówię, dobra, napiszę wam taką scenę.
5: Naprawdę?
4: Tak. Strach. Ale to jest w sumie trochę spoiler, bo to będzie dopiero w trzeciej książce, ale można się tego spodziewać.
5: No to będą nasi i twoi czytelnicy będą mogli, mają na co czekać, o może tak, na tą tak, scenę tak, tak, z pasemkami.
4: Sami tego chcieli.
5: Powiedziałeś, że jesteś twórczynią, też mówiąc widzowie, powiesz nam, czym się zajmujesz w internecie?
4: Również książkami. prowadzę, teraz głównie zajmuję się już YouTube'em. Zaczynałam od TikToka,
5: tak,
4: ale przeniosłam się na YouTube, gdzie w dużej mierze dzielę się moimi opiniami o książkach. Lubię analizować pod takim kątem, jak na przykład ja bym inaczej jakieś zdanie napisała,
5: okay,
4: w preferencjach. Rozmawiamy sobie, bardzo jest szerokie spektrum tych książek, jakie omawiamy, bo są to od tych książek, które mnie naprawdę bardzo, bardzo pasjonują, do takiej najdziwniejszej fikcji, jaką uda mi się znaleźć w internecie.
5: Okej, okay, a jakie książki cię pasjonują? Już wiem, że Harry Potter.
4: Tak, to też. Chyba najbardziej lubię czytać o relacjach, właśnie o takich skomplikowanych relacjach. Tak jak sobie myślę, lubię się zagłębić w jakąś serię książek, tak żeby się przyzwyczaić do tych bohaterów, żeby się z nimi zżyć, być z nimi jak najdłużej, widzieć jak się rozwijają. Czytam dużo, ale jednak w jednotomówkach, no to się szybko musimy już pożegnać z tym, z kim się tyle co związaliśmy, więc wolę się zatrzymać na dłużej w serii. Lubię, kiedy autor jest w stanie napisać takie bardzo skomplikowane te relacje, niejednoznaczne, kiedy pozwala mi się domyślać jakieś rzeczy, wyłapywać z tła, zamiast tak wprost o nich mówić. W Harrym Potterze właśnie nawet nie tyle ta magia mnie zainteresowała, chociaż też, wiadomo, ale w dużej mierze zainteresowało mnie to, jak bardzo możemy analizować rzeczy, które nie zostały powiedziane wprost i które może nawet autorka niekoniecznie by chciała, żeby wyglądały tak. No ale no, to jest fajne. Stworzyła uniwersum, na którym można bazować i z którego można wyciągać jeszcze więcej niż ona może by chciała.
5: Tak, i pisać dodatkowe, nie tylko pisać dodatkowe historie, to o czym wspomniałaś, ale też właśnie każdy sobie ten świat wyobraża trochę inaczej i właśnie tak, dopowiada sobie te rzeczy, co jest ekstra. Myślę, że to jest w ogóle, czasami ludzie się burzą, że o, autorka tak nie chciała, to już jest wymyślanie. Dobra, dajcie nam pomyśleć, dajcie nam sobie wyobrazić, dlaczego nie?
4: To jest rozrywka, to jest pasja, super, że można wyciągać rzeczy z danego uniwersum. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć na dużo mniejszą oczywiście skalę tak, niż J.K. Rowling, ale kiedy widzę właśnie te obrazki, jak rysują czytelnicy, no to wizje, no są jakieś wspólne elementy, ale generalnie każdy ma trochę jednak oczywiście inne wyobrażenie. No i to jest fantastyczne. Jest nas tak wiele i każdy myśli trochę inaczej. Albo nagle sobie uświadomić to, że ja opisuję, jak wygląda na przykład ten hotel, w którym oni wszyscy mieszkają, tak, ale każdy go widzi inaczej niż ja w mojej głowie. Choćbym nie wiem, jak to opisywała, to i tak nikt sobie tego nie wyobrazi 100% tak samo.
5: Jasne.
4: No literatura jest fantastyczna, jest tak
5: właśnie widzę. Czy ty poszłaś na jakieś studia z tym związane, czy nie miałaś takiej potrzeby?
4: Ja ze studiami to mam w ogóle długą historię, bo miałam problem ze studiowaniem. Ja choruję na nerwice, więc dużym problemem były dla mnie takie przestrzenie, żeby na przykład wysiedzieć na sali wykładowej.
5: Jasne.
4: To było problematyczne. No i właśnie najpierw poszłam na studia filologię angielską. Fantastyczne studia, bawiłam się na nich super. Zresztą ja się zawsze bardzo lubiłam uczyć, więc tak, to mi sprawiało dużą przyjemność, no ale musiałam zrezygnować, bo to był taki trudny czas.
5: Jasne.
4: Pogorszyło mi się. Potem zapisałam się na kolejne studia, ale to nawet nie dałam rady ich zacząć, bo było coraz gorzej. No i kiedy był ten następny okres rekrutacyjny, to tak jakby przeleciał trzeci rok, że moje koleżanki już zaczynały po prostu
5: jasne,
4: ten ostatni rok, a ja dopiero zaczynałam pierwszy, no to wtedy poszłam na Politechnikę Częstochowską, więc okay, w ogóle nie kierunek, można by pomyśleć, że nie kierunek tak, humanistyczny, ale na Politechnice Częstochowskiej był taki kierunek angielski język biznesu.
5: Okej.
4: Okay. A ja bardzo chciałam coś studiować związanego z angielskim, to mówię, dobrze, no to pójdę na ten kierunek. I okazał się fantastyczny, bardzo, no takie pasjonujące były te przedmioty, bo dużo tam było tłumaczeniówki i tak dalej. I opowiadam to tak rozwlekle, dlatego że koniec końców zakończyłam te studia pisząc pracę właśnie o Harrym Potterze.
5: Naprawdę?
4: Tak, moim tematem pracy licencjackiej było tłumaczenie wewnątrzjęzykowe brytyjskiej, a amerykańskiej wersji. Tak. I to jest mniej więcej w sumie to, co ja teraz robię na YouTubie, że analizuję tekst i myślę, a dlaczego tu jest tak, a nie inaczej?
5: Okej.
4: Okay. Niesamowicie dobrze się bawiłam pisząc tę pracę i czułam, że to jest taka dla mnie takie duże osiągnięcie skończenie tych studiów, bo wyrzucałam sobie to bardzo, że nie mogłam ich skończyć przez te swoje problemy, a chciałam, a lubiłam się uczyć i czułam taką wielką niesprawiedliwość, że mam tyle znajomych, którzy narzekają na studia, a ja bym chciała się uczyć i nie mogę.
5: Uhum.
4: Potem wydarzyło się to, co się wydarzyło, że wszyscy siedzieliśmy w domu, więc ten pierwszy rok był taki dosyć łatwy tego studiowania, że tak, nie musiałam wychodzić do ludzi, a to był bardzo duży problem w tamtym czasie. Ale no potem już trzeba było, no i przezwyciężyłam takie swoje jakieś tam rzeczy. Oczywiście no nie też sama, no bo z pomocą lekarzy, ale bardzo byłam z siebie dumna. I to był też ten moment, w którym sobie myślałam, jak już tak no bo to nie sądziłam. Tak musiałam się trochę nastawiać etapami, że do końca semestru dam radę, potem do końca drugiego semestru i nagle się zaczął etap pisania pracy licencjackiej. Myślę, ha, ja chyba naprawdę te studia skończę. No i tak sobie właśnie pomyślałam, że jeżeli to dam radę zrobić, to zaraz po studiach zaczynam pisać książkę. Jeszcze mi się wtedy zawodowo tak poukładało, że zaczęłam robić coś, co już wtedy lubiłam, chociaż jeszcze to nie była taka praca w mediach społecznościowych i po prostu tak sobie pomyślałam, okej, no to dam radę. I faktycznie, kiedy skończyłam pisać pracę licencjacką, wtedy zaczęłam pisać, no po skończeniu studiów, no nie tak od razu, zaczęłam pisać tą pierwszą książkę.
5: Okej. To jest tak, że jak ty napisałaś tę pierwszą książkę, ona została wydana, to bardzo się twoje życie zmieniło?
4: Po pierwszej książce nie.
5: Okay.
4: Ja w ogóle wtedy nie wiedziałam, jak działa cały ten świat wydawniczy, tak szczerze mówiąc, i trochę mam też problem z wiarą w siebie, więc ja też się tak jakoś specjalnie nie zastanawiałam, jak to wszystko będzie. Nie rozsyłałam tak tych propozycji, właściwie to weszłam we współpracę z jednym wydawnictwem, nie porównywałam tam niczego. I ta książka, mam wrażenie, że troszkę tak przeszła bez echa, ale może to nawet dobrze, bo...
5: Nie byłaś...
4: Tak, z perspektywy czasu,
5: jasne.
4: Wtedy no to byłam na takim haju tego, że wow, to się dzieje, pierwsza książka, no ale teraz podchodzę do tego już trochę inaczej, mając własne doświadczenie.
5: Tak, tak. A kiedy ten zwrot nastąpił, ta zmiana może?
4: Po raz pierwszy to tylko, że może zacznę od tego, że za każdym razem... Kiedy wychodzi kolejna książka, to dzieje się coś, co sprawia, że mam wrażenie, że to poprzednie doświadczenie było jeszcze czymś mniejszym, niż mi się wtedy wydawało. Pierwszy raz miałam takie zdarzenie, że wow, jestem autorką.
5: Pierwsza książka to...
4: Ta co...
5: Nie, ta pierwsza, o której jakby, kiedy poczułaś, że zmiana.
4: To była ta, Oni nie są tacy źli.
5: Oni nie są tacy źli,
4: to była pierwsza książka wydana przez wydawnictwo Harde.
5: Tak.
4: I... To był moment, ja premierę miałam na targach książki w Poznaniu i było tak, że przyszłam na podpisy, a kolejka do podpisu była taka, że nie było widać jej końca. I to
5: naprawdę?
4: Tak, a my się tego w ogóle nie spodziewaliśmy, dlatego mówię, że to jest dla mnie taka ogromna ekscytacja i wyróżnienie, że myślę sobie, o wow, czyli są osoby zainteresowane tą książką.
5: Tak.
4: No i wtedy to było coś przeogromnego, niesamowitego, no ale teraz już się odbyły tegoroczne targi w Poznaniu, no to jeżeli porównam tamto doświadczenie do tego, no to teraz to był po prostu jakiś totalny kosmos.
5: Naprawdę? Tak. Czyli ludzie stoją w kolejce, żebyś podpisała książkę, chwilę z nim pogadała, tak to wygląda?
4: Tak, tak, tak. Czytelnicy są bardzo tutaj zdeterminowani, niesamowici, potrafią stać po 3-4 godziny w kolejkach.
5: To wspaniałych jest... masz czytelników.
4: Tak, ale to też właśnie trudno sobie tak wyobrazić, nawet mimo że jestem w tym, że są osoby, które faktycznie chcą poświęcić czas akurat dla mnie, kiedy jest tak wielu tam autorów, z którymi można by się w tym samym czasie spotkać. No jestem bardzo wdzięczna za to, w jakim momencie teraz jestem, że mam tych czytelników, że oni chcą poznawać tę historię, że dzielą się ze mną swoimi przemyśleniami, że wynoszą te postaci poza książki w formie i jakichś TikToków, artów, animacji, no robią takie rzeczy. I to jest też wspaniałe, kiedy jakaś tam praca kreatywna, powiedzmy, inspiruje coś innego kreatywnego.
5: Oczywiście, że tak. Wspomniałaś o chorobie, z którą się mierzyłaś. Jeśli nie chcesz o tym opowiadać, to jak najbardziej to rozumiem i możemy tutaj to zatrzymać. Moje pytanie brzmi, mówiąc o tym, że byłaś, wiesz, miałaś trudność, żeby jakby być na studiach, a teraz mierzysz się z ogromem ludzi tak naprawdę, nie? W jakimś takim, którzy wszyscy czegoś od ciebie tak naprawdę chcą, no bo ty jesteś w centrum wydarzeń. Jak sobie z tym radzisz?
4: Całkiem nieźle, ale też teraz trochę lepiej. I tak mam to pod lepszą kontrolą niż wtedy, tak, ale też mam wokół osoby, na które bardzo mogę liczyć. Wydawnictwo mi to niesamowicie ułatwia, naprawdę. To trafiłam na bardzo takich czułych ludzi, wyrozumiałych, że spotkania z czytelnikami uwielbiam. Niekoniecznie lubię spotkania na zasadzie, że ja siedzę przed ogromną grupą osób, no bo wtedy mam takie poczucie uwięzienia, że teraz nie wyjdę, jeżeli coś się wydarzy. To nie ma nic wspólnego z czytelnikami, no i uwielbiam to, mówię, to jest jedna z takich najlepszych rzeczy w pisaniu książek, ale ja mam takie swoje ograniczenia. Ale ten moment podpisów, tak jak jest na targach, że cały czas mam kontakt, no to nie jest dla mnie w ogóle żadnym problemem, bo wtedy też tak nie myślę. Nie mam przestrzeni w głowie, żeby myśleć o tym, czego ja potrzebuję, bo ja jestem wtedy dla moich ludzi, jestem tym taka podekscytowana. Natomiast wspominam o wydawnictwie, bo to już były któreś targi z kolei, one się teraz niedawno odbyły, dlatego nadal o tym myślę, że dla mnie najtrudniejszy jest ten moment dotarcia na miejsce podpisów, bo wiem, że po drodze na przykład będę zaczepiana o zdjęcie przez inne osoby i ja czuję, że to może nie do końca jest fair wobec tych osób, które już stoją w tej kolejce po wiele godzin, żeby teraz tutaj się z kimś zatrzymywać, boję się takich interakcji, w których nie wiedziałabym do końca, jak się zachować, boję się tego, że nie dam rady gdzieś znaleźć miejsca. No już któryś raz miałam tak, że naprawdę osoby z wydawnictwa mnie prowadzą wręcz za rączkę, żebym sobie dotarła bezpiecznie, patrzą ciągle na moje potrzeby, pytają co chwilę, czy czegoś mi potrzeba, więc czuję się taka mocno zaopiekowana i najważniejsze też, że nie czuję się z tym dziwnie, bo to był dla mnie zawsze taki problem, że będę komuś robić problem tym, jaka jestem. Nie chciałabym przesyłać takiej wiadomości do innych osób, które się z tym zmagają, bo też może warto to podkreślić, że ja nie jestem specjalistą, ja mogę tylko mówić o swoich doświadczeniach i nie traktować mnie tutaj jako eksperta od tematu.
5: Jasne.
4: Ja się zmagam z nerwicą lękową, to jest takie, no tak jak słucham po moich czytelnikach, no to raczej dosyć popularna niestety przypadłość. I mam jakieś tam swoje ograniczenia, ale też staram się dość świadomie wybierać to, żeby moja głowa mnie jednak nie ograniczała, że jeżeli przychodzą do mnie jakieś fajne propozycje, same na mnie spływają, na przykład przeprowadzenia wywiadu z jakimś autorem z zagranicy, to jest dla mnie ogromnie stresujące, ale nie chciałabym samej sobie odbierać możliwości robienia czegoś fajnego, więc czasem jest tak, że zgadzam się i mówię, i teraz to już się musi jakoś potoczyć.
5: Jasne.
4: To już musi, skoro
5: widziałaś,
4: już się zgodziłam.
5: Tak. A czy któryś z bohaterów twoich książek odnajdujesz w nim swoją historię?
4: Nikomu nie napisałam bezpośrednio zaburzeń lękowych, bo nie chciałabym być za to odpowiedzialna, bo tak jak mówię, to nie do końca da się tak wyjaśnić, bo każdy ma trochę inne doświadczenia.
5: Absolutnie.
4: Takie chorobowe, więc nie chciałabym... Nie chciałabym po prostu o swoim
5: absolutnie,
4: doświadczeniu pisać.
5: Absolutnie.
4: Natomiast bardzo widzę siebie w Benie i Ben ma dużo moich cech, jeżeli chodzi właśnie o poczucie własnej wartości, to jakie on ma procesy myślowe. Jest dużo mnie w nim, ale to jest takie... Pisanie tego nie sprawiało mi bólu, tylko wręcz tak troszeczkę tak wylewałam samą siebie na tej kartce. Było to takie wyzwalające trochę i cieszę się, jak on jest odbierany przez czytelników, bo w dużej mierze oni na przykład mówią, że potrząsnęliby nim, ale wiedzą o co. Rozumieją, dlaczego on taki jest i chcieliby, żeby się zmienił, ale wiedzą, że to jest proces. Czuję się bardzo usatysfakcjonowana tym, jaki on jest zrozumiały i jakoś tak mi to trochę leczy serduszko.
5: I pewnie też innych, którzy czytają i widzą, że wiesz, że inni mierzą się z tym samym i też znają twoją historię, czyli możemy sobie z tym poradzić.
4: Tak.
5: To się da.
4: Szczerze mówiąc, w Benie to bardzo wiele osób się odnajduje. Bardzo często to słyszę. I z jednej strony przykro, że tak wiele osób ma taki problem z poczuciem własnej wartości, z drugiej strony czuję się spełniona w związku z tym, że jest taki bohater.
5: Powiedziałaś, że twoje poczucie własnej wartości to jest cały czas dość duży temat dla ciebie, że cały czas sobie działasz. No, a jak radzisz sobie, może czy musisz sobie radzić? I jeśli tak, to jak z krytyką?
4: To jest coś, na co po prostu trzeba być gotowym, jeżeli się w to wchodzi. To jest zawsze trudne, kiedy mamy książki, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie, a raczej jesteśmy zawsze, bo na tym to polega, prawda? Wylewamy swoje jakieś tam emocje, serce podajemy. Nie jest łatwo na pewno, ale trzeba sobie to poukładać w głowie i mi to zajęło bardzo dużo czasu, to znaczy bardzo dużo przegadywałam ten temat z moimi przyjaciółmi jeszcze zanim w ogóle zaczęłam wydawać książki, że jak to będzie, faktycznie to jest trudne. Są różne podejścia do tematu. Niektórzy autorzy na przykład uważają, że oceny są dla czytelników innych, a nie dla autora. Mhm. Ja jestem gdzieś tak pół na pół. Na początku czytałam wszystkie te oceny, jak leci, ale to jest książka. No jeżeli bierze się to do siebie, to lepiej po prostu się od tego odciąć, bo czytelnicy nie mają w obowiązku pisać delikatnej recenzji, żeby nie urazić autora, bo wypowiadają się o tekście, a nie o autorze. Z krytyki tych pierwszych książek nauczyłam się bardzo dużo, bardzo mi pomogła. Mam wrażenie, że to jest coś, co właściwie nauczyło mnie dopiero pisać redakcja i oceny czytelników, bo wiedziałam, czego oczekują i jak mogę się polepszyć. I było to też satysfakcjonujące, kiedy na przykład ktoś wrócił po tekst i myśli sobie, okej, teraz jest dobrze. Myślę o konkretnej krytyce i oni nie są tacy źli i jeszcze taka moja druga książka obie były krytykowane, że są za krótkie, a ja dawniej myślałam, że właśnie tak trzeba, no bo byłam twórcą TikTokowym, na TikToku walczymy o uwagę, myślałam, że z książkami jest tak samo, ale na szczęście okazuje się, że kompletnie nie, że młodzież czy młodzi dorośli wcale nie chcą wszystkich szybkich treści, tylko właśnie książki są do takiego odbodźcowania, że chcą się zatrzymać na dłużej, chcą się przyzwyczaić do bohaterów. No i to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło początkowo, a teraz się z tego no cieszę i to bardzo mocno, że ja też mogę się zatrzymać, polubić z moimi bohaterami, dać im przestrzeń na rozwój. No to jest fajne.
5: Jak wygląda, Kamila, twoja codzienność? Taka, wiesz, bo jak ja myślę sobie o autorce książki, to myślę sobie o dziewczynie, która, wiesz, prowadzi fancy życie, jest, chodzi sobie po kawiarniach, pisze sobie, wiesz, z winem w ręku, po prostu książkę za książką. Tak szczerze, to tak naprawdę nie mam tego w głowie, ale wiem, że jest taki
4: instagramowy,
5: wiesz, taki
4: obrazek,
5: instagramowy,
4: tak.
5: Wiesz, pisze książkę w wannie. Więc jak to u ciebie wygląda? Jak twoja, to, wiesz, no bo to książki chyba nie da się zrobić tak, że jak chodzisz do normalnej pracy, czyli 8-16, okej, okay, o 8 zaczynam czytać książkę, o 16 kończę, papa. Więc jak sobie to porządkujesz?
4: Zdecydowanie nie mam takiego estetycznego życia. Ja mieszkam na takiej, właściwie w takiej małej wsi, można by wręcz powiedzieć, chociaż nie wiem, czy moi współmieszkańcy by się nie obrazili za to określenie, ale ja bardzo lubię takie slow życie, że blisko mam do lasu, mam dwa psy, jest po prostu natura, spokój. W ogóle jak przyjeżdżam do miasta, to trochę jestem zmęczona samym tym wszystkim, co tutaj się dzieje, tymi hałasami. Tam jest duży spokój. No ja teraz pracuję już tylko w mediach społecznościowych, no i piszę książki, więc mam duży przywilej tego, ile czasu mogę poświęcić dziennie na pisanie. To jest coś, za co też jestem bardzo wdzięczna, no bo w sumie to wszystko, co robię zawodowo, to są moje wielkie pasje. I albo czytam książki, jak nie czytam książek, to piszę książki. Fantastycznie. I zarabiam na tym, że rozmawiam o tych książkach, które już przeczytałam. Wszystko jest bardzo pasjonujące. U mnie pisanie wygląda tak, że jeżeli zaczynam pisać, to skupiam się głównie na tym, że na przykład filmy mam wtedy już poplanowane trochę do przodu, tak, żeby faktycznie być tylko w tym moim świecie skupiona. Robię sobie plan wydarzeń. Uwielbiam, kiedy pisanie książek wypada mi w te takie już ciepłe dni, bo mam balkon, na którym sobie siadam z moimi psami i po prostu spędzam tam cały dzień. I to teraz mówię naprawdę cały dzień. Jak już mam plan napisany, to siedzę i piszę, dopóki mnie nie rozboli kręgosłup. Nie ma w tym nic estetycznego. Jestem w kocobluzie, jak jest zimno, to pod kocem elektrycznym i tak mogłabym przez cały dzień.
5: Często się kłócisz sama ze sobą, nie wiem, usuwasz całe akapity, bo po prostu masz tak, że napisałaś, wydawało ci się, że jest okej, a później jakby krytykujesz samą siebie i idzie do usunięcia.
4: Zdarza się, tak, tak. Okay. Zdarza się, ale to bardziej są takie dni po prostu, że zaczynam pisać i nagle nic nie wychodzi tak, jak chciałam. Albo są sceny, które bardziej mnie ekscytują, są sceny, które mniej. I jeżeli wiem, że już zbliżam się do czegoś, co jest bardzo ekscytujące, no to cisnę, żeby to napisać. I kiedy ta scena nie wyjdzie tak, jak się chciało, no to jest bardzo frustrujące, że w głowie już normalnie mam, jakby to był film, no bo już tak wiele razy to przemieliłam w wyobraźni i nagle to tak nie brzmi. Teraz to właśnie ty striggerowałaś mnie, bo właśnie tak miałam dzisiaj dosłownie.
5: Przepraszam.
4: Że myślę sobie, no tak czekałam na tę scenę, a ona nie wybrzmiewa tak emocjonalnie, jakbym chciała. Ale to nic, to trzeba sobie dać przestrzeń po prostu i wrócić do tego na przykład na następny dzień. Może będzie lepiej.
5: Czyli jakby samej sobie dawkować tę pracę i tą wenę tak trochę, kiedy jest, to ją łapać do koszyczka.
4: Tak.
5: Da się jej wymusić.
4: Być dla siebie też delikatnym. To znaczy ja ogólnie wierzę w taką dyscyplinę w pisaniu, że jak już się siedzi, to dobrze jest sobie złapać taki taki vibe, że po prostu robię to i koniec. Chociaż te, nie wiem, 1000 znaków dziennie, ale żeby to była trochę taka rutyna, a nie czekać na wyrzuty weny, bo one mogą nigdy nie nadejść, jeżeli Jasne. Się będzie robić tylko to. Natomiast faktycznie myślę, że dobrze jest być dla siebie też takim czułym i dać sobie przestrzeń na to, że jeżeli ci nie wychodzi, to wyjdzie ci jutro, bo może za jakiś czas, może pisz dalej, wróci ci jakiś lepszy pomysł, jeszcze coś... próbować różnych rzeczy. Nie ma jednej takiej idealnej drogi, no bo to jest jednak praca kreatywna i to jest super w kreatywności, że właśnie nie ma tej jednej drogi.
5: A kto pierwszy czyta twoje książki, zanim jeszcze dostaje je wydawnictwo?
4: To jest chyba bardzo kontrowersyjne, ale nikt.
5: Co ty mówisz? Tak. Nikomu nie dajesz?
4: Nie.
5: Niekontrowersyjne, odważne.
4: Moja wydawczyni jest pierwszą osobą, która czyta te książki. Właśnie też ostatnio rozmawiałyśmy przedwczoraj dosłownie i okazało się, że też nie jest tego świadoma, że jest pierwszą osobą, która czyta moje książki. Zdarza się, że konsultuję konkretne fragmenty z moim zaprzyjaźnionym lekarzem, moją kuzynką, która jest lekarzem.
5: Okay.
4: No bo na przykład akurat w tej serii Benjamin choruje na AZS, no to chcąc zrobić reprezentację jakiejś choroby, musiałam się upewnić, że będzie ona stuprocentowo dobrze napisana. Oczywiście. Nie ma absolutnie miejsca na żaden błąd, jeżeli chcę zrobić coś takiego. No to z nią to wszystko było konsultowane, ale nie mam żadnych beta readerów, co jest teraz takie bardzo popularne. Tak. Ufam bardzo opinii wydawcy, no bo to oni jednak decydują się na puszczenie tej książki w świat, więc czekam na te opinie.
5: Okej. Okay. Czyli jeżeli słucha nas teraz jakaś osoba, która marzy od lat o tym, żeby wydać książkę, to z tego, co słyszę, twoja rada to usiąść, napisać i wysyłać w świat.
4: Tak, zdecydowanie. Ja tak czuję, że nie jestem jeszcze w takim momencie, żeby dawać rady.
5: Oczywiście.
4: Ale kiedyś się widziałam, miałam taką wielką przyjemność poznać mojego ulubionego autora, Harlana Cobena, kiedy był, nie tak dawno temu, w zeszłym roku był pierwszy raz w Polsce, tak, przy okazji premiery serialu. Mhm. I ja wtedy jego zapytałam, no bo to była ta osoba, przez którą ja się tak zakochałam w czytaniu, o rady pisarskie. To jest osoba, która na pewno może dawać rady. I on mi właśnie powiedział coś takiego, co jest niby takie proste, a jednak, że to różni pisarza od osoby, która marzy o byciu pisarzem, że pisarz pisze, że wiele rzeczy nas ogranicza, no bo jesteśmy tylko ludźmi, boimy się tej pierwszej opinii, boimy się, jak to będzie, ale nie ma żadnej innej drogi, to jest coś, czego po prostu trzeba się nastawić, że to będzie. Każda praca ma jakieś plusy i minusy, no tutaj minusem, ale jednocześnie też plusem jest to, że dajemy coś naszego po prostu do wglądu innym, coś dajemy naszego, co zaczyna podlegać. Tak. Więc tak, zdecydowanie zachęcam, żeby pisać i żeby szlifować swój warsztat, a jak to robić inaczej, jeżeli nie poprzez pisanie.
5: Czy ty masz marzenia, jeżeli chodzi o pisanie? Jakieś takie rzeczy, o których chciałabym kiedyś wydać książkę? No i tutaj zawieszam głos, stawiam trzy kropek. Która będzie? Czy jesteś w tym, czym jesteś, na razie skupiasz się na tym?
4: Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś źle, ale ta seria No Better Friends, ona mnie totalnie spełniła pisarsko i to nie chodzi teraz o to, że nie chciałabym zabrzmieć, jakbym miała o sobie jakieś nie wiadomo jakie mniemanie. Po prostu ja do tej serii wrzuciłam wszystkie najważniejsze dla mnie tematy, które chciałam poruszyć, wszystkie takie problemy, które są mi bliskie, ale i wszystkie moje ulubione motywy literackie. Więc w tej serii jest dosłownie wszystko, co ja chciałam mieć do powiedzenia. Wiem, że jeżeli moja przyjaciółka będzie tego słuchać, to mnie potem okrzyczy, bo ona mi właśnie powiedziała, że no masz dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, jeszcze nie jedną książkę napiszesz.
5: Tak.
4: Ale jakoś nie mogę sobie na razie wyobrazić pożegnania z tymi bohaterami. Już tam wstępnie no coś mi się tutaj tli w głowie, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach. Natomiast no jestem bardzo zadowolona i z jakby kształtu tych powieści i z odbioru czytelników. No te książki to no ja bym nawet, naprawdę ja nawet nie miałam takich marzeń, żeby był taki odbiór, że zobaczyłam te książki w topkach i to nie tylko na stronie internetowej, ale też na żywo w salonach. To są takie doświadczenia, że po prostu no to spełnienie marzeń.
5: Jak to jest wejść do sklepu, do księgarni i zobaczyć swoją książkę, swoje nazwisko?
4: Trudno w to uwierzyć, naprawdę. Nie do opisania. Może to źle, kiedy autorka mówi coś takiego, ale marzyć o czymś przez tak długi czas i potem zobaczyć, że to się faktycznie dzieje, to jest trochę takie uczucie, jakby się to obserwowało z boku. Mm-hmm. Trudno tak wejść w tę sytuację i pomyśleć, to ja, to jest moja książka. Kiedyś mi wysłała koleżanka z innego miasta, że tak, właśnie jest ta książka w salonie. Ja pojechałam do tego miasta, bo chociaż widziałam na zdjęciu, to mówię, no nie, niemożliwe.
5: I była.
4: I była.
5: Kupiłaś sobie swoje własne książki w sklepie?
4: Nie, ale jeżeli ktoś mnie kiedyś widział w salonie, to dlatego, że moja rodzina kupuje sobie te książki i zdarzało mi się odbierać ich. Kiedyś było tak, że moja mama zamówiła i to właśnie Benjaminów, tak, chyba z 5 sztuk dla każdego tam w rodzinie. No i akurat ja byłam w mieście, więc odebrałam jej te książki. No i pani w sklepie właśnie śmiała się ze mnie, że o, co tak pani hurtowo kupuje te książki? Mówię, Jezu, żeby się nie zorientowała, że to moje.
5: Twoje książki są też czytane, prawda? są w formie audiobooków.
4: Tak, tak, tak. To było też moim marzeniem, usłyszeć coś takiego.
5: I Tomasz Urbański chyba, z tego co wiem, czyta tak. Lektor. Byłaś zadowolona, jak to...
4: O, bardzo. Fantastyczny lektor. Bardzo mi się podoba, jak interpretuje w ogóle te postaci. No niesamowite to jest doświadczenie audiobookowe. Przesłuchałam wszystkie te książki.
5: Tak. To co, marzeniem jest ekranizacja?
4: Nie wiem, czy mam aż tak odległe marzenia.
5: Rozumiem, rozumiem.
4: Ale tak, zdecydowanie tak.
5: Okay.
4: To też, to było dawniej, zanim cokolwiek napisałam kiedykolwiek, no to kiedy sobie wyobrażałam, dopiero jak napiszę książkę, to bardzo dużo czasu marnowałam właśnie na tym, że wchodziłam na strony agencji aktorskiej i sprawdzałam, który aktor by mi pasował do danej roli.
5: Więc... Inspirowałaś się.
4: Tak, no może i tak. Więc byłoby niesamowicie, gdyby coś takiego się wydarzyło. Oczywiście. Może warto tutaj puścić taką informację
5: no
4: w wszechświat.
5: No właśnie, o to chodzi. Słuchaj, no nie będę kto nas słucha. Może ktoś wpływowy. A powiedz mi, Kamila, ta książka to jest Oni nie są tacy źli. Ona nie ma kontynuacji, prawda?
4: Nie, nie, nie.
5: Okej, czyli to jest, ona też opowiada o młodych ludziach i ich problemach. To jest też w tym układzie?
4: Tak, tak. Ona chyba nawet zaryzykowałabym, że jest cięższa tematycznie. Mimo, że jest krótsza faktycznie i wiele czytelników wyrażało niezadowolenie, okay, że jest taka krótka i że nie ma kontynuacji, no ale ja wiedziałam od początku.
5: Czyli wiedziałaś, że to będzie jedna część, tak, i że nie będziesz jej kontynuować.
4: Tak, a nie jestem fanką tego, kiedy autor dopiero po reakcji czytelników pisze kolejną część, bo jako, że sama też jestem czytelniczką, to mam wrażenie, że to czuć po prostu, kiedy jasne, coś było pisane zgodnie z planem, a kiedy coś było pisane tak trochę dla zysku.
5: Jeśli ktoś słucha nas teraz i nie wie, kim jesteś i nie wie o twoich książkach i myśli sobie, co one tam opowiadają, te dziewczyny, co byś powiedziała takiej osobie? Dlaczego, to jest takie dość banalne pytanie, dlaczego warto sięgnąć po twoje książki? Ale może bardziej dla kogo, jeżeli mówimy o młodych dorosłych, wiadomo, o nastolatkach, wiadomo, dzieci nie, prawda? To są książki od 16. Od 16.
4: Tak, tak. Wydawca poleca dla od 16 lat, no bo tam niektóre tematy są faktycznie dosyć ciężkie.
5: Jasne, jasne, rozumiem. Myślisz, że takie starsze osoby, już starsze, wiesz, niż nasi rodzice...

0: Teraz, kiedy tak się mówi, przestaliśmy czytać, to nie jest to prawda. I czytamy.
1: Ja też tak uważam, naprawdę. To trzeba przyjechać na targi i zobaczyć, ile jest młodych ludzi w tych wszystkich kolejkach do autorek, jak oni opowiadają o tych książkach. To się dzieje coś niesamowitego, co ci wszyscy ludzie są w stanie z tymi książkami zrobić. Naprawdę. Literatura żyje i ma się świetnie i to na każdym etapie.
0: Jak to było na Rowling? Jeśli ktoś uważa, że sztuka czytania zanika, to niezawodny... Nie pamiętam, że jest Mugolem, tak czy siak. To zawodny sygnał, więc Mugolem. Nie. Nie wierzcie w takie rzeczy. Życzę ci Weny. Życzę ci, Kamila, dużo pomysłów, żeby ci bohaterowie żyli z tobą, w tobie i dojrzewali, te historie się rozszerzały i dotykały coraz więcej osób. I dzięki bardzo za twoją pracę. Ja już nie jestem nastolatką i już jestem raczej dorosłą niż młodą dorosłą, bo przekroczyłam magiczne 3 z przodu. Natomiast wiem, jakie to jest ważne utożsamić się z bohaterem i wiem, jakie to jest ważne pomyśleć sobie, ach, to nie tylko ja.
1: Tak, to prawda.
0: To oni też. Więc dzięki, życzę Weny i zachęcam słuchacze do znalezienia książek Kamili. Możesz przypomnieć tytuły? Oni nie są tacy źli.
1: Genevieve nie mówiła wszystkiego i Benjamin nie potrafił zapomnieć.
0: I Benjamin to jest druga część Genevieve.
1: Więcej wkrótce.
0: Więcej wkrótce. A jak wkrótce? Zdradzisz nam?
1: Chyba nie mogę, ale czytelnicy wiedzą, że akurat w moim przypadku naprawdę nie trzeba długo czekać na książki.
0: Dobra, no to czekamy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Jeszcze raz dziękuję, Kamila. Dziękuję. I do usłyszenia przy okazji kolejnej.
1: Tak jest.
2: Zwrot akcji Vox FM.

So keep moving.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I mimo,

0: Gadaj Zdrów w Vox FM.
1: Witajcie w kolejnym odcinku programu Gadaj Zdrów. W dzisiejszym programie porozmawiamy o bardzo ważnym problemie uzależnień, który w zasadzie towarzyszy nam wszystkim. Jeśli nie osobiście, to dotyczy naszych bliskich, czyli znowu dotyczy nas. I jak zwykle, ja nie wiem na ten temat za dużo, dlatego zapraszam wspaniałych gości. I dziś utytułowany, wielce uśmiechnięty jeszcze bardziej, będzie ze mną profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Fal, internista, alergolog i co ważne prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, czyli najważniejsza postać w kraju, jeżeli chodzi o zdrowie.
2: No to barokowy wstęp mamy za sobą. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Panie Profesorze. Jedźmy, zacznijmy, bo sprawa jest poważna, a Pan ma czarny pas w uzależnieniach w zasadzie. I ja bym zapytał Pana, bo nosi Pan tę wiedzę ze sobą. Jak wielka skala uzależnień towarzyszy nam i jak bardzo to jest poważna sprawa, patrząc na Polskę?
2: Zaczynając od tego, jak to skutkuje, bo uzależnienia, a właściwie to się nazywa tak fajnie czynniki behawioralne, są odpowiedzialne za ponad 90% przedwczesnych zgonów w Polsce. 93% przedwczesnych zgonów, to znaczy 93% ludzi mogłoby żyć dużo dłużej, gdyby nie czynniki behawioralne, które są to nadmierny alkohol, palenie papierosów, niewłaściwa dieta, brak ruchu. I te czynniki, odpowiednie środowisko jeszcze, ale na nie na co dzień mamy troszkę mniejszy wpływ. I te czynniki odpowiadają, jeszcze raz, 93% przedwczesnych śmierci w Polsce jest od nich uzależnionych. W związku z tym jest to dosyć dużo.
1: Mógłbym panu podać rękę, podziękować i wyjść.
2: No właściwie mamy podsumowanie naszego spotkania.
1: Bo ta liczba jest okrutna, ja nie wiedziałem, że to aż tyle.
2: W większości krajów na poziomie rozwoju społecznego, jakim jest Polska w tej chwili, te liczby są bardzo podobne, między 85 a 95 to niestety dotyczy wszystkich krajów. To się kiedyś nazywało zachodnim stylem życia. No teraz to się tak nie nazywa, bo globalizacja jakby ten poziom zniosła. Natomiast generalnie te czynniki, które wymieniłem, to są czynniki, które są powodami podstawowych, znowu, 5 grup chorób, które nas zabijają. Choroby serca i krążenia, choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, w tym cukrzyca przede wszystkim, choroby psychiczne i to są te choroby, które powodują te 93% przedwczesnych zgonów. Także jak widać, niby jest ich mało, ale silne są to.
1: Skuteczne są na pewno.
2: Nie wymieniłem nowotworów Presedo, bo to jest grupa bardzo zdywersyfikowana, bo co innego, nowotwór skóry, prawda, nowotwór kościa, nowotwór płuc, żołądka. Tak czy inaczej, nowotwory są niewątpliwie czynnikiem numer 2 zgonów, zaraz po chorobach serca i naczyń.
1: No ale faktycznie to uzależnienia też przyspieszają zbliżanie się nowotworów wielkimi krokami. Mówi pan o zachodnim stylu życia, tym takim nazwanym dziwacznie, ale to właśnie Zachód wprowadzał ten zdrowy tryb życia, to nasze eko. To, czy my lekceważymy ten stan w ogóle?
2: Czy my musimy do tego dojrzeć? Sprawa w zdrowiu publicznym, czyli w profilaktyce, w unikaniu ekspozycji na takie czynniki, które wymieniliśmy i w związku z tym bycie zdrowszym przez całe życie i życie dłużej zdrowym, wymaga czasu. To nie jest tak, że jak dzisiaj zacznę żyć zdrowo, a do dzisiaj piłem, paliłem, nie ruszałem się, to od jutra już będę na pewno zdrowszy. No niestety, i to widać niestety również i w statystykach. Mniej więcej jednego pokolenia, 15-20 lat potrzeba wprowadzania jakiegoś tam sposobu, stylu życia, żeby jego efekt był bardzo dobrze widzialny. To też nie było tak, że jak wszyscy zaczęli palić papierosy na świecie, to nagle ilość śmierci, ilość nowotworów szybko wzrosła. Nie, to zabrało 25 lat. I wtedy zaczęto widzieć efekty. I tak samo jest w drugą stronę. Żeby widzieć efekty pozytywnego działania, potrzeba tyle samo lat. A ile jest lat między jednymi wyborami, a drugimi?
1: 4.
2: No to kto jest zainteresowany tym, co będzie za 25 lat?
1: Ma pan rację, no.
2: No, proste wnioski.
1: Ukułem się w serce w zasadzie, panie profesorze.
2: A znaczy ma pan czynniki ryzyka, palił pan, nie?
1: Paliłem, ale to już dawno temu. Teraz będę miło wspominał, jak nie palę. Ale uzależniamy się na co dzień, czy chcemy, czy nie. Mówimy o czynnikach, mówimy o tym, co działa. Są procesy biologiczne, które powodują, że jesteśmy bardziej podatni na uzależnienie albo mniej, poza świadomością naszą?
2: Są. Niestety są procesy, które powodują, że łatwiej bądź trudniej się uzależniamy. Jest układ nagrody, który w nas funkcjonuje. No i niestety ten układ nagrody nam wysyła takie wesołe, radosne stymulatory pod wpływem tych czynników uzależniających i to jest jeden z elementów, elementów uzależnienia. Nie jest to jedyny, ale niestety ten element działa tym silniej, im jesteśmy młodsi. Dlatego łatwiej uzależniają się dzieciaki i młodzież i niestety to uzależnienie jest bardziej trwałe niż uzależnienie się osób, powiedzmy, w pełnym wieku. Dlatego to jest grupa, która wymaga z różnych powodów specjalnej ochrony, bo z jednej strony na przykład działanie alkoholu na nie w pełni ukończony rozwój organizmu nastolatka jest dużo większe niż działanie tej samej ilości alkoholu na osobę dorosłą, a z drugiej strony działanie uzależniające tegoż alkoholu czy tegoż papierosa na młodego jest też silniejsze niż działanie w kontekście uzależnienia na osobę w pełni dorosłą.
1: Czy te działania, które podejmują i rządy, i władze, i ludzie, i pan, panie profesorze, są właśnie skierowane najbardziej do młodych?
2: One powinny być skierowane do młodych, natomiast no, nie zawsze są, bo zadał pan pytanie takie bardzo, bardzo szeregujące tych, co powinni to robić. Rządy, parlamenty, organizacje.
1: Ja sobie tak to wyobrażam,
2: ale
1: to jest normalne.
2: Pan sobie świetnie wyobraża, tylko do młodych zwracać się powinniśmy dosyć programowo, bo jeżeli nie zaczniemy uczyć młodych zdrowego trybu życia, to my na starość nie będziemy zdrowi. To jest bardzo prosta rzecz. Nie można nagle w 45 roku życia, jak powiedziałem, powiedzieć: okej, od jutra jestem zdrowy i organizm to zrozumie i wszystko złe, co zrobiliśmy przez 40 lat,
1: skasowane. No tak.
2: Skasowane. Nie ma resetu. Tu nie ma resetu. W związku z powyższym albo w końcu wprowadzimy ten przedmiot traktujący o zdrowiu publicznym do szkoły jako obowiązkowy i potraktujemy to jako działanie dla dobra przyszłego pokolenia, no albo będziemy udawać, że nam jesteśmy jedynym narodem czy krajem, w którym tak zwana profilaktyka pierwotna, bo edukacja medyczna to jest profilaktyka pierwotna, nie jest potrzebna. No jak długo tak będziemy udawać, tak długo nie będzie dobrze.
1: Leczenie jest dużo droższe niż profilaktyka, to wszyscy mówią, zawsze się to opłaca. No ale wprowadzenie tego przedmiotu, jakby mówi pan, że dużo zmieni, to my jesteśmy aż tak archaicznym państwem, że jesteśmy do tyłu. No przecież to jest najważniejsze, bo choroby cywilizacyjne, zresztą pan wymienił grupy, to jest chyba teraz topka, jeżeli chodzi o to.
2: Tak, tylko my jesteśmy jakby, znowu, nie jesteśmy zupełnie archaicznym państwem. Jesteśmy mniej więcej w 2/3 stawki, niestety w tej gorszej tam z tyłu, ale nie jesteśmy. Świadomość i zdrowie publiczne właściwie we wszystkich krajach centralnej i wschodniej Europy są absolutnie zaniedbane, niedofinansowane. U nas może trochę radykalnie. Przed chwilą pokazywałem w Ministerstwie Zdrowia taki wykład, gdzie są dane z Eurostatu z 2023 roku. Średni wydatek na zdrowie publiczne na jednego obywatela w Unii Europejskiej to jest 213 euro na rok. Średni wydatek na zdrowie publiczne w Polsce na jednego obywatela to jest 21 euro na rok, czyli praktycznie 10 razy mniej. No można sobie wyobrazić, jakie efekty czy jakie skutki to za sobą pociąga i że na pewno niestety nie jest to praca dla zdrowia przyszłych pokoleń. To widać też zresztą po tym, jak dosyć delikatnie podchodzimy do regulacji prawnych. No, z papierosami jednorazowymi elektronicznymi niektóre kraje w Europie poradziły sobie już. My jesteśmy w procesie radzenia sobie.
1: No nie, no chyba ten nowy rok, ta podniesiona akcyza zdaje się w połowie, to jest chyba pierwszy taki znak.
2: Nie, ja gratuluję, że to w końcu jest, tylko to powinno być 3 lata temu.
1: Ale to chyba nie jest tak, znaczy nie chciałbym psuć pańskiej zabawy w ogóle i pracy, ale chyba ten czarny rynek sprzedawania tego ustrojstwa, co jest płynem do chłodnic, zresztą nie wiemy czym jest, bo to jest mało badane, czyli mówimy o tych jednorazówkach, chyba kwitnie nadal.
2: No kwitnie nadal, tylko że z jednej strony jest to bardzo duży problem, ale to już nie dla Ministerstwa Zdrowia, czy nie dla szkół, dla Ministerstwa Edukacji, nie dla organizacji trzeciego sektora, tylko dla odpowiednich służb, które się tym zajmują, prawda? Nie można powiedzieć, że nie możemy wprowadzić ostrzejszej legislacji, no bo nagle wszystko przejmie sektor nielegalny. No, jeżeli tak będziemy tylko tak argumentować, no to rzeczywiście nie wprowadzajmy, nie zaostrzajmy przepisów. Z drugiej strony, my tak naprawdę nie musimy zaostrzać przepisów za bardzo, bo my musimy zacząć egzekwować prawo.
1: Te, co są.
2: To, które funkcjonuje. My mamy całkiem niezłe prawo w niektórych aspektach. tylko że jest mało egzekwowalne. To jest troszeczkę tak, jak z jeżdżeniem po mieście 80 czy 90. No, jechałem tutaj do państwa wałem niedzieszyńskim. No, tam jest 70.
1: Jest.
2: Rzadko kto jechał 70.
1: To prawda.
2: No, w związku z tym prawo jest, znak stoi, egzekucji nie ma. Mhm. Nie, prawo skuteczne wymaga nieuchronności kary. Jak coś zrobię wbrew temu prawu, ja muszę wiedzieć, no, z wysokim prawdopodobieństwem 85%, że ja za to poniosę karę. No i wtedy nie będzie problemu z łamaniem. Wtedy być może nie musimy zaostrzać istniejącego prawa.
1: Ale są też takie zmiany. Mamy teraz w Warszawie wprowadzoną prohibicję. Zdaje się, że w Toruń jest też takim miastem, gdzie nie ma wysokoprocentowego alkoholu. No chyba na stacjach benzynowych, tylko jest w trzech jakichś sklepach monopolowych. Czy to coś daje? Znaczy w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, prohibicja dużo nie dała, wręcz powiedziałbym wręcz przeciwnie. Czy to są dobre rozwiązania? Bo jest coś takiego teraz.
2: Nie, prohibicja zupełna moim zdaniem nie jest rozwiązaniem. Na pewno nie do wprowadzenia ad hoc. Bo żeby komuś czegoś zabronić, to czegoś, co powszechnie robi. No bo nazwijmy to. Powszechnie pijemy, prawda? 80% Polaków nie jest abstynentami. 24%, okej, 76% Polaków nie jest abstynentami. Mhm. W związku z powyższym, no, z dnia na dzień wprowadzenie lecz jest awykonalne. Co więcej, jak sobie popatrzymy na historię Homo sapiens, to zawsze coś tam sfermentowanego ten Homo sapiens popijał, albo tam coś kurzył. To, także tu trzeba być, moim zdaniem, racjonalizować. Trzeba być pragmatykiem, a nie purystą zupełnym. I wracając do pańskiego pytania, czy taka prohibicja w jednej dzielnicy ma sens? Czy zakaz sprzedawania na stacji benzynowej alkoholu ma sens? No jakiś sens ma, tylko jeżeli ktoś mieszka na ulicy, gdzie tu się zaczyna dzielnica jedna, a tu się zaczyna dzielnica druga.
1: To tak wygląda, ale na stacjach benzynowych to uważam, że nie jest potrzebny.
2: Na stacjach benzynowych w polu przy autostradzie to może jest jakieś rozwiązanie, natomiast jeżeli ta stacja benzynowa jest w środku miasta, a obok jest 5 sklepów, tak, które sprzedają, tak, no ale... to nie jest... To, wie pan, ja jestem wrogiem punktowych rozwiązań. Mhm. Ja raczej z podejścia do zdrowia publicznego trzeba być systemowcem i rozwiązania muszą łączyć wszystkie elementy. Fiskalny, edukacyjny, administracyjny i geograficzny. Jeżeli zaczniemy punktowo coś zmieniać, no to pomoże na chwilę. My się rozprzemy w fotelu, powiemy, no tośmy zrobili. Mhm. No to nie załatwi problemu. I za 10 lat, za 5 lat będziemy żałować, że nie zrobiliśmy tego dogłębnie. W związku z powyższym uważam, że jeżeli już rozgrzebujemy tak ważną ustawę, jaką jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, to powinniśmy poświęcić jej dużo uwagi i wprowadzić tam przepisy, które doprowadzą nas... Musimy najpierw sobie stworzyć wizję, gdzie chcemy być za 20 lat z alkoholem jako naród. I te przepisy nas mają tam doprowadzić. Nawet jeżeli niektóre zostaną obciążone vacatio legis 2-letnim czy 3-letnim. Mhm. Bardzo proszę, ale będą w spójnej ustawie. Natomiast na razie mam takie wrażenie, że troszeczkę punktowo to wszystko działa. A tu troszkę prohibicji, a tutaj gdzieś tam zabronimy, a tutaj coś tam zrobimy. To wszystko jest fajne. To są kroki w dobrym kierunku. Tylko to są takie kroki, a ja bym chciał zobaczyć plan marszu.
1: Stajemy po dwóch różnych stronach, bo pan jest człowiekiem, który może coś zdziałać. Ja jestem po tej stronie społeczeństwa, które jakoś funkcjonuje. No ja też uważam, że my jako ludzie najwięcej dajemy ciała ze względu na przykład, to jest najstraszniejsze, nie byłem świadkiem tego, ale przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu, czyli walnąłem jeden, mogę jechać, które istnieje, no wiemy, że istnieje, jest tragiczne dla mnie. Tylko, że ja też jestem złą osobą do rozmowy na ten temat, bo ja jestem abstynentem, więc jakby, ale ja, dla mnie to jest niepojęte, że coś takiego istnieje. Jedyne, co mnie bawi, to te kontrole kaskadowe, alkoholowe, no bo to wiem, że to po coś jest. I to uważam za sprytne.
2: I to też uważam za jakiś już trochę systemowy, tylko że znowu, jeżeli kontrolę, tak jak kontrolę prędkości, mówiłem o tej Wisłostradzie dzisiaj, tak kontrolę jazdy buspasem samochodów nieuprawnionych, czy kontrolę trzeźwości, jeżeli one są incydentalne, to 90% ludzi powie, będę miał szczęście, zaryzykuję. W związku z powyższym one ja wiem, że policja się boryka z niedoborami kadrowymi i to jest duży problem. W Warszawie, ale nie tylko.
1: Gorzej, że jak wyciągamy jeden problem, wychodzi drugi.
2: Natomiast te kontrole, jakby były incydentalne, ale bardzo częste, to ja myślę, że to by załatwiło duży... Znowu, to co powiedziałem, nieuchronność kary. Ktoś, kto chce się zdecydować, świadomie, półświadomie, na to, że wypił kielicha i wsiadł za kierownicę, musi być prawie pewien, że zostanie za to surowo ukarany.
1: Przynajmniej w świadomości.
2: Jest to jedna rzecz. Powiedział pan o akceptowalności pewnej, przyzwoleniu społecznym. Tak. Na ten kielich i kierownicę dramat. No i jeszcze większy dramat na picie młodych. Wie pan, że w badaniu zrobionym w zeszłym roku wyszło, że mniej więcej 70% młodzieży pierwszy łyk alkoholu wypiła w domu w obecności i za wiedzą rodziców, opiekunów i tak dalej.
1: Bo jest taka zasada znowu, lepiej w domu, bo bezpiecznie.
2: Nie wiem, lepiej w domu, bo bezpiecznie. No poza tym, co to duży chłopak jest, dwa łyki piwa mu nie zaszkodzą. Lampkę Prosecco będzie wiedział, jak smakuje. Dorasta przecież. No, to są takie argumenty. Ja nie chciałbym się źle wyrazić, ale są poniżej krytyki. Jak długo te argumenty będą przygotowywać młodzież do jakiegoś wybranego stylu życia, tak długo będzie kłopot potem. Nawet jeżeli będziemy mieli ten przedmiot, o którym tak marzę, znaczy marzy Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, edukacja zdrowotna, to przekaz z szkoły musi być spójny z przekazem z domu. No bo inaczej... I musi być spójny z przekazem z przestrzeni publicznej.
1: No proszę, to jest chyba najtrudniej.
2: Wie pan, w przestrzeni publicznej wchodzę do małego sklepu osiedlowego, jakiejś tam sieci, wszystko jedno. I co ja widzę? No za kasjerem...
1: No właśnie.
2: Stoją flaszki.
1: Jestem przygotowany na to właśnie.
2: Za kasjerem leżą papierosy.
1: To jest pierwsze, co jest za kasjerem, na wprost.
2: No bo to najczęściej kradną. W związku z powyższym kasjer tego pilnuje. No, mało kto wychodzi z nielegalną butelką coli ze sklepu, prawda?
1: To prawda.
2: No więc to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, idę na mecz. No, sponsorem imprezy jest. No i to tato mi dał Prosecco w domu, napiłem się. W szkole nic nie mówią, no bo nie ma tego przedmiotu, na którym powinni mówić. Z otoczenia społecznego mam sygnał, jaki mam. No właściwie dlaczego mam?
1: Tu się trochę zmienia, jeżeli mógłbym wlać nutkę optymizmu, bo coraz więcej osób jednak chwali tę czystość, jakby jeżeli chodzi o i alkohol, i papierosy, i narkotyki. I robi się to modne, bo chyba największy wpływ jednak na młodzież mają idole.
2: Wie pan, szacun dla pokolenia mniej więcej 18-28, to jest największy odsetek deklaratywnych przynajmniej abstynentów.
1: Pan wybaczy, panie profesorze, ale myślę, że deklaratywnych to jest dobrze powiedziane.
2: 18-28, nie ma powodu jakby nie wierzyć w to.
1: Ja bym się nie przyznał w tym wieku.
2: Bo anonimowo?
1: A może.
2: Internetowo. Wie pan, że internet jest bardzo dobrym miejscem do zbierania
1: anonimowości.
2: Opinii. Tak. Dokładnie, bo chętnie się dzieje.
1: Anonimowo, internetowo cofam.
2: Nie. Dokładnie. Ale jeżeli już popatrzymy na kolejną dekadę urodzin, czyli młodzież powiedzmy od 12 do tego 18 roku życia, to tam już picie wraca. Tam już odsetek tych, którzy mieli kontakt z alkoholem i przynajmniej raz w życiu byli pijani, sięga 40%.
1: A to nie jest tak, że alkohol wypierany jest przez narkotyki i leki, które są popularniejsze?
2: Wie pan, no, wypierany jest przez narkotyki i leki. To jest znowu tak, nie jest wypierany. Jest moda na jedno, moda na drugie. Jedna i druga potwornie szkodliwa z punktu widzenia społecznego i zdrowotnego. W związku z tym znowu wracamy do tego, z czym uporem mówię. Nie ma punktowości działania, no bo jak się zajmiemy alkoholem, to chwilowo odpuścimy dragi, a jak dragami, no to papierosy pójdą w kąt. No właśnie niestety na tym polega coś, co określamy holistyczną istotą zdrowia publicznego. Holistyczna, całościowa. Nie da się tego podzielić na kawałki, nie da się działać punktowo. Znaczy nie, przepraszam, da się. tylko nieskutecznie.
1: Rozumiem. Mhm. A czy to nie jest tak, że my zawsze tłumaczymy tym naszym wschodnim pochodzeniem, że kiedyś wszystko załatwiało się przy alkoholu i niestety społecznie znowu mamy tendencję, my Polacy, być może cały blok wschodni, do tego, żeby przeżywać emocje niestety z alkoholem. I radość, alkohol. I smutek, alkohol. I jednak będzie wymagało to więcej niż jednego pokolenia na to, żeby komuś wytłumaczyć, że to nie jest niezbędne, bo powiem panu, że panu też podejrzewam jest ciężko przetłumaczyć komuś, że słuchaj, to nie jest niezbędne, żeby na twoich imieninach musiała być wóda.
2: Nawet nie próbuję. Zażartowałem. Ja próbuję to tłumaczyć. Tu się z panem absolutnie zgadzam. Dlatego ta cezura czasowa jednego pokolenia to jest minimalna cezura miary sukcesu w zdrowiu publicznym. I tego się musimy trzymać, bo nie można jakby działań prozdrowotnych, szczególnie zmierzających do zmiany nawyków społecznych, mierzyć w okresach 3 czy 5-letnich. To się nie da po prostu. Jeżeli tak zmierzymy, to od razu wiemy, że nie osiągniemy wskaźników zamierzonych, albo te wskaźniki były źle ustawione, no bo to trzeciej możliwości w tym przypadku nie ma. Mhm.
1: Zapytałbym, wracając znowu do tego sklepu, czy my nie możemy, czy zapytam pana nie jako winnego, albo jako twórcę, tylko jako rząd, czy nie da się zmienić tego, że o tym mówimy o sklepie, kiedy wszystko jest za ekspedientem, czyli na linii wzroku, ja też wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, mam alkohol i papierosy jako pierwszy. Nie masło, nie, zawsze to jest ustawione w ten sposób, czy na to nie ma wpływu, bo kiedy zniknęła, była taka ustawa, że nie można eksponować papierosów, że one muszą być coś tam przysłonięte, to było jeszcze za czasów kiosków ruchu, że one były jakieś takie za jakąś firaną, coś.
2: Wie pan, miało być i powiem szczerze, trochę liczę na to, że w przypadku alkoholu to właśnie ustawa o wychowaniu trzeźwości, w przypadku papierosów inne regulacje spowodują zniknięcie z przestrzeni publicznej. To nie tylko znaczy, że nie będzie reklam, to znaczy, że nie będzie ekspozycji w miejscu sprzedaży. To znaczy, że stoiska w dużych sklepach, które są przeznaczone do sprzedaży...
1: Będą na szarym końcu.
2: Będą zasłonięte. Mówiąc krótko, obudowane i drzwi wejściowe, jakby oddzielne, znaczy należące do tego, ale nie tak, że można sobie stanąć i prawda, z 5 metrów pooglądać te flaszeczki. No to niewiele zmienia, tak? Dalej jest to widoczne. Jest to ekspozycja w miejscu publicznym. W związku z tym tu trzeba zadziałać dogłębni, albo od razu powiedzieć, że działamy sobie tak, a żeby zadziałać, niewiele z tego się spodziewamy uzyskać.
1: Jeżeli patrzy pan na cały świat, który mierzy się z podobnymi problemami prawdopodobnie, mówimy o krajach takich powiedzmy tam cywilizowanych, czyli Europie, tam gdzieś tam Ameryka może północna, nie ujmując innych państw, tylko one są w ten sposób podobne, jeżeli chodzi o styl życia, to wszystko zmierza w dobrą stronę, jeżeli chodzi o uzależnienia na tym świecie?
2: Myślę, że większość zmierza w złą stronę, natomiast są takie jaskółki, które cieszą i na które trzeba patrzeć. Tylko, że znowu tutaj dotkniemy bardzo bolesnej rzeczy, bo jak powiedziałem, komuś, kto oddaje się jakiemuś nałogowi, powiedzenie, że od jutra tego nie robi, jest skuteczne, no bo on tego tak nie zrobi. W związku z powyższym dlatego w narkotykach wymyślono redukcję szkód, prawda? Mamy metadon, mamy poradnie metadonowe. Dlatego alkohol, chociażby mocne alkohole zmniejszają zawartość, prawda? Nie jest to już 45, 40, 30 parę procent. To ewidentnie są działania zbyt wolne, zbyt mało wymuszone i uregulowane, ale w dobrym kierunku. Problem jest troszeczkę taki, że jak ortodoksyjnie, czy tam zupełnie purystycznie na to spojrzymy, to wręcz ludziom, którzy mówią takie rzeczy jak ja, zarzuca się, że jak to, no tak, promujemy rozwiązania przemysłu, czy to tytoniowego, czy to alkoholowego, czy to jakiegoś. Mówię, ten, kto się nie zgadza z tym, że trzeba dawać coś zamiast, to znaczy wycofywać się z najbardziej szkodliwych i przechodzić do troszkę mniej szkodliwych, to ten jakby działa na korzyść przemysłu, bo wtedy pozostajemy przy jednym. Normalnych papierosach, bo nie damy żadnych alternatyw. czy pozostajemy tylko i wyłącznie przy tanim alkoholu wszędzie obecnym, no bo nie jesteśmy gotowi na półśrodki. W związku z tym, proszę Państwa, czasami jak mówimy o czymś, to musimy bardzo przemyśleć, czy pójście na kompromis z wieloma stronami nie jest bardziej prozdrowotne dla społeczeństwa, niż stanie w miejscu, okopanie się i trudno. No, przypominam, pod Verdun stanął w miejscu 4,5 roku. Zginęło 700 tysięcy ludzi w ciągu tej jednej bitwy, bo nikt nie odpuścił.
1: Przy nieodpuszczaniu tak się dzieje. Mówimy o edukacji młodych, o wymarzonym przedmiocie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Zapytam o dorosłych. Skąd czerpie się wiedza o nałogach, o konsekwencjach uzależnień?
2: No właśnie, taka stare porzekadło polskie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jakby się za młodu nauczyli, dorośli, jakie są prawidłowe postępowania, jaki jest, ładne polskie określenie, lifestyle, czyli jaki jest ten styl życia zdrowy, to być może sami by zdrowiej żyli i nie dawali tych wzorców, to co mówiliśmy, spójny przekaz od rodziny, szkoły i społeczeństwa. Może wtedy by było. Natomiast no, mamy ten problem, że teraz trzeba edukację prowadzić na wszystkich szczeblach. Dzieciaków, i u młodzieży, i u dorosłych.
1: Ja dobrze rozumiem, że dla nas starych to już jest ciutkę za późno.
2: Znaczy na naukę nigdy nie jest za późno, może ona jest mniej skuteczna.
1: Absolutnie. Czyli powinniśmy się wszyscy skupić na tym, żeby patrzeć w stronę tych młodych ludzi, bo to jest cała nadzieja, że społeczeństwo ruszy, znaczy tutaj zacznie się lawina, jeżeli może się zacząć.
2: Wie pan, znowu w ZUS-ie konferencja, na której pokazywałem, ilu ludzi będzie pracowało w Polsce za 50 lat. To będzie niecałe 11 milionów. Polska wtedy będzie liczyła około 26 milionów, nie 30 paru milionów ludzi. Ale to oznacza, że na każdego pracującego będzie przypadało 1,3 niepracującego. Co oznacza, że będziemy musieli bardzo zdrowi być i bardzo dobrze pracować, jeżeli będziemy chcieli utrzymać standard społeczny taki, jak mamy. Oczywiście nie mówię o migracjach.
1: Absolutnie. No
2: mówię o sytuacji obecnej. W związku z powyższym musimy być zdrowi i ta edukacja, o której mówimy dzisiaj, czyli edukacja zdrowotna, to jest absolutnie najtrwalsza i najsolidniejsza podstawa zdrowego społeczeństwa. Niczym się tego nie zastąpi. Najnowocześniejsze leki, najnowocześniejsze sprzęty diagnostyczne, zmiany organizacyjne, opieki zdrowotnej, to wszystko jest konieczne i bardzo ważne do drugorzędowej i trzeciorzędowej profilaktyki, czyli do szybkiego wykrywania i leczenia chorób. Natomiast do tego, żeby się choroby nie rozwijały, niezbędna jest profilaktyka, czyli zdrowie publiczne. I tego nie zmienimy. Nie wiem, może AI coś wymyśli za jakiś czas. Na razie mamy to jedno narzędzie i nie szanujemy.
1: Panie profesorze, to przejdźmy do edukacji domowej. Jak rozmawiać z dzieckiem w kwestii uzależnień? Bo każdy z nas nie ma podręczników rozmawiania. W ogóle nie ma podręcznika rodzica za bardzo uniwersalnego, bo każde dziecko jest inne. Nie ma też podręcznika rozmawiania, to jest bardzo trudny temat, bo wiadomo, że trwa ten wyścig, żeby rodzice mnie nie złapali, a mówimy o zakazanym owocu, jeżeli mówimy o nastolatkach, czyli o tym najcenniejszym darze, który nastolatek może mieć. Od czego powinniśmy zacząć rozmowę z dzieckiem?
2: Rozmowę z dzieckiem powinniśmy zacząć od rozmowy. To znaczy powinniśmy w ogóle rozmawiać z dzieckiem od czasu, jak dziecko w ogóle będzie się odzywało, a nawet jak jeszcze się nie będzie odzywało. Bo proszę sobie wyobrazić, że przez 10 lat nas nie było w domu, bo pracowaliśmy. Obiady niedzielne czy kolacje wspólne, życie rodzinne nie istniało i nagle zaczynam rozmowę z 12 czy 13-latkiem nieco zbuntowanym i zaczynam od tego, że ty pijesz i palisz i masz natychmiast jutro
1: przestać. Dokładnie.
2: No to życzę powodzenia. To się nie uda. My relacje, również te wewnątrzrodzinne, oprócz uczucia muszą być zbudowane na zrozumieniu. Jeżeli my tego zrozumienia nie zbudujemy od początku, to nie liczmy na to, że nas dziecko w okresie szczególnie burzy i naporu... Ja za stary jestem, pewnie już nie pamiętam, jak wyglądał mój... Właśnie niestety pamiętam, jak wyglądał mój okres burzy i naporu. Ja się wcale nie dziwię problemom, które... To nie młodzież dzisiejsza wymyśliła problemy, czy to my jakoś... Starsi uważamy, że młodzież to dzisiaj powymyślała. Tak, technologicznie na pewno jest inaczej, natomiast problemy mniej więcej swoje zaranie, swoje korzenie mają w tym samym, co miały 20 lat temu, 50 lat temu. Mhm. To się nie zmieniło. Ich szybkość rozwoju, ścieżki rozwoju ze względu na globalizację, technologię, internet, zaburzenia kontaktu międzyludzkiego z tym związane. Tak, to są wszystko psychologowie, psychiatrzy się o tym wypowiadają. Natomiast generalnie my się z dzieciakami nie porozumiewamy. Nie tworzymy więzi. Uważamy, że no jak to, no ja córkę, syna kocham, no to wystarczy. Mm. Tak, oczywiście. Dla mnie egoistycznie tak. Natomiast dla relacji, dla mojego wpływu wychowawczego na pewno nie.
3: Czyli, ale co z tymi, którzy chcą? Jeżeli ktoś dzisiaj obejrzy ten materiał, mówi, dobra, pogadam. No ale faktycznie ta relacja nie jest najlepsza.
2: No ja to trzeba ją powoli odtwarzać.
3: Czyli zacząć od tego, żeby nie zaczynać od tematu uzależnień, no, tylko zacząć od spędzania prostego czasu, czyli to, co najważniejsze powinniśmy dzieciom dawać.
2: Poza tym, no powiem tak, ojciec siedzący i gaszący papierosa, mój synu, jak zapalisz, no to ja... To przykład musi iść za rozmową. No jeżeli... Normalnie chodzimy z dzieciakiem do jakiejś sieci fast foodu, junk foodu, jemy żarcie śmieciowe, to tłumaczenie mu o higienie żywienia i o tym, żeby jadł marchewkę, no, nie będzie mało skuteczne.
3: Panie profesorze, chciałbym na koniec zapytać o rzecz chyba najważniejszą, czyli o te osoby, które nie do końca mają pewność, czy z nimi jest wszystko okej. A konkretnie o to, gdzie pańskim zdaniem można u siebie zauważyć uzależnienie, gdzie jest ta cienka granica, która powinna mi zapalić lampkę, że coś nie gra. Nie, że jestem uzależniony, bo to chyba najciężej, bo oczywiście możemy w pewien sposób, ja jestem przeciwnikiem używek w ogóle zupełnie. Pan profesor też. Nam jest łatwo powiedzieć, ale są ci, którzy może będą oglądać ten materiał i pomyślą, kurczę, no ja to czasami lubię tę lampkę wina, ale są też ci, którzy zadają sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie przesadzam. Pytanie, co jest sygnałem ostrzegawczym w życiu?
2: Bardzo, bardzo ważne pytanie i ono, niestety odpowiedź na nie jest bardzo podobna w przypadku wszystkich tych czynników behawioralnych. Jeżeli ja się już zaczynam zastanawiać, czy coś nie jest dla mnie problemem, to jest najczęściej pierwszy sygnał, bo generalnie jesteśmy mało samokrytyczni. Jeżeli już zaczynam się zastanawiać, czy jeżeli zaczynam to obiektywizować, no dobra, normalnie wypijałem jedną lampkę, jedną szklankę, to wszystko jedno, coś. No ale teraz od pewnego czasu to już ciągnie do drugiej. Wracam do domu i już myślę o tym, że jak wrócę, to sobie naleję. Wychodzę na spacer z psem, właściwie to bym zapalił, prawda? No tak swędzą te ręce. Uzależnienia to, my mówiliśmy o tym czynniku psychologicznym, systemie nagrody wewnętrznym, natomiast większość uzależnień są to zjawiska psychofizyczne, jest uzależnienie psychiczne i fizyczne. My czujemy. Im więcej myślimy o czymś, o którymś z tych przyjemnościowych czynników, im bardziej się obawiamy i im bardziej się zastanawiamy, czy inni na nas nie patrzą, tym to jest większy powód do zmartwienia, bo to znaczy, że gdzieś wewnętrznie budzi się w nas przekonanie, że my ulegliśmy. Mhm. I wtedy trzeba zacząć działać, nie poddać się, tylko to jest moment, kiedy można poradzić sobie jeszcze samemu, no bo potem najczęściej potrzebna jest pomoc.
3: Mhm. Ta cienka granica właśnie, która mówi, że znaczy, w ogóle jest bardzo trudno stwierdzić, czy to już, a później kto mi może pomóc. Jednak to wychodzenie poza strefę, w ogóle powiedziałbym, najtrudniejsze w ogóle, to jest przyznanie się komukolwiek chyba w tej całej sytuacji. Sobie, a później komuś trzeciemu.
2: Przyznanie się, od tego zaczęliśmy, bardzo słusznie. Przyznanie się sobie, jak już się przyznam sobie, to potem chyba to przełamanie, jeżeli mam kogoś bliskiego, wracamy do relacji, jeżeli mam kogoś bardzo bliskiego, łatwiej będzie z nim o tym porozmawiać, prawda? I to znowu, musimy mieć relacje z przyjaciółmi, w rodzinie, bo tylko to nam gwarantuje, że jeżeli oni będą potrzebować pomocy, to u mnie ją znajdą, albo jak ja będę potrzebował pomocy, to u nich, cokolwiek ja i oni nie znaczą, je znajdę. Budowanie relacji jest jednym z podstawowych elementów budowania pewności jednostki, ale jest też jednym z podstawowych elementów obrony zdrowia jednostki i walki o zdrowie publiczne. Zdrowie publiczne miało taką ładną definicję. Jest to wysiłek wszystkich dla dobra zdrowia wszystkich. Takie troszeczkę masło maślane, ale to właśnie pokazuje, że samemu w zdrowiu publicznym niewiele się zdziała. Ale beze mnie inni też niewiele zdziałają.
3: Czyli kolektywnie muszę wziąć się do roboty, krótko mówiąc, panie profesorze.
2: No to słowo kolektywnie akurat nie jest...
3: To źle się kojarzy, przepraszam.
2: Oj, ulubionym, ale nie, skoro nie, pan nalega.
3: No nie, już naciągnięte jest trochę złym czasów, ale muszę powiedzieć, że i wam, drodzy widzowie, i panu, panie profesorze, że to niesamowite, jak bardzo te relacje zmieniają wszystko. Rozmawiam z wieloma gośćmi, których pytam o problemy z dziećmi, o problemy w rodzinie. Dziś dołącza do walki z uzależnieniami to samo rozwiązanie, że powinniśmy być dla drugiego człowieka i to nas może uratować, bo wtedy będziemy ze sobą szczerzy. To jest gargantuiczne stwierdzenie, że ta relacja może uratować zdrowie.
2: Zdecydowanie.
3: Piękne tak. Słowo. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Kochani, wam przypominam, jak zwykle w każdym programie, że warto się badać, warto obserwować siebie, ale dzisiaj ze względu na kontekst uzależnień, bardzo was proszę, żebyście nie lekceważyli tej pierwszej myśli. Tak jak powiedział profesor, ta sytuacja, kiedy zastanawiamy się, czy wszystko jest ze mną okej, być może już jest dobrym sygnałem, żeby to zbadać, żeby z kimś o tym porozmawiać, żeby udać się do kogoś, kto nam może pomóc. Ktoś bliski albo ktoś bardziej wymagający wielkiej pracy albo informacji. Bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś problemy, nie wstydźcie się o nich mówić. Idźcie do specjalisty, bo być może uratujecie sobie zdrowie albo życie. Bądźcie w zdrowiu, badajcie się, bo to uratuje nas wszystkich. Tyle chciałem ja. Moim gościem był Andrzej Fal. Wielkie dzięki, panie profesorze.
2: Bardzo dziękuję.
3: I oglądajcie Gadaj Zdrów, oglądajcie Poradnik Zdrowie. Co złego, to nie ja. Pozdrawiam.
0: Gadaj Zdrów w Vox FM.
4: Vox FM.
0: Robi majówkę.
4: Robi majówkę.
5: Visita Harry Bentham, spela lite Dota.
6: Aj, jo, man.
5: Visita Harry Bentham, spela lite Dota.
6: I feel you, man.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła ula la la, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

Z kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji, Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

0: Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen Abby. Miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała.
1: Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia.
0: Właściwie to Alexia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedł, by posłuchać, i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmiany. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

Ciekawostek, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global On Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josse van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii Najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hio de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila Mi Ritmo oraz Viva L'Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i Ada Edelman, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Bardzo witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji oraz podcastu Zwrot Akcji. No, moja dzisiejsza gościni niezłe ma te zwroty akcji, o których sobie pogadamy, bo Ada przeżyła, jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała jeden do jeden, która przeżyła takie zwroty akcji i to aż trzy, jak ty. Ponieważ Ada, słuchajcie, przeżyła trzykrotnie śmierć kliniczną, prawda?
1: Tak.
0: I dziś będę pytała o to, co te doświadczenia zmieniły w jej życiu, co się działo w trakcie tych wydarzeń, czym zajmuje się teraz i to, czy zajmuje się tym teraz, czy miało na to wpływ to, jak potoczyło się jej życie. Trochę wiem, bo nie ukrywam, że posłuchałam wielu rzeczy, zanim cię tutaj zaprosiłam, ale nadal pozostają kwestie, które bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze poznali i które ja chciałabym dopytać. Więc Ada, przede wszystkim, jak się masz? Co u ciebie? Co sobie porabiasz w życiu?
1: Mam się bardzo dobrze, jak również na swój wiek mam się bardzo dobrze i bardzo dużo różnych, ciągle mam nowych pomysłów, a że do tego jeszcze mam dwie wspaniałe córki, które są niezwykle pomocne, a także technologicznie wyprzedzają mnie rzeczywiście o lata świetlne, no to na przykład zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, co byłoby bez moich dzieci niemożliwe, także jestem, jak się okazuje, wielką cwaniarą, po prostu urodziłam sobie odpowiednie dzieci.
0: Okej, okay. Czyli, bo wiem, że ślad w internecie już wcześniej był w twojej stronie, wiem, że miałaś bloga, który zresztą tak czytałam, i takiego bardzo prężnie działającego, prawda?
1: Tak, ja bardzo dużo pisałam najpierw na bloga, potem napisałam Tarota Błuchakowa, potem napisałam opowieści z Biura Duchów, a obecnie ukazała się książka Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, bo ten temat to jest mój absolutny konik.
0: Przejdziemy do niego, bo bardzo bym chciała o tych snach pogadać, ale może zacznijmy od początku, no bo gdzieś tą historię trzeba zaznaczyć też naszym słuchaczom. Trzykrotna śmierć kliniczna to brzmi jakoś niezwykle. W sensie jestem w stanie pomyśleć sobie, okej, okay, raz się to komuś przydarzyło, to jest już naprawdę, to musi być coś niezwykłego. A u ciebie trzy razy? Jak to się stało? Kiedy to było?
1: Pierwszą śmierć, pierwszy raz umarła, może by tak należało powiedzieć, jak miałam 9 miesięcy. Dostałam po prostu przeterminowaną szczepionkę. To głęboka komuna, słuchajcie, to inne czasy. Po prostu jakimś cudem mnie uratowano. I zawsze to podkreślam, że wtedy w tym szpitalu dziecięcym, w którym, domyślacie się państwo, jak to wyglądało. Ja miałam 9 miesięcy, dostałam szczepionkę, zaczęłam się nienaturalnie po tej szczepionce jakby zachowywać. No, moja mama oceniła sytuację, że jest coś bardzo złego. No i po prostu dzięki pomocy jakiegoś tam bodajże sąsiada zawiozłam je do szpitala dziecięcego. To były inne czasy.
0: Okej, okay. Czyli rozumiem, że to nie było tak, że jakby szczepionki były złe, tylko trafiłaś na szczepionkę, która była szkodliwa.
1: Tak, ja nie jestem antyszczepionkowcem. To nie jest to. Po prostu tak się złożyło, że jasne, tam było tak zwany bałagan potężny i oni mieli pomieszane te szczepionki. No i przywiozła mnie mama do tego szpitala. Tam widzieli, że bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to, w szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, niespecyficznej reakcji, tak? Tak. Bo oni też nie wiedzieli wtedy, czy to jest po prostu tak zwany NOP, tylko taki dramatyczny,
0: tak,
1: czy to jest po prostu jakaś jeszcze coś innego. No ale w takim wypadku pierwsze co? No to gamma globulina. No ale dzisiaj, jak mówię, to wydaje się niemożliwe, ale wtedy to moja biedna matka musiała dostać receptę na tą gamma globulinę i wyszła z tego szpitala i zauważyła radiowóz jeszcze milicji wtedy. I oni ją zawieźli, do apteki leków zagranicznych, bo tylko tam była taka gamaglobulina dostępna. I właśnie w międzyczasie, kiedy ją zawieźli po ten lek, no to w międzyczasie ja w tym szpitalu się zatrzymałam, tak? Zatrzymało się serce. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne, ponieważ wtedy w tym szpitalu, przy tej mojej pierwszej śmierci klinicznej, była pielęgniarka, która notabene niedaleko nas mieszkała, taka pani Wiesia, i ona była przy mojej trzeciej śmierci.
0: Czyli ktoś, kto pojawił się przy pierwszej
1: był przy trzeciej. I ona właśnie, kiedy moja mama przyjechała już z tym lekiem, przywieziona milicyjnym radiowozem,
0: tak,
1: powiedziała, dziecko się zatrzymało, ale co to znaczy? No to znaczy, że na chwilę nam tu umarła po prostu, ale jest z powrotem, jest, żyje. No i tam podano mi również ten lek.
0: Ty masz informację, na ile ty się zatrzymałaś, na jak długo?
1: Nie wiem, tego nie będę mówić, tego nie wiem, tylko wiem, że tak było, że ta praca serca ustała i to był mój pierwszy raz. Drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, jak miałam 17 lat.
0: Co się stało?
1: I to był wynik powikłań wcześniejszego wypadku. Bo kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki, ja nie wiem, niektórzy twierdzą, że na mnie po prostu cały czas coś czyha, jakby coś chciało mnie zabić w tym świecie fizycznym, bo wiesz, no wyobraź sobie, czwarta klasa podstawówki, a jeszcze ja byłam, wiem, że teraz trudno w to uwierzyć, ale ja byłam naprawdę drobniutkim dzieckiem i malutkim takim, dużo mniejsza byłam od swoich rówieśników. No ja sobie stałam na przejściu dla pieszych, na takim bardzo dużym skrzyżowaniu w Gliwicach i przewożone były płyty paździerzowe. Dla młodszych może wytłumaczmy, że to są te płyty, które się kładło pod coś, co nazywało się gumolit.
0: Tak.
1: I to było w tamtych czasach normalne. Były to bardzo ciężkie płyty, bo to są jednak z wiórków drzewa zrobione, okay, po prostu. No i te płyty były niezabezpieczone. I one spadły na mnie. W momencie, kiedy ten ciężarowy samochód brał zakręt,
0: tak,
1: to one po prostu na mnie spadły z tego samochodu.
0: Okay.
1: No i ja nikogo nie obwiniam, żeby to było jasne, no ale po prostu, wiesz, takie małe dziecko przygniecione takimi ciężkimi rzeczami, no więc wszyscy się zajęli jakby tymi obrażeniami. Tu noga, tu ręka, tu coś tam, tu trochę głowa rozcięta, tu trochę krwi, więc
0: tak,
1: wiesz,
0: to nie
1: były czasy, gdzie ktoś by pomyślał, a może by temu dziecku tak tomograf zrobić. No i właśnie to, co zostało w tej głowie po tamtym wypadku, to pękło wtedy, jak ja miałam 17 lat. I doprowadziło do lewostronnego paraliżu ciała, a później do tego, że ja dowieziona do szpitala, tam się zatrzymałam.
0: Miałaś 17 lat i zemdlałaś? Miałaś jakiś, nie wiem, atak? Co się stało?
1: Ja nie wiem, co się stało, okay, tak do końca, ponieważ ja byłam w domu i znalazła mnie mama, która wróciła z pracy.
0: Okej, okay, czyli nikogo przy tym nie było.
1: Tak. Nikogo przy tym nie było i ja dokładnie tego nie wiem, jak to wyglądało, no ale ponieważ ja nie kontaktowałam, więc normalna rzecz, wezwała pogotowie, tak? Pogotowie przyjechało i zabrali mnie, no i to właśnie była ta moja druga śmierć kliniczna, która się wydarzyła w tym w gliwickim szpitalu. No a trzecia to miałam z kolei 27 lat i szłam do pracy, bo to była sobota, ale ja z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc kto wie, ten wie. Jak jest przed 15, to nie ma sobót księgowości. Więc szłam na autobus. Piękna pogoda. Żadnych, wiesz, to nie było tak, że ciemna noc, głucha noc, ja na poboczu. A skąd? Normalne przejście dla pieszych. Po prostu wyprzedzał na trzeciego. I w tym momencie, kiedy ja weszłam na pasy, to ja go nie widziałam, bo na przeciwnym pasie stał taki, nie wiem, jak się ten typ auta nazywa, ale taki, wiesz, taki duży polonez i miał pakę z tyłu, okay, tak?
0: Okay,
1: ja nie widziałam, że on zza tego polonezu wyjedzie prosto na mnie.
0: Tak.
1: A on, no co tu dużo mówić, on wtedy nie zwolniał, tylko przyspieszał. Mhm. On z bardzo dużą siłą uderzył.
0: Okay.
1: Potrącił. No i to trzeci raz znalazłam się poza ciałem.
0: To był... było tak, że ty zatrzymałaś się w szpitalu, czy na ulicy tam po uderzeniu?
1: Na ulicy.
0: Okej. Okay. Nie pamiętasz nic pewnie z pierwszego razu, no bo miałaś 9 miesięcy.
1: Nie, ale to wiesz, ja przypuszczam, że gdybym się do tak zwanego tego rebreathingu albo w tej hipnozie regresywnej wróciła, to na pewno by była ta pamięć.
0: Wiadomo, tylko nie idź w stronę światła. Ten taki tekst, który powtarzamy w ramach żartu, oczywiście, tylko nie idź w stronę światła. Czy ty mogłaś iść w stronę światła? Opowiedz mi, proszę, o tym pierwszym razie. Masz 17 lat, jesteś młodą dziewczyną.
1: Drugim?
0: Przepraszam, w drugim razie, już jako dorosły, no
1: wiesz,
0: świadoma.
1: Ja to wielokrotnie już opowiadałam, bo i cały czas podkreślając, że nie jestem w tym żadnym, nie ma w tym nic wyjątkowego. No może tylko ta częstotliwość, ale wyjątkowego nic nie ma, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy ludzi ma takie doświadczenia bliskie śmierci, z czego w zależności od szacunków, widzisz, jednak ta księgowa ze mnie wychodzi.
0: Tak, widzę, tak.
1: W zależności od szacunków od 22 do 28% twierdzi, że pamięta ten stan, że byli poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc nie ma w tym nic wyjątkowego, to są może w skali roku, to może być i powiedz na świecie, myślę, że to jest około 500 000 ludzi na pewno, którzy w takiej sytuacji się znajdują i potem mają to wspomnieć. Ale okej.
0: Jakie wspomnienie?
1: Pierwsze, co sobie zdałam sprawę, to z tego, że stoję nad sobą po tym uderzeniu.
0: Okej.
1: Stoję nad sobą, a nie, to przy tym trzecim, to było uderzenie. Po tym zajściu moim
0: z tym pęknięciem.
1: Z tym, tak, z pęknięciem tego pętniaka, to ja po prostu też zauważyłam, że unoszę się najpierw nad tym ciałem. To był też, wiesz, taki moment takiego odczucia szarpnięcia. To nie było przyjemne. To nie było przyjemne. Potem wrażenie takiego spadania po spirali.
0: Okej. Okay.
1: A potem wrażenie i widok też tego mojego ciała, które leży, a ja jestem poza tym wszystkim, tak? Jestem poza tym ciałem. No i to, powtarzam, to jest tak ciężko opowiedzieć i ja się za każdym razem mocuję ze słowami. Bo choć wydaje mi się, że sporo ich znam w języku polskim, to ciągle tych słów brakuje. Ponieważ nasz język dostosowany jest do opisywania tej rzeczywistości, tego świata, tych realiów, a my tam w takich momentach przeżywamy po prostu rzeczy, które trudno słowami opisać. No bo jak wytłumaczyć ludziom, że można świadomością poza ciałem objąć trzy różne światy, trzy różne sytuacje i cały czas być w każdej z nich w pełni. To nie jest to, pewnie panie, które nas słuchają, myślą sobie, a co to tam dla kobiety, to tam 7 rzeczy na raz się robi. Ale nie, kochane, to nie chodzi o to, że jedną ręką obiad, drugą ręką żelazko, trzecią telefon, czwartą wózek się buja i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. To jest z jednej strony, ja dlatego nazywam to światem po lewej, którym widziałam po prostu całą swoją reanimację i tam te wszystkie zabiegi, które się wtedy normalnie wydarzają. Światem po prawej, który wydawał się całkowicie inną rzeczywistością, inną przestrzenią. I światem naprzeciw, który wypełniła bardzo taka, no powiedzmy, ja mówię postać. Dobra, postać, która powiedzmy zbliżała się w moją stronę. No umówmy się, że był to humanoidalny, świetlisty kształt, tak?
0: Okay.
1: Ale ja nie miałam przez chwilę cienia wątpliwości, że ten świetlisty kształt to jest inteligentna świadomość, która wchodzi właśnie ze mną w reakcję, powiedzmy telepatyczną, czyli bez słów po prostu. I tutaj jesteś w pełni tego, co się tu dzieje, widzisz, co tam z tobą robią. Ja to zawsze, ja powiem nawet, że całkiem z ciekawością się temu przyglądałam, co też ci lekarze wyrabiają, ale jednocześnie patrzyłam na to swoje ciało bez jakiegoś większego sentymentu i przywiązania.
0: Okej.
1: Miałam rozmowę z tą świetlistą postacią naprzeciw mnie, tak? W tym świecie naprzeciw, wytłumaczyć inaczej nie wiem. która dała mi, wiesz, jakby powiedziała mi, że mam wybór, że mogę zostać, albo mogę wrócić, że nikt nie będzie miał to do mnie pretensji, że po prostu, wiesz, to było takie uczucie, którego się nie da opisać, gdyż nawet najbardziej głębokie porywy uczuć, jakich doświadczyłam do mojego męża, do moich dzieci, tego się nie da porównać z tym doświadczeniem miłości, które wtedy odczuwałam.
0: Ale powiedz mi, bo rozumiem, że skoro weźmie się to wszystko pod uwagę, to nie było straszne wspomnienie, to nie było coś, co cię straumatyzowało.
1: Ale w życiu.
0: Okej.
1: Większość ludzi, którzy doświadczają czy jednej, czy pięciu śmierci klinicznych, nie są po tym straumatyzowani. Oni są po tym stransformowani, przetransformowani, ale na pewno nie są straumatyzowani.
0: A skąd wiedziałaś wtedy? No miałaś 17 lat, więc jeszcze nie byłaś jakby w pełni dojrzałą, dorosłą kobietą, byłaś nastolatką. Skąd wiedziałaś, że przydarzyło ci się coś niezwykłego, a nie, że twój mózg... Wiem, że teraz są inne badania niż były wtedy, więc jakby nie mogłaś sobie wejść w ChatGPT i napisać naukowe dowody na to, że nie ma życia za życiem. Wiem, że nie było tego, natomiast... No ja już ci mówiłam przed wywiadem, ja jestem niedowiarkiem, ja bym pewnie pomyślała, o kurde, ale mój mózg zaszalał na sam koniec, ale się odbiłam. A ty z jakiegoś powodu pomyślałaś, że to nie była tylko reakcja chemii w naszej głowie, a coś więcej.
1: Ależ skąd? Właśnie pomyślałam, że mój mózg zaszalał.
0: Naprawdę?
1: Ale oczywiście, że tak.
0: Okay.
1: Mój sceptycyzm jest niewyobrażalny.
0: No właśnie. No to...
1: Ja w życiu nie myślałam o tym, wiesz, w taki sposób, że od razu nie wiadomo, co się stało. Po prostu po gdzieś tam tych wszystkich, no już, jak już wyszłam z tego stanu, no to spotkałam bardzo miłą panią psycholog, no, która rozmawiała ze mną. Ona, wiesz, też mnie przygotowywała, przecież ja miałam częściowy niedowład.
0: Jasne.
1: Tutaj, wiesz,
0: tak,
1: niedowład,
0: tak.
1: Więc to ona mnie chyba przyszła przygotować na to, że tutaj będzie potrzebna rehabilitacja i to miała być tego
0: Jasne.
1: Rodzaju rozmowa. A ja jej, no ale mówi, wiesz, czy ty coś czułaś, czy miałaś jakiś ciekawy sen? Ona nie była taka, wiesz, żeby naprowadzać mnie w taki niewłaściwy sposób.
0: Tak.
1: Ale ona była po prostu bardzo mądra. I ja powiedziałam tak, że ja widziałam siebie, powiem tutaj to wszystko, nie będę się powtarzać.
0: Okay.
1: I ona mi wtedy powiedziała, wiesz, bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałam po takich ciężkich zajściach, przypadkach jak twoje, opowiada takie historie. Ludzie często nie potrafią tego wytłumaczyć, ani nawet dobrze opisać słowami, ale mówi, i nieważny jest wiek pacjenta, bo mówi, miałam małego chłopczyka, który też przeżył tak zwaną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki. I tam było bardzo dużo, on zużywał niesamowite te ilości te żółtej kredki, bo on wszędzie rysował świetlistą taką żółtą postać. No i trudno oczekiwać, że dziecko w tym wieku będzie bardzo wymowne. Natomiast jak zapytali go, co to jest, to mówi, wiesz, on mi wtedy odpowiedział, to jest światło, które nas kocha. Ten chłopiec. I mówi, ja jeszcze nie, ja przez całe swoje życie, potem czytając wszelką możliwą literaturę na ten temat, nigdy nie trafiłam na tak dobre określenie tego, co to jest. I ja żyłam w głębokim przekonaniu, że po prostu przydarzyła mi się jakaś bardzo specyficzna historia. Pani psycholog mi powiedziała, nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, nauka sobie z tym jeszcze nie poradziła. Chcę wierzyć, że kiedyś sobie poradzi, ale nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, bo możesz być źle odebrana. Ona była tak cudowna, tak delikatna. I ja rzeczywiście po prostu niespecjalnie się tym dzieliłam. No ale jednak ten temat mnie jakoś zainteresował.
0: Uwierzyłaś jej?
1: Tak. Uwierzyłam jej i uwierzyłam, że skoro przytrafia się to innym, to znaczy, że musi być w tym jakiś mechanizm, jeżeli tak, to jaki?
0: I nie pomyślałaś od razu o tym, że okej, przydarzy nam się to, no bo wszyscy jednak mamy te same mózgi, więc widocznie zachodzi jakaś reakcja chemiczna w naszej głowie i po prostu te przeżycia są podobne?
1: Nie. Nie mogłam tak pomyśleć, ponieważ od tego czasu ja się czułam, że ja się zmieniłam, że ja jestem inna. Ja zaczęłam mieć bardzo świadome sny, ja zaczęłam w tych snach mieć bardzo wyczerpujące i długie rozmowy z, na przykład ze zmarłymi z mojej rodziny, osobami. To wszystko było niesamowicie realne. I wtedy to niedługo później udało mi się, dzisiaj to wszystko jest, ale jasne. Wtedy byłam chyba 17 w kolejce na książkę Moody'ego Życie po życiu. Mhm. Musiałam odczekać w tej kolejce. To była jedna, jedyna obczytana książka, paskudnie wydana, ale rarytas dla nas niesamowity. I tak, ja powiedziałam, że Moody, to było jeden, on był jak, wiesz, jak ci w buddyzmie, ci w niebo wstąpieni mistrzowie duchowi. On przyniósł tyle dobra i tyle spokoju tym wszystkim ludziom, którzy przeżyli tą śmierć kliniczną. I on, to co on opisał, to co on pokazał i to co on zaczął jakby jako pierwszy próbować jakiejkolwiek analizy tego od strony również naukowej, no to był spokój, który spłynął na mnie i myślę, że na setki tysięcy ludzi, którzy przez to przeszli. O to wspomnienie, żeśmy, myślę, dzięki Moody'emu wszyscy zintegrowali, przyjęli i to było błogosławieństwo po prostu. Bo ja już wtedy zrozumiałam, co się wydarzyło, ja to przyjęłam jako pewien, tak jak było to opisane w tej książce. Oczywiście jak się domyślasz, jak przeżyłam swoją trzecią śmierć kliniczną, to już mnie nic nie zaskakiwało, bo po prostu wiedziałam po kolei, co się dzieje i co będzie następne. I tyle. Wszyscy mamy ten sam mózg, ale jednak nie wszyscy widzimy to samo podczas śmierci klinicznej. Mogą być pewne wątki i wspomnienia, no ale te koncepcje, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę prostackie w stylu, że tunel to jest pamięć kanału rodnego, którą można obalić jednym prostym, porozmawiaj z kimś po śmierci klinicznej, kto przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.
0: Ja słyszałam, że ta świetlista postać, którą widzą osoby, które odchodzą, to jest lampa, nad którą po prostu lekarze pracują i my tam gdzieś resztkami naszej świadomości widzimy tę lampę i dlatego tak jest to opisywane jako kółko, jasne kółko.
1: Tak, co złośliwsi i jeszcze nie lubiący filozofii buddyzmu i reinkarnacji mówią, że to światło w tunelu to jest ta lampa porodowa, bo ty już wychodzisz do następnego wcielenia. No jak już ktoś chce być szczególnie podły, to mówi tak. Takie rzeczy.
0: Powiedz, my cały czas oscylujemy na tak naprawdę na przeżyciach, bo jeżeli się mylę, to popraw mnie. Naukowo w tym momencie jeszcze nikt nie potwierdził, żeby życie po życiu istniało. Możemy mówić cały czas jeszcze o dowodach takich anegdotycznych, jak o takich historiach różnych ludzi, tak?
1: Wiesz, pierwsza rzecz, która była istotna, to, że dziwnym trafem okazywało się, że co który lekarz przeżyje to sam. Ja nie mówię tylko o książce Bena Aleksandra, bo to był wstrząs, gdyż tutaj nikt już nie mógł powiedzieć, że on nie wie, co, nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie ma naukowego podejścia. Jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych. No kto jak kto, ale on akurat... Eben Aleksander,
0: okej.
1: I on napisał tą taką najbardziej znaną, najbardziej kolportowaną książkę na temat swoich przeżyć w stanie, kiedy jego mózg wykazywał całkowicie prostą linię. On po prostu, on był chyba na jakiejś konferencji, wiesz, w Izraelu i on tam dostał jakieś bakteryjne zapalenie opon mózgowych.
0: Okej.
1: Też powiedział, że albo my nie potrafimy mierzyć aktywności mózgu, albo coś tutaj jest nie tak, no bo jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności w tym stanie, a jednak on miał mnóstwo przeżyć poza ciałem w tej swojej rozszerzonej świadomości. Ale takich lekarzy jest bardzo wielu, w tym również Ray Parvati, taki lekarz, anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia hinduskiego, ale pracujący w Stanach, który swoją książkę napisał zaraz na wstępie, wspominając, że jest to ukłon i przeprosiny dla jego, wiesz, dla jego wszystkich pacjentów, których, cytuję, spuszczał na drzewo, za każdym razem, kiedy mu mówili, że doświadczyli czegoś przy stole, że, wiesz, że unosili się nad ciałem, a ja pana widziałem, że działy się różne rzeczy, że oni doświadczali właśnie tego tunelu i tak dalej. No to dzisiaj wiemy, że były bardzo dobre, istnieją bardzo dobre badania pokazujące, że im więcej leków, tym więcej może inaczej to powiem. Im zdrowsza jesteś w momencie, kiedy dzieje ci się wypadek i ty nagle pyk, wiesz, wysportowany facet, dziewczyny taki przystojny z klatą, taki na słupie elektrycznym. No ale wygiął się, był zbyt śmiało i spadł na przykład i się zatrzymał, tak? I nagle on jest cyk, poza ciałem. I opisuje niesamowite światy, krainy, widzi siebie, wiesz, w przestrzeni kosmicznej, ma niesamowite doświadczenia, ale takich doświadczeń nigdy nie będzie miała starsza pani, która w momencie śmierci klinicznej jest, ja nie wiem, czy ja mogę użyć takiego słowa, ale powiedzmy...
0: Wymęczona? Schorowana?
1: Naćpana! Naćpana po prostu jak bąk. No, tam podają jej, wiesz, takie przeciwbólowe, przeciw tam czemuś. Im więcej leków, to między innymi zaczęli te badania ludzie Moody'ego, którzy po prostu systematycznie gromadzili wiedzę na temat pacjentów, którzy przeżyli śmierć kliniczną i gromadzili tą wiedzę na takiej zasadzie, że opisywali każdy przypadek, czy ktoś się leczył, nie leczył, na co się leczył, co przyjmował, nie przyjmował, i okazało się, że im mniej leków, tym te wrażenia są większe. Im więcej leków, tym te wrażenia są, no wiesz, na przykład kończą się tylko na tym, unoszę się nad stołem i nie ma tego całego rozwinięcia.
0: Co było rozwinięciem u ciebie za drugim razem? To znaczy, ty widziałaś, to ja rozumiem, ale z jakiegoś powodu wróciłaś. To jest decyzja, którą ty podjęłaś?
1: Tak.
0: Kto cię zapytał o tą decyzję?
1: Ta świetlista istota. Znaczy, wiesz, ja to odczułam jako sugestię, że, bo ja jeszcze sobie tamten, wiesz, świat poprawy eksplorowałam, niezwykły, i myślę, że jeżeli istnieje coś takiego, bo zawsze mi się pytają, no dobrze, widziałaś tam osoby, ale dlaczego one się różniły od nas? No dlatego się chociażby różniły od nas, że one się w inny miały niebywały spokój w sobie. Te twarze, wiesz, jak twarz jest bez stresu, to natychmiast te rysy się zmieniają. I ci ludzie tam, to co widziałam, to myślę, że to jest chyba najbliższe tej idei ciała mistycznego w chrześcijaństwie. Tak bym to określiła. No w każdym razie tam zobaczyłam sobie ten niezwykły świat, bardzo mi się podobał. Spotkałam tam moją babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej. I ona mi powiedziała, co ty tu robisz? I chyba ten lekki niepokój, który moja obecność tam w niej wzbudziła, no był jakąś być może taką dla mnie i wskazówką. A potem od tej, że tak powiem, jasnej, świetlistej i niesłychanie kochającej postaci, no on wyszedł sygnał, który odebrałam jako, musisz teraz zdecydować, bo za chwilę już nie będziesz miała do czego wrócić.
0: Okej, rozumiem. Rozumiem, wyobrażam sobie to, jakby eksploruję tą twoją opowieść. Powiedz mi, Ada, bo wspomniałaś, wracając na chwilę do naszego świata, wspomniałaś o tym, że po tym się wszystko zmieniło, że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu, no. Nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
1: No wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.
0: Nie, właśnie, no...
1: Że nagle ja nie byłam w religijnej rodzinie,
0: A, czyli ty nie byłaś wychowana jako katoliczka?
1: Nie, w ogóle nie, nie było, znaczy nie byłam, nie była to rodzina religijna.
0: Jasne,
1: tak
0: jak wszyscy, tak, że pewnie byłaś zbierzmowana, ale...
1: I te, oczywiście, to są takie te rzeczy, te punkty, które muszą być, ale które nic nie znaczą.
0: Jasne.
1: No i wiesz, ja oczywiście to rozwinęło nie tylko zainteresowanie tym, co ja przeżyłam, ale ja też rozwinęłam zainteresowanie, wiesz, innymi religiami, innymi, zainteresowałam się bardzo reinkarnacją, bo zrozumiałam, że to wszystko się może łączyć w jedną całość. Jak weszłam w buddyzm, to oczywiście on mnie bardzo szybko porwał. Jest jednak, co tu dużo mówić, buddyzm jest w stanie zaspokoić człowieka nie tylko duchowo, ale też intelektualnie, jeżeli chodzi o potencjalnie właśnie te światy duchowe, okay, przynajmniej dla mnie. No i wiesz, i wiele rzeczy w... Wiesz, ja miałam bardzo tam pracowite zawsze swoje życie, tak, bardzo, poza tym pierwsza rzecz, którą ja się musiałam zająć, to na przykład to, czy ja będę miała czynną lewą stronę, czy nie.
0: Jasne.
1: Więc trochę inne rzeczy weszły na tapet.
0: Tak, tak.
1: Ale ja cały czas gdzieś za tym podążałam. No ale później to się wszystko wzmogło właśnie od tego momentu, w którym tenże pan tak się śpieszył, że przejechał po mnie i stwierdziłam wtedy, że no...
0: Czyli ten...
1: Mam wprawę.
0: Czyli ten trzeci raz, tak?
1: Tak.
0: To było takie, twoim zdaniem, takie przypieczętowanie twojej wiary w to, co przeżyłaś?
1: To było przypieczętowanie tego, żeby się po prostu bardzo dobrze zdecydować, jakim ja chcę być człowiekiem, co będzie dla mnie w życiu priorytetem, bo już wtedy bardzo mocno do mnie dotarło, że trumny na pewno nie mają kieszeni. I takie, wiesz, to zmienił się światopogląd. Ja się w tym po prostu utwierdziłam jakby w tym wszystkim, że po prostu wyjść, że to ciało, że jestem, że nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało, że to jest po prostu ten kombinezonik taki kosmiczny, w którym my sobie na tej planecie Ziemia, naszym macierzystym statku, zapylamy po kosmosie, no. I myślę sobie, no tak, no ten kombinezonik czy inny, no ale skoro wróciłam, to jeszcze ten trzeba poużywać trochę. I to mnie ukształtowało wiesz, tu można było godzinami opowiadać, no... Nie ma cienia wątpliwości, że gdybym nie, że to było wielkie błogosławieństwo to, co mnie spotkało. Wszystkie moje wypadki, niczego nie żałuję. Wszystkie moje wypadki, śmierci i przeróżne rzeczy za każdym razem, kiedy wychodziłam z tego ciała, to wszystko mnie stworzyło inną, być może lepszą wersję. Bo, no a wiesz, później to się tak potoczyło, że wiadomo, no jak gdzieś założyłam rodzinę, też były dzieci i jakby też nie wszystkim naraz się człowiek może zajmować, ale jak w każdym razie nabrałam przekonania, też czytając coraz więcej tej literatury, zaczęło się więcej rzeczy ukazywać, no internet już zaczął działać i tak dalej. Ja też mam do wniosku, że to jest przerażające, co ci ludzie przeżywają, którzy, wiesz, wraca ci z najdłuższej i najkrótszej zarazem podróży człowiek, który całkowicie się zmienia do świata, który się nie zmienił. I wtedy właśnie powstał pomysł założenia strony, czy tego bloga Biuro Duchów. Bo ja biurwa jestem, no to wiesz. To Biuro Duchów. Po pewnym czasie, ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że wszystko sprzyja temu, żeby iść w tym kierunku. No jak zaczęłam dostawać od ludzi, wiesz, lata temu, te pierwsze takie, Boże, no bo wiesz, ja wyszłam z założenia, że jak już mam opowiedzieć, czasami ktoś mówi, a jak pierwszy raz w takim większej ilości ludzi, to kiedy powiedziałaś tak i komu powiedziałaś? Ja mówię, w pytaniu na śniadanie 2 miliony ludzi słuchało. Raz i mieć to z głowy.
0: Okej. Ale nie.
1: Przeżyłam śmierć kliniczną, wydarzyło się to i potem te wiadomości, te listy od tych ludzi Nawet pani nie rozumie, ile to dla mnie znaczyło. Ja nie mogę się odnaleźć w małżeństwie. Ja nie mogę... To po prostu było jak, wiesz, takie kombo. W jednej chwili wszystko się zwaliło gdzieś tam na tą moją pocztę i na... I ja sobie zdałam sprawę, mówię, Boże, przecież to te rzeczy trzeba nagłaśniać, ale nie w sensie chodzenie po wodzie i te sprawy, tylko trzeba po prostu mówić ludziom, że to się wydarza, że możemy, że nieważne jest, czy wierzysz, że przeżyłeś doświadczenie duchowe, czy że po prostu przeżyłeś coś dla siebie niesamowitego, że na tyle to było dla ciebie wstrząsające i formatujące, że wracasz tak czy owak odmieniony. I nieważne, czy ty wracasz i masz ekstazę religijną, czy ty wracasz i po prostu nagle zaczynasz postrzegać cały świat, zaczynając od osób sobie najbliższych, w inny sposób. I nagle nie chcesz już być w korpo i nagle nie chcesz już informujesz o tym rodzinę i nagle rodzina mówi, ale jak to? Ale jak to? Przecież oni już do wszystkiego przywykli, nie?
0: Okej, czyli to jest takie doświadczenie, które nam uwypukla naszą własną, nasz własny czas tutaj, jakby, że...
1: Tak.
0: Okej.
1: Że twój czas jest tutaj bardzo policzony, że możecie to oczywiście wyleczyć całkowicie z lęku przed śmiercią, bo kto, stąd też wiesz, czasami rodziny nie rozumieją i o tym też staram się mówić, że to, że osoba wraca po śmierci klinicznej i mówi tak, ja się teraz nie boję śmierci, to nie znaczy, że ona za chwilę odpali coś tam, jakiś, wiesz, jakiś mechanizm i okaże się, że ona, bo ona chce tam wrócić, gdzie była. Nie, nie, nie, to nie należy tak rozumieć. To należy rozumieć, że po prostu człowiek jest wyzwolony z okowów największego strachu. Bo nic nie trzyma ludzkości w takich ryzach jak lęk przed śmiercią.
0: Bo to jest chyba też największy lęk, jaki możemy mieć w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam mieć większego lęku. Strata bliskich i lęk przed śmiercią, że ktoś po prostu utnie mi wszystko, co tu mam.
1: Ale co tu masz?
0: Na siebie.
1: Co tu masz?
0: Na siebie mam tutaj swoją
1: masz
0: świadomość.
1: Masz tu wszystko na chwilę. Nie masz świadomości swojej, to świadomość ma twoje ciało i przez tą przez swoje ciało poznajesz. Ale co ci mogą... Co tu masz? Nic nie masz, doświadczasz, bo poprzez dostałaś notabene bardzo piękny kombinezon do tej podróży.
0: Dziękuję.
1: I w tym kombinezonie doświadczasz. Doświadczasz smaku kawy, doświadczasz smaku miłości, smaku porażki, goryczy. Doświadczasz, niczego nie masz.
0: A po co doświadczamy?
1: Żeby wiedzieć. Musisz mieć, wiesz, ja wierzę w tą reinkarnację, ja wierzę, że my tutaj wracamy i my nic nie mamy i dlatego ja jestem szczęśliwa, bo ja wiem, że ja nic nie mam.
0: Ale to znaczy, że jakby w twoim życiu po tych zmianach, bo poszłyśmy jeszcze dalej, ja chciałabym jeszcze wrócić. Ja powiedziałam o lęku na przykład o bliskich. To znaczy, że ty się nie lękasz jakby? Ty nie masz tego takiego, wiesz, takiego, ja nie jestem matką, ale takiego matczynego strachu o dzieci.
1: Chyba nie w ten sposób.
0: Okay.
1: Ja po prostu, tak oczywiście, ja mam te odruchy, tam szalik, jak idziesz, weź mi ten szalik, bo weź mi ten
0: tak,
1: szalik.
0: Tak, tak.
1: Bo znowu będzie angina. To, no to takie odruchy,
0: jasne,
1: oczywiście,
0: jasne,
1: że tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że wybrały mnie dwie, notabene piękne dusze, na swoją ziemską matkę. I nic więcej, one są wolne, nie należą do mnie. One po prostu są i przeżywają razem ze mną, a ja im staram się ułatwić doświadczanie życia w sposób, który na przykład mnie nie był dany, bo ja żeby studiować, to musiałam pracować, a mogę sobie na to pozwolić, że one studiują i mają normalny tryb jakiś. Że mogą doświadczać pewnych rzeczy tej młodości, tego wszystkiego, że wiem też, że jeżeli dusza decyduje, że chce odejść, to nikt jej nie powstrzyma. Schodzi tu na jakiś czas i odchodzi. I my nie mamy nikomu na własność. Mam męża. Nie, ja nie mam męża. Ja mam inną duszę, która dzieli ze mną ten cały tutaj, to całe zamieszanie, tak? tym wymiarze. Ale on jest wolny, on może w każdej chwili odejść, tak jak ja jestem wolna i mogę odejść dosłownie na tamten świat, albo w przenośni, na przykład odejść z małżeństwa bym mogła.
0: No dobra, Ada, ale to mi od razu, ja nie chcę jakby wchodzić w takie, że ja będę tutaj, wiesz, na każde twoje pytanie miała, na każdą twoją odpowiedź miała pytanie, które mnie jakby jako tutaj po prostu, nie powiem cynika, powiem sceptyka, sceptyczną osobę, które mi się pojawiają, ale no, dla mnie na przykład taką pierwszą myślą jest, no dobra, ale w takim razie jak dusza matki może opuścić duszę swojego dziecka? Wiesz, chodzi mi o te wszystkie straszne sytuacje, w których tracimy rodziców, tracimy bliskich, tracimy babcię, która nas kochała nad życie i wcale nie chciała umrzeć. I nagle nie ma jej. I ty myślisz sobie, okej, to ona nie kochała mnie wystarczająco?
1: Ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Jak rozumiesz, że od każdego dostajesz tyle, ile mógł ci dać, to nie masz takich pytań.
0: No dobra. Powiedz mi jeszcze, powiedziałaś, że twoje życie się zmieniło w taki piękny sposób, że jakby poczułaś chyba, że zrozumiałaś i też zaczęłaś się dzielić tym, że faktycznie jesteśmy. Czy kto wierzy, czy kto nie wierzy? Prawda jest taka, że jesteśmy tu na chwilę. I w tym, w czym jesteśmy. I ktoś może być ateistą, ktoś może być absolutnie wierzącą osobą, buddystą i tak dalej, ale to raczej chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że tu jesteśmy na chwilę.
2: I z tym przesłaniem zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, ale bez obaw. Ada pojawi się też w kolejnym odcinku naszej audycji. Czekamy na Was jak zawsze w niedzielę o 8 rano, a później na platformach na Vox FM. Ja oczywiście przypomnę, jeśli macie historię, jeśli Wasze życie zmieniło się i przeżyliście taki zwrot akcji, ja czekam na Wasze maile. To jest zwrotakcji@voxfm.pl. Na taki adres możecie wysyłać swoje historie. Ja tymczasem bardzo Adzie dziękuję i słyszymy się za tydzień. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
3: Zwrot akcji Vox FM.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
3: Vox FM.
4: Vox FM. Robi majówkę.
3: Robi.

0: Bankroty oszacowano na 7 milionów złotych. W Rypnie, niedaleko Działdowa, spłynęła fabryka peletu. Usterka trakcji już naprawiona, pociągi pomiędzy Berlinem i Poznaniem kursują bez przeszkód. Na ten sukces czekali ponad pół wieku piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski. Na zegarze godzina 9:00, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek duży pożar w warmińsko-mazurskim. We wsi Rybno w powiecie działdowskim spłonęła hala, w której produkowano pelet. Przez całą noc pożar gasiło 62 strażaków z 3 powiatów. Straty oszacowano na 7 milionów złotych. Pożar został ugaszony po 6 rano. Pociągi pomiędzy Berlinem i Poznaniem jeżdżą już normalnie. Wczoraj z powodu awarii sieci trakcyjnej pomiędzy Palędziem a Bukiem ruch kolejowy na magistrali został wstrzymany. Pasażerowie korzystali z komunikacji zastępczej. Usterka została usunięta około 4 rano. Na stacji w Buku nadal stoi pociąg, który ma uszkodzony pantograf. To może powodować kilkuminutowe opóźnienia w ruchu innych składów. 12 dowódców polskiej armii odebrało z rąk prezydenta awanse na stopnie generalskie. Uroczystość była częścią obchodów Dnia Flagi. Kwestie nominacji udało się sfinalizować po wielu miesiącach sporu pomiędzy kancelarią prezydenta a rządem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Po wręczeniu nominacji generalskich prezydent Karol Nawrocki podziękował za obecność na uroczystości wszystkim obywatelom, ale też żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał też do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych do pałacu.
2: Spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów jako w swoje wzory do naśladowania.
1: Obecny na uroczystości minister obrony powiedział, że te awanse są wyrazem dobrej współpracy na linii MON Kancelaria Prezydenta w trosce o Polskę. W nawiązaniu do Dnia Flagi mówił, że żołnierze godnie noszą ją na mundurach nie tylko od święta.
3: To jest powód do ich dumy, do tego, że czują się odpowiedzialni za wspólnotę, do tego, że nie służą żadnej władzy, żadnej partii, służą Polsce.
1: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: W trakcie uroczystości prezydent podziękował żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał także do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych do pałacu. W setkach miejsc w całej Polsce uczczono Dzień Flagi. Łodzianie spotkali się na odświętnie udekorowanej Piotrkowskiej i wspólnie nieśli 123-metrową flagę w barwach narodowych.
4: Dlaczego idziecie w tym przemarszu z flagą?
5: Czujemy się patriotami, chcemy spędzić ten czas wspólnie z innymi, a przede wszystkim córce przekazać wartości, którymi powinni kierować się wszyscy. Możemy żyć w wolnym kraju, być szczęśliwi.
6: Jestem Polakiem i kocham swoją ojczyznę. Jestem dumny z tego, że jestem właśnie w tym miejscu. Trzymam piękne barwy.
7: Że te symbole narodowe są bardzo ważne. Bardzo imponuje mi jej długość.
4: 123 metry ma nasza łódzka flaga i to jest długość symboliczna.
8: 123 metry naszej flagi symbolizują 123 lata niewoli, kiedy Polska była pod zaborami.
0: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Na ten triumf czekali ponad 50 lat. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale rozgrywek na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla drużyny ze Śląska gole zdobyli Roberto Massimo i Maksym Chłań. Tak brzmiało świętowanie piłkarzy Górnika, którzy wtargnęli na pomeczową konferencję swojego trenera Michała Gasparika. Zabrzanie na zdobycie Pucharu Polski czekali od 1972 roku. To ich 7 triumf w historii tych rozgrywek. Cała Polska o poranku skąpana w słońcu i tak będzie przez większą część dnia. Wyjątkiem będzie Suwalszczyzna. Tam zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego i dużego. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura idealna na majówkę. Dziś maksymalnie od 22-24 stopni na wschodzie do 25 w centrum i 27-29 stopni na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20 stopni.
9: The Best of Pierwsza Zmiana.
10: To znowu my, Julia Hen,
11: Paweł Pawelec,
12: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Aha. Czyli małe kiełbaski.
3: Czyli małe, tak.
2: Wycieczka szkolna. Takie wyścigowe gąski.
3: Nie. Znaczy wycieczka szkolna, trochę masz tutaj coś jest na rzeczy. PZPN, Polski Związek Piłki Nożnej, ogłosił w ten weekend start nowego pucharu.
4: Puchar Kabanosa.
3: Copa Cabanos, tak się nazywa ten puchar.
2: Copa Cabanos?
3: Tak, rozgrywki dla dzieci w wieku 7, 9 i 11 lat. Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej. 75 tysięcy urzędników w Copa Cabanos. Przejemy się z tej nazwy, ale wiecie, no, że chodzi o to, że tam sponsor jest.
4: Domyślamy się, ale to jest w ogóle nieprestiżowe. No,
3: jak nieprestiżowe?
4: Ludzie, jak i ty potem dyplom dostaniesz i pierwsze miejsce na turnieju Copa Cabanos?
3: No dokładnie, no, ale, tak. Ale zobacz, zaczynasz od Cabanosa, a kończysz na Kaszance.
2: I na Kopie.
0: Pierwsza zmiana. Od rana. A, to już
2: marzenia poszły do przodu.

0: Best. Best of. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tak było we wtorek.
1: Ja robię z pieczakami sadkowy, a Jarek nie wiem, jak je on robi.
2: Sadkowy.
3: Ale pieczarkowy.
4: Nie, z pieczarkami, ale totkowy.
2: Wybory najlepszego sosu do grilla przedmajówkowe w pierwszej zmianie. 609-869-869. Dzwońcie, piszcie.
3: Jest ładny, jest, no czy właśnie, proszę, masz jakąś uwagę, tak?
2: Może być grill bez musztardy. Może być grill bez sosu czosnkowego. Ale bez czy sens. Ktoś widział grilla bez ketchupu?
5: O nie! Przepraszam bardzo. Ketchup jest najbardziej przereklamowanym sosem na świecie. To się składa z samego cukru. I odrobiny octu. Nie. I to jest najbardziej przereklamowany sos.
3: Ludzie, odwróć kochani. Ketchup na plecy i poczytaj. Są takie, które mają tylko nie więcej jak 5% cukru. Okay, są takie,
5: tylko że musisz je znaleźć. To, wiesz,
3: to prawda.
5: Łatwiej znaleźć dziewczynę, żonę łatwiej znaleźć niż taki ketchup, który ma tylko 5% cukru.
3: Są takie, naprawdę.
2: Czyli
3: co,
2: ketchup jest oficjalnie wykluczony? Przecież ciebie jesteś taki agresywny w stosunku do ketchupu, bo jest bardzo dużo SMS-ów na ten
5: temat.
2: Ja
5: powiem więcej, ja gardzę ketchupem.
3: Ktoś pisze, że najlepszy sos to zmieszanie musztardy z ketchupem.
2: Ojeju, nigdy nie próbowałam, ale nie brzmi.
3: No, proszę spróbować, pisze Marcin.
5: Musztardy z ketchupem, nie, majonez
2: z ketchupem to sos tysiąca wysp.
5: Tak.
2: Do grilla polecam chrzan i sos barbecue. To napisał słuchacz, że to podobno petarda.
3: Barbecue, tak.
5: Tylko, że może wybuchnąć w pewnym miejscu później ta petarda. Tak to brzmi.
3: Nie, no w ogóle jak ostrego użyjecie, to dwa razy będziecie o grillu pamiętać.
2: Do karkówki musztarda, do kiełbaski algierski, to jest mega sos. Do kaszanki ketchup czosnkowy może być do kebaba. Sos algierski.
3: Algieria.
2: To jest jakiś sos, bo jego kiedyś...
3: jakimś, albo jogurcie.
2: On jest trochę pikantny, słodko-pikantny. Idealny, opiera się na połączeniu majonezu, koncentratu pomidorowego, chili i nuty cebuli oraz przypraw kumin, kolendra, kurkuma. Czyli taki pasuje. Trochę orientalny, ale trochę keczupowy.
5: 609-869-869, dzwonicie też?
6: Witam, Kuba z tej strony. Powiem wam, że jak moja żona zrobi sos czosnkowy, to niech się schowają te wasze musztardy i keczupy krajowe.
5: I porządny człowiek.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Ale my nie znamy składu tego czosnkowego sosu twojej żony. No.
5: 609-869-869. Jaki sos jest najlepszy na grilla? Dzwońcie i piszcie.
0: Best of.
2: Pierwsza zmiana.
0: Tylko od Vox FM.

0: Pierwsza zmiana. Obrana z Voxa. Tak było we wtorek.
1: Szanowni Państwo, tak. Słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające.
2: Niedosłyszące nawet.
1: Czas ogłosić wyniki wyborów na najlepszy sos na grilla. Najwięcej głosów.
2: No.
1: Uzyskał ketchup i musztarda, ale wygrywa sos czosnkowy!
2: No, no prawda, ja nieprawda, to są pobite gary.
1: Ej, ale liczy się, kto go liczy głosy, tak?
2: Tak właśnie, nie, dobra.
3: Ten konkurs był ustawiony, bo już na początku było wiadomo, że wygra sos czosnkowy, ponieważ to ulubiony sos Konrada.
2: Jest w ścisłej showówce.
1: Jula stwierdziła, że nie wygrywa sos czosnkowy, tylko wygra ten, który powie, o którym powie ekspert. Ona ma takiego eksperta kulinarnego.
2: Krejzol, jeśli chodzi o sosy.
1: Podobno zna się najlepiej na sosach. Podobno to jest Robert Makłowicz, jeżeli chodzi o wybór sosów, dlatego do niego już teraz dzwonimy.
2: Ma białe kruki nawet.
4: Halo?
3: Cześć, tato.
4: No, cześć, Siłka.
3: To ty nie wiesz?
4: Siłka, z jakiego tu numeru dzwonisz?
3: Słuchaj, ja dzwonię z radia, bo mam do ciebie sprawę. My mamy teraz wybory najlepszego sosu do grilla i jako, że ty jesteś mistrzem w sosach, to chciałam cię zapytać, ty, który byś wybrał ze wszystkich,
4: ja oczywiście
3: które masz.
4: Meksykański dla mnie.
3: Dlaczego?
4: Dlatego, że jest dla mnie najsmaczniejszy.
3: Ile masz butelek w lodówce?
4: Za 3 butelki mam.
3: Takie litrowe?
4: Półlitrowe, albo nie wiem, one nawet... Nie, 200, co ja gadam, półlitrowe.
1: Ale czy my nadal o sosach mówimy?
2: To są sosy, na pewno,
3: czy to są
2: napoje?
3: Tak, to są sosy meksykańskie. Żebyście zobaczyli jego lodówkę, to jedna półka jest poświęcona sosom.
2: Aha.
4: Tak, ale to jest to przygotowanie do grilla.
1: Ale jakie to są sosy meksykańskie? Jak to wygląda, jak to smakuje?
4: Meksykańskie to akurat na słodko.
3: Czyli jak to na słodko?
2: No z miodem.
4: Nie, no bo one... Meksykańskie ogólnie rzecz ujmując są ostre, co
1: no
4: nie?
1: Właśnie.
2: Tak.
1: Mhm.
4: Ale one nie są ostre.
2: One są ostre.
3: Czyli meksykańskie, ale nie ostre.
4: Tak, one są bardziej pomidorowe jak ostre.
2: Ostre, ale słodkie.
4: No, dokładnie.
2: Tak.
1: A zaraz, co?
4: W nazwie ostre, a są słodkie.
1: Dobra, ale ja muszę przerwać. Tutaj, co z sosem czosnkowym? Przecież on jest na grilla.
2: Pominięty.
4: Ale czosnkowy ma później świeży oddech.
1: No, nie świeży oddech.
2: Świeży, tylko czosnkiem.
4: No tak, tylko wtedy czosnkiem.
2: Świeży czosnek.
3: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo. Pracuj dalej, miłego dnia.
4: Ale będę na antenie czy nie dzisiaj?
3: A będziesz.
1: Pozdrawiamy, cześć.
4: No hej.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Voxem.
2: Patrzcie na mikrofon.
3: Czyli to?
2: Tatuś kochany.
0: The best of pierwsza zmiana.
5: Tylko w Vox FM.
0: Reklama.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
8: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
9: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka to szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastefczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
0: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się bardzo uparty piekarz? Męczy buła. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tak było we wtorek.
1: Ja chciałbym w tym momencie serdecznie pozdrowić i podziękować za lata nauki mojej matematyczce z podstawówki, pani Bernadetcie Kubajek. Zapamiętałem to nazwisko i nie wiedziałem dlaczego. Teraz już wiem, bo Paweł od jakichś 15 minut zmaga się z działaniem matematycznym na poziomie klasy, no wydaje mi się, że 4. albo 5.
2: A może nawet i pierwszej. Może nawet i pierwszej.
3: O cegle, ile waży cegła, jeśli kilo i pół
1: Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła?
2: Cegła waży kilo i pół cegły, tak. I oni mi tłumaczą, że te pół cegły to waży kilo. Czyli cała waży 2 kilo. Ale z czego to wynika? Ale z czego to wynika? To niestety mój mózg nie jest w stanie ogarnąć.
3: No to właśnie wynika z matematyki, z której matura już niedługo.
2: Ja mam abstrakcyjny mózg.
1: Skoro masz połowę czegoś, to
3: znasz drugą połowę, więc druga połowa będzie ważyła tyle samo.
2: Czy wy nie rozumiecie, że zapytanie w zadaniu nie wyjaśnia tego mi, że cegła waży kilogram i pół cegły?
3: No tak, ale Paweł, obawiam się, że to nie jest problem z zapytaniem w zadaniu.
1: Paweł, to by trzeba wszystko wyjaśniać? To ja może zacznę.
2: Pierwsza z niebieskiego. Ale mam szczęśliwsze życie niż wy.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki.

0: Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Reklama.
2: Order Orła Białego za kilkadziesiąt minut najwyższe polskie odznaczenie odbierze Andrzej Poczobut. Wystartował z Kalifornii, chodzi o rakietę z czwartym satelitą dla polskiej armii. Maturzyści wertują notatki i relaksują się. Jutro pierwszy egzamin. Godzina 10:00, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Państwowe uroczystości w Warszawie i całej Polsce. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Główna część obchodów w ciągu godzin rozpocznie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wcześniej w warszawskiej archikatedrze prezydent i przedstawiciel władz uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
3: O 10:45 na Zamku Królewskim zostaną wręczone odznaczenia państwowe. Prezydent podczas ceremonii odznaczy orderem Orła Białego Andrzeja Poczobuta, uwolnionego w ostatnich dniach z białoruskiego więzienia. Centralna część obchodów w południe rozpocznie się na Placu Zamkowym w Warszawie. Karol Nawrocki ma wygłosić przemówienie. Prezydent powoła również Radę Nowej Konstytucji. Obchodom towarzyszy seria wydarzeń. W kancelarii premiera można dziś zobaczyć oryginał 3-majowej konstytucji z 1791 roku. Obchody też m.in. w Krakowie spod Wawelu na plac imienia Jana Matejki przejdzie pochód patriotyczny.
2: Relacjonował Michał Rawa. Polski satelita leci na orbitę. Równo o 9:00 czasu polskiego z bazy kosmicznej Vandenberg w amerykańskiej Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9. Na pokładzie ma satelitę dla polskiego wojska.
4: 4, 3, 2, 1.
2: Tak brzmiał moment startu. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że start rakiety akurat w święto polskiej konstytucji jest symbolicznym momentem. To czwarty satelita firmy ICI dla polskiego wojska wyniesiony na orbitę. Polska buduje tam konstelację radarową Polsaris. Dzięki niej armia ma zyskać możliwości obserwowania Ziemi bez względu na porę dnia czy pogodę. Dwaj nastoletni chłopcy zginęli w strzelaninie w Amarillo w Teksasie. Z ranami postrzałowymi do szpitali trafiło 10 osób. Poszukiwanych jest co najmniej dwóch uzbrojonych sprawców ataku. Ofiarami byli uczestnicy spotkania towarzyskiego w wieku 16 i 17 lat. A sprawcy to osoby, które zostały wcześniej wyrzucone z imprezy, ponieważ nie pozwolono im wejść do mieszkania po raz drugi. Otworzyli ogień z broni palnej. Wracamy do wiadomości z kraju. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od 8 do 20. Jak wygląda jego praca? O tym Paweł Mickowski z zakopiańskiego pogotowia.
5: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
2: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butlę z tlenem. Dla wielu z nas niedziela jest czasem beztroski, ale maturzyści odliczają godzinę do pierwszego egzaminu. Jakie nastawienie przed pierwszym sprawdzianem?
6: Szczerze, polski najbardziej, myślę. A potem już spokojniej.
7: Stresuję się troszeczkę. Bardziej matematyki.
8: Trochę się boję polskiego teraz.
9: Nie czuję zbytnio stresu.
2: Pierwszy egzamin jutro. O 9:00 maturzyści zmierzą się z językiem polskim. Temperatura szybko pnie się do góry, w Warszawie 23 stopnie, blisko 20 lub nawet lekko powyżej już niemal w całej Polsce. Chłodniej tradycyjnie w górach i nad samym morze, ma dziś maksymalnie od 22 stopni na krańcach wschodnich do 29 na zachodzie kraju, na północnym wschodzie w okolicach Suwałk i Białegostoku. Po południu mogą pojawić się chmury, wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu.
0: The Best of Pierwsza Zmiana.
10: Konrad Piwowarski,
11: Julia Hren
0: i Paweł Pawelec.
12: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Fox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: A czemu pytanie to...
4: Wieje wiatr. Czemu wieje wiatr? Pytają specjaliści, odpowiadają.
5: Mnie to się wydaje, że wiatr to jest przez wiatraki, bo dużo jeżdżę i zauważyłem taką zależność, że jak wiatraki się kręcą, to wtedy wieje, jest wiatr. A jak wiatraki się nie kręcą, tylko są wyłączone,
4: mistrz,
5: to wtedy nie ma wiatru, nie wieje. To wszystko przez te wiatraki. Mhm.
4: Mistrz!
6: Rzeczywiście.
4: Genialna odpowiedź.
6: Ale ja też to zauważyłem.
3: I po co nastawiać tyle wiatraków? Ale też jest druga podobna teoria. Wieje, bo drzewa machają gałęziami. Im mocniej machają, tym bardziej wieje wiatr.
6: Rzeczywiście, a jak nie machają, jak przestaną, jak się zmęczą, to nie wieje wiatr.
3: Tak.
4: No, te drzewa to są cwane gapy, kurczę. Wiatr wieje, bo wyznacza bezpieczny kierunek sikania. Specjalista pisze. No.
3: Wiatr wieje w Polsce, bo biednemu zawsze wiatr w oczy.
6: 69 8 69 8 69.
7: Ja myślę, że wie wiatr, bo moja teściowa próbuje się uczyć latania na miotle i musi mieć dobry podmuch. Dziękuję, pozdrawiam, Andrzej.
2: Siłę
1: tylko
2: noczną.
1: Złe odpowiedzi.

0: The best
1: of.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: U nas na Podlasiu wiatr. Wieje.
4: Jak słyszycie, niektórzy wcześniej rozpoczęli długi weekend.
5: Zgubiłam się na liczeniu, ile razy wieje.
6: Wciągnął się w temat, mówiąc krótko.
4: Ale my nie pytamy, czy wieje, tylko pytamy się, czemu wieje.
5: To nie wiatr, to powietrze, które się spieszy, dlatego wieje.
6: A, no tak.
5: Bo się spieszy. Wiatr wie, co robi. Myjmy się częściej.
4: Sylwek napisał, wieje straszne. Wiatr, ponieważ w Passacie przy uchylonych szybach odpaliłem klimatyzację. Ja przypominam, że Passat to też nazwa wiatru. I to nie jest przypadek.
5: No tak, a co, właśnie, a propos nazw, wieje wiatr, bo to wina kobiet. Wszystkie nazwy huraganów pochodzą od imion kobiet.
6: To prawda. Tak, to prawda. To się zakręci, napięcie wyjdzie, a wiatr zostaje.
4: Jest też teoria, że to wina polityków, bo politycy otwierają usta. Wiadomo, że u nich między uszami hula wiatr.
6: No tak, no i zapach jeszcze się nie zgadza wtedy. Wiatr wieje, bo Chuck Norris bawi się w niebie śmigłem.
5: A no właśnie.
4: Wieje dlatego, żeby wywiało całe zło, jakie mam w domu. A właśnie wczoraj teściowa przyjechała.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Jak wszyscy wiemy, owoc żywota twojego je kto?
1: Kto je?
3: Zus.
1: Ja nie wiem.
3: Jezus, tak jest. Dokładnie.
4: Ja nie wiem kto. Zus.
1: Bo właśnie Jezus będzie dzisiaj wykonywał telefon do Klaudii, a dokładnie Konrad.
3: Żona jest w ciąży i przebywa na L4. Napisał do nas Grzesiek. No i Grzesiek stwierdził, że trzeba na żonę nasłać kontrolę.
1: Mhm. Uprzejmie donoszę.
4: Ale w łajdach.
3: Dzwonimy w takim razie.
5: Halo.
3: Dzień dobry, Piotr Hońko, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy ja rozmawiam z panią Klaudią?
5: Tak.
3: Pani Klaudia, ja dzwonię, ponieważ dostaliśmy informację od pani sąsiadów, że pani w czasie zwolnienia lekarskiego wykonuje porządki domowe i prace ogrodnicze.
5: To znaczy?
3: No, wie pani, no, przebywając na L4, no, wykonywanie takich prac jest no tak troszeczkę niemoralne, no i no, nielegalne, bym powiedział nawet.
5: Znaczy, wie pan, no ja tylko tutaj jestem koło domu i nic tak naprawdę więcej nie robię.
3: A pani przebywa cały czas w domu, czy zdarza się pani wychodzić?
5: To znaczy, przebywam razem z domu, no z mężem w domu.
3: Aha, wie pani co, no bo tutaj powinniśmy teraz kontrolę w związku z tym zgłoszeniem do pani wysłać, ale ja pani powiem szczerze, zbliża się majówka, też nam się za bardzo nie chce i może byśmy to rozwiązali w ten sposób, że jest pani aktualnie w domu?
5: Tak.
3: To proszę pójść do łazienki i spuścić wodę w toalecie, tak żebym ja wiedział, że pani jest po prostu w miejscu w domu, że pani nie zastałem gdzieś na imprezie, nie wiem, gdziekolwiek.
5: Wie pan co, to trochę dziwne jest.
3: Znaczy, no możemy, jeżeli pani nie chce tego zrobić, to nie ma problemu, no my po prostu kontrolera wyślemy.
5: Czekaj, spuścić wodę. Ale spuścić wodę w toalecie?
3: Tak, żeby było słychać po prostu przez telefon, to wtedy będę wiedział.
5: A to wie pan, co nie lepiej przyjechać sprawdzić?
3: No możemy przyjechać, bo ja pani powiedziałem, no po prostu majówka jest, no i chcielibyśmy sobie weekend też przedłużyć, nie chcielibyśmy robić pani problemów. No, będzie po prostu prosta sprawa, tak?
5: A mogłabym pana imię i nazwisko? Ja sprawdzę, czy pan naprawdę jest z Zakładu Usług Ubezpieczeniowych.
3: Piotr Hanke.
5: Co?
6: Radio Vox FM.
3: A już musiał wygadać, no.
6: Bo już się bała.
1: Wody spuścić się bała.
6: Ale się udało. Właśnie do pracy wychodziłem.
1: 5 stówek na prezent marzeń oczywiście od nas otrzymujecie, no i życzymy sympatycznego L4, tak zupełnym przypadkiem przed majówką.
4: No i ocuć żonę.
6: Dziękujemy ślicznie.
3: Miłego dnia, cześć.
6: Również miłego, cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Elektryk?
2: Jest.
1: Parkieciarz?
2: Jest.
1: Malarz?
2: Jest.
1: A stolarz?
2: Też jest. Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na Media Expert. Expert.pl. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Vox.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kiedy jest szkoda, ale nie szkoda? Jak jest całkowita. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Wiesz to pierwsza zmiana od rana z Foxe B. Tak było w czwartek.
1: Jak masz na imię?
2: Takiej zabawy w radiu jeszcze świat nie widział, bo to w radiu, więc tego nie widać, ale słychać. Chodzi o to, że za chwilę wdzwaniacie się na antenę 6098 69 869, a my za pomocą jednego pytania będziemy próbowali zgadnąć, jak macie na imię.
3: Jedyny taki na świecie teleturniej radiowy.
4: W jedynej stacji na świecie.
3: Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
4: Halo, to Londyn.
5: Witam, słyszymy się.
2: Cześć, słuchaj, do mięsa, do grilla to chleb czy bułka według ciebie?
5: Wszystko jedno.
2: Czyli
4: czekaj, zrezygnowany
2: człowiek,
4: jakiś taki, czekaj.
2: Ewentualnie białe pieczywo czy ciemne pieczywo?
5: Na co dzień ciemne.
2: Na co dzień ciemne, dobra, czyli zdrowo się odżywia. Dobra, ja myślę, że jesteś Darek.
5: To był mój brat.
4: Okay. Andrzej.
5: To też mój drugi brat.
3: Kurde, masz. Andrzej, okrążamy Darek, go, poczekaj, okrążamy Jacek.
5: Oczywiście.
4: Naprawdę?
3: Co?
4: Okrążony, zatopiony, ura, jest jedno zwycięstwo, chociaż jedno
3: halo,
4: już się
3: halo.
4: Cieszymy.
3: Dzień dobry.
2: Halo, halo, cześć.
3: Ile razy odpalałeś w tym sezonie grilla?
4: Ani razu pewnie.
5: Jeszcze ani razu.
3: Ale chociaż do kogoś na grilla się wybrałeś w tym sezonie?
5: W tym sezonie jeszcze nie.
2: A kiedy nie. Sezon odpalasz? Sorry, tak. Muszą być dodatkowe pytania.
4: Masz taki plan?
5: Pewnie jutro.
4: Pewnie jutro.
2: Bo jakbyś powiedział, że nie, to już bym powiedziała, że jakiś Mike,
3: no,
2: albo
3: dobra,
2: Steve.
4: Ja wiem, jestem przekonany. No. Krzysztof.
5: Nie.
2: Ja myślę, że Łukasz.
4: Jak nie?

0: Co? Ale my zgadujemy imię, a nie zawód.
1: Dobra, proszę, to powiedz nam, jaki wykonujesz zawód.
2: Kierowca.
0: To ja strzelę, Grzesiek.
1: O, masz, przecież było Grzesiek.
2: Nie.
1: To teraz ty, Kościół.
3: Mariusz.
2: Popularny w Irlandii w marcu.
3: A, dobra, to już wiem.
1: No, a ja nie wiem.
3: Mogę. No, święty...
0: Patryk.
1: Patryk?
2: No brawo, podpowiedź wam dałem, bo jeszcze byście nie zgadli.
1: Ale to się nie liczy, to współsukces.
3: Nie zgadli.
1: Ja bym powiedział Walenty.
3: W marcu?
0: Jak w garnku.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W domu coś kapie, coś skrzypi, coś wymaga złotej rączki. Spokojnie. Z OLX masz każdy fach w ręku, bo tutaj tysiące fachowców czeka na twoje zlecenie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi,

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
2: Polska potrzebuje spójności działania. To premiera prezydenckiej propozycji Rady Nowej Konstytucji. 5000 nie wystarczy. Niemcy opuści większa liczba amerykańskich żołnierzy, zapowiada Donald Trump. Ukraiński atak na 2 tankowce rosyjskiej floty cieni. Nowe informacje przekazał prezydent Zełenski. Godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Chodzi raczej o polityczną grę, tak premier mówi o Radzie Nowej Konstytucji, którą dzisiaj powołać ma prezydent. Pomysł Karola Nawrockiego budzi kontrowersje i sprzeciw obozu rządowego. Polska potrzebuje dzisiaj przede wszystkim stabilności, mówi Donald Tusk.
3: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
2: Premier podkreślił, że te słowa brzmią szczególnie poważnie w święto Konstytucji 3 maja.
3: Slogany Targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy. Ale na końcu była zdrada. Polska dzisiaj potrzebuje spójności działania. Wykorzystując fakt, że różne uprawnienia ma prezydent i różne premier, nie można tego wykorzystywać przeciwko państwu polskiemu. Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
2: Premier nie weźmie udziału w dzisiejszych państwowych uroczystościach, jest w drodze do stolicy Armenii, tam weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. 5 tysięcy to nie jest ostateczna liczba. Amerykański prezydent powiedział, że zamierza wysyłać z Niemiec większą liczbę żołnierzy. Donald Trump nie rozwinął wypowiedzi, która padła na lotnisku w Palm Beach na Florydzie. Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rosyjski atak na karetkę i cywilny samochód w Chersoniu. Nie żyje 66-letni mężczyzna, 4 osoby zostały ranne. Dzień wcześniej w rosyjskich atakach zginęły w obwodzie chersońskim 2 osoby, a 29, w tym 2 dzieci, zostało rannych. Ukraina nie pozostaje dłużna. Ukraińcy zaatakowali 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk. To nad Morzem Czarnym. Prezydent Zełenski zapowiedział, że jego kraj będzie rozwijał potencjał ataków dalekiego zasięgu. W wiadomościach zmieniamy temat. Od maja staż po nowemu także u prywatnych pracodawców. Będzie można go zwiększyć na przykład o okresy zatrudnienia na zleceniu czy prowadzenia własnej działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już pracownikom ponad 1 000 000 zaświadczeń, które umożliwiają im przeliczenie stażu, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u w Lublinie.
4: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000.
2: Wnioski nadal można składać do ZUS-u, jeśli dotyczą okresów po 1998 roku, są tylko elektroniczne. Nie warto dzisiaj siedzieć w domu, pogoda jest wymarzona do wypoczynku na łonie natury. Ścieżki spacerowe i edukacyjne, punkty widokowe, miejsca do odpoczynku czy biwakowania. Między innymi takie atrakcje czekają na turystów w małopolskich lasach. Leśnicy przekonują, że majówka na taki wypad będzie idealną okazją, bo wiosną w lasach dzieje się najwięcej.
5: To jest ten okres, który myślę, że w ocenie wielu jest chyba najpiękniejszym okresem. Ta budząca się przyroda. W tym roku dość późno zaczynamy słyszeć ptaki, zaczynamy widzieć tą zieleń dookoła nas. W związku z tym warto wybrać się przede wszystkim do małopolskich lasów, ale myślę, że na te takie mniej znane ścieżki. Bo to jest myślę, że najprzyjemniejsze w lesie, żeby spędzać ten czas jednak w samotności po prostu z lasem czy ze swoimi najbliższymi, a nie w tłumie.
2: Mówi Piotr Kępf, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, a wycieczkę po lesie można zaplanować m.in. przy pomocy specjalnego portalu czaswlas.pl. Lepszego prezentu na koniec majówki od pogody nie mogliśmy dostać. W Bieszczadach i na Podhalu około 16 stopni, poza tym niemal wszędzie ponad 20 stopni Celsjusza. Na krańcach wschodnich dziś maksymalnie 22-23 stopnie w pobliżu niemieckiej granicy. W najcieplejszym momencie dnia może być nawet 30 stopni. Na północnym wschodzie w okolicach Suwałk i Białegostoku po południu mogą pojawić się chmury.

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Elektryk?
7: Jest.
6: Parkieciarz?
7: Jest.
6: Malarz?
7: Jest.
6: A stolarz?
7: Też jest.
8: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
9: Vox FM.
10: Vox FM. Robi majówkę.
9: Robi.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Reklama.
9: Jest człowiekiem niezłomnym, w imię wartości trafił do więzienia. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Po wypadku zablokowana autostrada A4, chodzi o odcinek przed węzłem Krzywa w kierunku Niemiec. Tworzy go 17 masztów sygnalizacyjnych. Nad jeziorami mazurskimi działa już system ostrzegający przed gwałtowną pogodą. Godzina 12, Vox FM, Dawid Osysko zapraszam.

0: Zapraszam na wiadomości w południe. Nie czuję się bohaterem, mówi Andrzej Poczobut, odznaczony Orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie.
1: Odznaczeni zostali Orderem Orła Białego. Pan Andrzej Poczobut.
0: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to człowiek, który dla polskości, dla walki o prawa człowieka był gotowy pójść do więzienia i wrócił jako zwycięzca.
2: I nie waham się, jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
0: Głos zabrał także sam Andrzej Poczobut. Zaznaczył, że odbiera to odznaczenie jako uhonorowanie Związku Polaków na Białorusi prześladowanych przez reżim Łukaszenki.
3: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwięziony za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Jedna osoba w szpitalu, autostrada zablokowana, chodzi o odcinek A4 między węzłem Krzywa w kierunku Niemiec. Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do najechania, mówi nam Przemysław Ratajczak z dolnośląskiej policji.
4: W wyniku czego ten pojazd, który został najechany, uderzył w barierę energochłonną i następnie dachował. Jeden z pasażerów tego pojazdu został zabrany do szpitala. Niestety autostrada w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Funkcjonariusze kierują na miejscowość Chojnów.
0: Autostrada może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin, zależy to od stanu zdrowia osoby, która trafiła do szpitala. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze w Wielkopolsce. W nocy w Racocie zapalił się tartak. Strażacy walczyli z ogniem przez 8 godzin. Pożar zauważono przed północą. Paliła się hala produkcyjna wypełniona drewnem i maszynami do obróbki.
5: Zagrożone były sąsiednie hale i składowane obok drewno. Dach hali uległ zawaleniu, stąd też strażacy musieli gasić obiekt z zewnątrz.
0: Mówi Dawid Kryś ze Straży w Kościanie. W akcji gaśniczej brało udział 80 strażaków, użyto także dronów i robota gaśniczego. Sytuacja zapanowana, w pożarze nikt nie ucierpiał, ale straty są bardzo duże. Od 1 maja na Wielkich Jeziorach Mazurskich przed gwałtowną pogodą ostrzega specjalny system. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych. Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR-u Mariusz Raubo.
6: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem. Tak, żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, ale coś tu błyska.
0: Ratownicy MOPR-u apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej spłynęli do brzegu. Rześka jeszcze w Bieszczadach i na Podhalu, tam około 16 stopni, poza tym 20 stopni przekroczone niemal wszędzie. Najcieplej dzisiaj będzie na krańcach zachodnich, przy niemieckiej granicy możliwe nawet 30 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk i Białegostoku, może się po południu pojawić więcej chmur, a wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe także słabe opady deszczu.
7: Mam nadzieję, że wszyscy się już wyspali. Ewentualnie być może ktoś już nawet zajada resztki, które zostały jeszcze z wczorajszego grilla. Mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, jak spędzacie tą majówkę, Vox FM jest z wami.

dzisiaj dzień bez komputera, no i umówmy się, kto dzisiaj w ogóle będzie siedział w komputerach, w internetach, przeglądał te wszystkie strony? No nie, dzisiaj jest majówka, ona jeszcze trwa. Co prawda końcówka, więc dobrze ją wykorzystajcie, to jest ostatnia szansa, żeby zrobić jeszcze ostatniego majówkowego grilla.

0: utwór, który bardzo wam się podoba i na który cały czas możecie głosować w naszej best liście. Andy Dust i DJ Harris z Okaria, czyli aktualny top 2 naszej best listy. Warto wchodzić, warto głosować, plusy, minusy do waszej dyspozycji. Vox FM.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gorąco.

0: sklepie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Wybieram Aldi, bo

Jedno słowo na dziś to 3 maja. A nie, czekajcie, to są dwa słowa. No to trzeci, po prostu trzeci. Albo trójka, sama trójka, bo dzisiaj 3 maja w kalendarzu, czyli dzień, gdzie można jeszcze odpocząć i naładować akumulatory. No i mam nadzieję, że tak też spędzacie ten dzisiejszy dzień.

0: A dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Przecież można sobie potańczyć i wcale nie trzeba być głupim, bo mądrzy, inteligentni ludzie też tańczą, a warto tańczyć, warto się cieszyć, bo po pierwsze ładna pogoda, po drugie majówka. Co prawda końcówka tej majówki, ale dalej ona jeszcze trwa. Zbliżamy się do godziny 13 i godzina 13 to też czas najświeższych wiadomości z kraju i ze świata.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
1: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Są pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji. Powołał ich prezydent Karol Nawrocki. Balon przemytniczy na polu niedaleko Kraśnika to kolejny w ostatnich dniach taki przypadek na Lubelszczyźnie. Został umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Mowa o satelicie, który będzie służył polskiej armii. Vox FM, godzina 13. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na Placu Zamkowym w Warszawie oficjalne uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 maja.
13: W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski.

0: przemówieniu prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że obecny konflikt polityczny niszczy wspólnotę. Jak mówił, Polska jest w momencie konstytucyjnym. Tak zapowiedział pracę nad powstaniem nowej konstytucji.
1: Konstytucja z roku 97 była potrzebnym momentem kompromisu. Zmieniło się wszystko. Musimy mieć taką odwagę jak oni, jak twórcy Konstytucji 3 maja. Odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, o konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: Prezydent nie wskazał jednak, jaki system Polska powinna wybrać, prezydencki czy, jak to określił, premierowski.
1: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Dlatego właśnie powołałem dzisiaj korpus, fundament Rady do Spraw Nowej Konstytucji.
0: W składzie Rady Nowej Konstytucji znalazło się na razie 7 osób. To m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były europoseł PiS-u Ryszard Legutko czy konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. W Lubelskim odnaleziono fragmenty balonu, prawdopodobnie używali go przemytnicy. Leżał na jednym z pól uprawnych w gminie Trzydnik Duży. Co wynika z pierwszych oględzin?
2: Jak faktycznie wykazały oględziny, były to szczątki balonu, który najprawdopodobniej służył do celów przemytniczych. Znalezione fragmenty tego obiektu zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych substancji, a następnie zabezpieczone.
0: Mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji. O zdarzeniu powiadomiono Straż Graniczną i prokuraturę. Przypomnijmy, w czwartek balon przemytniczy z papierosami zza wschodniej granicy wylądował między blokami pod Lublinem. Czwarty satelita firmy ICI dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Został wyniesiony przez rakietę Falcon 9 z bazy kosmicznej w Kalifornii. Satelita wejdzie w skład budowanej konstelacji radarowej Polsaris. Dzięki niej Wojsko Polskie zyska nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Na koniec zmieniamy temat, schodzimy na ziemię. Aromatyczne karkówki, kiełbasy, szaszłyki oraz sałatki z majonezem i słodkie napoje. Dla wielu z nas majówka to początek sezonu grillowego. Co zrobić, by przyjemne chwile nie zamieniły się w gastryczny koszmar? Z cennymi radami u nas teraz dr Paweł Banaś, internista z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
3: Musimy zadbać o to, że to, co grillujemy, powinno być dobrej jakości, że może grill nie powinien polegać na samym mięsie, może powinniśmy dorzucić troszeczkę jakiejś sałatki. Musimy zwrócić uwagę na to, na co przede wszystkim chorujemy, też żeby dostosować to, co jemy, do potrzeb.
0: Zdrowsze produkty wcale nie oznaczają, że grill będzie mniej smaczny. Dodatkowo, decydując się na chude mięso, warzywa i sałatki, dostarczamy organizmowi zdrowe witaminy, antyoksydanty i składniki mineralne. Zerkamy na mapę pogody. W okolicach Słubic w Lubuskim już teraz 27 stopni. W centrum kraju około 25, na wschodzie 23-24 stopnie. Poniżej 20 tylko na Podhalu i na całym morzem. Na razie wszędzie bardzo dużo słońca. Na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk i Białegostoku po południu mogą pojawić się chmury, a w okolicach Szczecina może popadać.
4: Pogoda taka, że nic, tylko korzystać, i tego też wszystkim Wam życzę. Godzina 13 już na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Dajcie znać na 609 869 869, co tam u Was.

0: Siema, jeśli ktoś ma niedosyt karkówek, kiełbas, kaszanek i tym podobnych rzeczy, to zapraszamy na grilla do Poznania, pisze Rafał. Rafał, no nie wiem, czy są takie osoby, które mają niedosyt, chociaż no może ze dwie by się znalazły. Natomiast uważam, że z tym będzie dzisiaj naprawdę ciężko.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: ATV i dopamina Don't Stop. To mogę wam obiecać, że absolutnie, absolutnie pod żadnym pozorem nie będziemy się zatrzymywać, to znaczy cały czas będziemy grać w rytmie hitów. Warto z nami zostać, bo w tej godzinie jeszcze między innymi Ina, będzie też coś z muzyki klasycznej, powiedziałbym. Pet Shop Boys również się pojawią.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
4: Vox FM.

Aztek, Pitbull, Gabri Ponte i Pretty Woman w Vox FM w rytmie hitów, czyli Pretty Woman, piękna kobieta. Każda z was, czyli każda z naszych słuchaczek jest piękna, jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa, niebanalna. Posłodzone, czyli można iść dalej. Gramy Big Mountain, Baby I Love Your Way, to już za chwilę.

0: Za kilka chwil godzina 14, czyli to już taka pora około obiadowa i ktoś może się zastanawiać, co dzisiaj na obiad? No odpowiedź jest bardzo prosta, powiedziałbym nawet banalna, no to co wam jeszcze zostało z grilla. Proszę bardzo, problem rozwiązany, nie ma co dziękować.
1: Autopromocja.
2: To jest w dużym korku, ale co tam słucham Vox FM?
1: To jest dzień!
3: To jest dzień!
4: To jest dzień!
5: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest bajka.
6: To jest człowiek, który ma życie na
7: poniedziałek, super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
6: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
8: Tak, właśnie kończyłem

0: Rutkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Reklama.
7: Skoczek zginął, bo popełnił błąd. Tak twierdzi organizator pokazu skoków w Lesznie. 4 osoby odznaczone orderem Orła Białego, wśród nich uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut. Krajowa 15 zablokowana w Brzeźni niedaleko Torunia. W wypadku ranna została jedna osoba. Godzina 14. Słuchacie Vox FM, to są wiadomości. Dawid Osysko, zapraszam. To był błąd skoczka. Rozpoczynam od najnowszych informacji po tragicznym wypadku w Lesznie. W piątek zginął w nim 39-letni spadochroniarz. Co jeszcze znajduje się w oświadczeniu organizatora konkursu skoków? O tym z Leszna Joanna Hajlarz.
8: Podczas lądowania ze skoku z wysokości 4000 metrów skoczek wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co skutkowało silnym uderzeniem w ziemię. Czytamy w oświadczeniu strefy Leszno organizatora skoków. Mężczyzna był doświadczonym skoczkiem i był to jego 1070 skok. Jego sprzęt był sprawny i spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Całe zdarzenie lotnicze było wynikiem błędu skoczka przy lądowaniu, wyjaśnia organizator skoków. Po tragedii sprawą wypadku zajęła się policja pod nadzorem prokuratury oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
7: Relacjonowała Joanna Hajlarz. Najwyższe polskie odznaczenie dla 4 osób otrzymali je uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut, a także dyrygentka Agnieszka Duczmal, działaczka opozycji z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta był także okazją do podziękowań.
9: Jest

0: jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, dla rządu Donalda Tuska, dla rządu Mateusza Morawieckiego. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Podkreślał Andrzej Poczobut, po odebraniu Orderu Orła Białego został nim odznaczony już 11 listopada ubiegłego roku. Po wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Brzeźnie, niedaleko Torunia. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe, 1 osoba została ranna. Wyznaczono objazd od strony Kowalewa Pomorskiego przez Tużno, a od strony Torunia przez Młyniec. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. To nie jest bezpieczna majówka także dla motocyklistów. W ciągu ostatnich kilku dni w całym kraju doszło do wielu tragicznych wypadków z udziałem jednośladów. Tylko w województwie małopolskim, w okolicach Nowego Sącza, Limanowej i na Podhalu, policjanci apelują o ostrożność i wolniejszą jazdę.
2: Bacznie obserwujmy, co na tej drodze się znajduje. Nie szarżujmy, nie przeceniajmy swoich możliwości. Pamiętajmy o tym, że wszystkie te takie elementy na drodze żwiru, piasku powodują to, że w momencie pokonywania zakrętu można utracić przyczepność, no i może się to skończyć tragicznie.
1: Mówił Ryszard Ogórek z policji w Nowym Sączu. A u nas teraz pomysł na aktywną majówkę. Województwo śląskie oferuje wiele szlaków kajakowych, co ważne, łagodnych i bezpiecznych, mówi Agnieszka Sikorska, dyrektorka Śląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Te szlaki kajakowe to Warta, Kanał Gliwicki, Kłodnica, Mała Panew, Pilica z Krztynią, Krztynia to taki mały dopływ Pilicy, ale bardzo malownicza rzeczka, Białka Lelowska, na której być może nie będziemy uprawiać takiego typowego kajakarstwa, bo jest to rzeka dosyć płytka, ale tu z kolei urządzane są spływy pontonowe, więc bardzo ciekawa również propozycja.
1: Każdy może wybrać coś dla siebie. Na rzekach w województwie śląskim jest 12 szlaków kajakowych. 28 stopni miejscami w województwie lubuskim, na Podhalu i na całym morzem 16. To są skrajności, bo na przeważającym obszarze Polski 25-26 stopni. Synoptycy trochę nas straszą. Na północnym wschodzie, w okolicach Suwałki i Białegostoku po południu i wieczorem mogą pojawić się chmury, a w okolicach Szczecina możliwe wieczorem słaby opad deszczu.
4: Godzina 14 na zegarach, to oznacza, że wystartowaliśmy z kolejną godziną grania. Grania w rytmie hitów. No i oczywiście do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze majówkowe nastroje. 609-8-6-9-8-6-9. Dajcie znać, co tam u was. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Wszyscy grillują i odpoczywają, a ja remontuję mieszkanie, ale przy waszych rytmach praca idzie pełną parą, pisze do nas Artur. Artur, pozdrawiamy serdecznie i wszystkich tych, którzy pracują również, bo wiem, że takie osoby też mogą nas słuchać. 609-8-69-8-69, co tam u was?
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

Jesteśmy w trasie i słuchamy radia. Pozdrawiam, Sylwia. No my też pozdrawiamy i oczywiście życzymy miłej, przyjemnej podróży. Rzecz jasna, bezpiecznej. Gordo i Loco Loco to przed momentem mogliście usłyszeć. Warto na ten hit głosować w naszej bestliście. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z patełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Vox FM robi majówkę.
5: Robi

No, tutaj może się pojawić pewna sentymentalność w kierunku wczesnych lat 2000. Spice Girls i Wanna Be w Vox FM w rytmie hitów. Ja doskonale wiem, że nie jedna nastolatka i nie jeden nastolatek miał plakaty tych pań nad swoim łóżkiem.

0: roboty. Co ja mogę ci tutaj zaproponować? Przede wszystkim zrób kolejnego grilla, może to pomoże. A za kilka chwil najświeższe wiadomości. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Sterował łodzią po pijanemu. Prokuratura stawia zarzut, a chodzi o tragiczny wypadek na jeziorze Salińskim. 5000 to za mało. Donald Trump zapowiada, że Niemcy opuści większa liczba amerykańskich żołnierzy. 2 miliony fanów na słynnej Copacabanie przyciągnął ich darmowy koncert kolumbijskiej piosenkarki Shakiry. Godzina 15, tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-latek zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby, kobieta i mężczyzna. Pozostałym 3, które były na pokładzie, udało się uratować. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. A teraz tragiczny wypadek w miejscowości Tuczna w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie. W zderzeniu z samochodem osobowym zginął 28-letni motocyklista.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-latka, kierując samochodem marki Ford, podczas skręcania w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
14: Mówi Katarzyna Gongolińska z bialskiej komendy. Przyczyny wypadku ustalili policjanci pod nadzorem prokuratora. 5000 amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec to nie koniec, zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Bo przypomnijmy, Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja Trumpa na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Liczba wycofanych żołnierzy może jednak wzrosnąć, bo tak na pytania dziennikarzy odpowiada amerykański przywódca. Znacznie liczbę żołnierzy o dużo więcej niż 5000, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, a premier Donald Tusk odpowiada, że konflikty wewnątrz NATO to ostatnie, czego potrzebujemy.
16: To jest kolejny sygnał ostrzegawczy, że niektórzy politycy, w tym prezydent Trump, mają trochę inne podejście niż te tradycyjne, dotychczasowe podejście.

0: wsparcie, które dawało nam wszystkim gwarancję i poczucie bezpieczeństwa. Chcemy jak największej solidarności, także militarnej, między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą. To jest nasze 11 przykazanie.
1: Przypomnijmy, że Trump wcześniej zapowiadał, że wycofa amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii. Cała Polska świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W olsztyńskich obchodach przy kolumnie Orła Białego uczestniczył m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
2: Musimy ciągle przypominać i pokazywać, że państwo to przede wszystkim wspólnota wolnych ludzi. Wiwat 3 maja, wiwat Konstytucja. Wiwat wszyscy obywatele.
3: Czym ta biało-czerwona, którą pan w ręku dzierży i ma kotylion, dla pana jest?
4: To jest dla mnie siła, miłość, tradycja, bo ja jestem były żołnierz i tradycji się trzymam.
3: Wiesz, co dzisiaj za święto?
5: Święto ważnego dokumentu.
3: Jakim jest?
6: Konstytucja.
1: Konstytucja 3 maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do Rio de Janeiro. Około 2 milionów osób przyciągnął darmowy koncert kolumbijskiej piosenkarki Shakiry na plaży Copacabana. W poprzednich latach występy dały Madonna i Lady Gaga. Wydarzenia te mają ożywić lokalną gospodarkę w trudnym dla turystyki okresie. Na półkuli południowej jest jesień, ale temperatura całkiem wysoka. W Rio de Janeiro 23 stopnie. A u nas już prawie lato. 28 stopni miejscami w województwie lubuskim. Nieco chłodniej, a właściwie znacznie chłodniej na Podhalu i nad samym morzem, tam około 18 stopni. Na przeważającym obszarze polskim bardzo komfortowa temperatura, około 25-26 stopni. W nocy będzie chłodno, szczególnie na Podkarpaciu, tam około 6-7 stopni.
7: Proszę bardzo, jak ten czas szybko płynie. Godzina 15 już na zegarach. Jeśli ktoś w tym momencie wraca z majówki, to życzymy szybkiej, ale też przede wszystkim bezpiecznej drogi. Warto też być z nami, bo gramy w rytmie hitów i tak pozostajemy. Daria Paranoia to na początek. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

A ja w majówkę nie odpocząłem, wszystkie dni musiałem pracować, pisze do nas Łukasz. Łukasz, słuchaj, no prędzej czy później każdy odpocznie. No zakładam, że w twoim przypadku po prostu będzie to nieco później. Dobra wiadomość jest taka, że na horyzoncie Dzień Dziecka. Może wtedy odpoczniesz. To the people all

Alok i John Martin, Wherever You Go. Oj, naprawdę dobrze się tego słucha. Ale co się dziwić, w końcu gramy w rytmie hitów. A propos hitów, to warto być z nami, bo jeżeli ktoś ma niedosyt, to w tej godzinie jeszcze między innymi Aqua i Tiesto, Barbie Girl, będą też piękni i młodzi, Clean Bandit, Demi Lovato również się pojawią.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Yeah.

0: Biedronce.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

0: Armin van Buuren, Vox FM. Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 16. Wszyscy ci, którzy odpoczywają, niech odpoczywają dalej, niech ładują swoje baterie, a ci, którzy pracują albo są w trasie, za was mocno trzymamy kciuki. Ode mnie to wszystko na dziś. Michał Trawka, miłego. Słyszymy się jutro.
1: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bez

0: tylko w KFC.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Reklama.
10: Sternik usłyszał prokuratorski zarzut, to po wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Prezydent chce nowej konstytucji, a premier twierdzi, że chodzi o polityczną grę. Trzymamy kciuki za maturzystów, popowiemy także, jak spędzić ostatnie godziny przed pierwszym egzaminem. Godzina 16, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla Sternika po tragedii na jeziorze Salińskim. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Salino przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, zginęły dwie osoby. Zatrzymano 33-letniego Sternika jednostki.
11: Dzisiaj 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
10: Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Podczas zdarzenia mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promilu alkoholu w organizmie. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusję na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę i tuż już jej skład budzi kontrowersje, bo znalazła się tam m.in. Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, krytykowana przez obecną koalicję rządową. Na działania prezydenta odpowiada premier, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
13: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
12: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
14: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
12: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
10: Oprócz Julii Przyłębskiej w Radzie znaleźli się m.in. były senator PiSu Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski czy były marszałek Sejmu Józef Zych. Samochód na dachu, a kierowcy brak. Policjanci znaleźli wrak auta w pobliżu podwrocławskiego Krynicza. W pojeździe, który dachował, wystrzeliły poduszki powietrzne.

0: Mimo poszukiwań ani w samochodzie, ani w pobliżu nikogo nie było.
1: Na miejscu wykonano czynności procesowe pod kątem wypadku. Oddzwoniono także szpitale pobliskie, czy żadne osoby poszkodowane się nie zgłosiły. Także z wynikiem negatywnym w pojeździe brak osób.
0: Mówi Lidia Łynko z policji w Trzebnicy. Samochód znajdował się w pobliżu rzeki. W poszukiwaniach pomagała także wodna służba ratownicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w aucie był tylko kierowca, który uciekł. Policja próbuje teraz ustalić jego dane. Na koniec wiadomości będziemy wlewać otuchę w serca maturzystów. Jak spędzić ostatnie godziny przed egzaminem? Oto instrukcje prosto z gabinetu dyrekcji.
2: Lepiej odpocząć. Oczywiście można jeszcze zajrzeć do jakichś tam zadań czy do notatek, ale nie przeforsować się. Jeszcze nie polecam jakichś sportów ekstremalnych, bo różne uszkodzenia kończyn, tudzież kręgosłupów kończą się potem jakimś niepowodzeniem na maturze.
0: Radziła Dorota Wołyniec, wicedyrektorka Opolskiego Liceum nr 1. Na jutro o 9:00 pierwszy egzamin, na początek tradycyjnie język polski. Prawie 29 stopni na krańcach województwa lubuskiego i tylko 16 w Ustce, a pomiędzy tymi biegunami temperatura bardziej wyrównana. Od 23 stopni na wschodzie kraju do 27 w centrum i na południu. W nocy na Pomorzu oraz północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami dużej, miejscami przelotne opady deszcz, a na termometrach w nocy od 6-7 stopni na południowym wschodzie do 10 w centrum i 13 na północnym zachodzie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
6: Reklama. Vox FM.

0: Reklama.
1: Ej, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltaren!
2: Kto?
3: Woltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Yeah!

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
1: 6:30.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
1: Wow.
2: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.

0: trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Reklama.
9: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
10: Czy będzie zgoda narodowa? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby wyborcy różnych opcji politycznych, od Czarzastego aż po Brauna, podali sobie ręce?
11: Jednamy dzisiaj wyborców PiSu z wyborcami Donalda Tuska.
12: Pani... A to się da?
13: To co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co
14: nie,
13: to?
14: Nie, PiS.
13: Myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
14: Nie, to nie śnieg.
11: O, ale tak, tak niechętnie, jak o, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi, no czyli można.
12: Nie.
11: Nie.
12: Pojednanie wymaga przebaczenia w sercu, a nie tak. Powiedzieć, dobra, pojednamy
15: pani
12: się.
15: Jeba Tusk, niech się spierda, co?
14: No.
11: O, o
14: i
11: pięknie.
14: Że, żeby było w Polsce lepiej.
15: No, w Polsce jest bardzo dobrze.
14: Nie, proszę panią, no nie, nie, nie.
12: To jest mój mąż.
11: Tak.
12: On jest pisowiec zatwardziały,
11: tak.
12: A ja nie. I żyjemy razem.
11: Pani zgodnie. Na Donalda Tuska głosowała? Tak. Naprawdę?
12: Naprawdę.
14: Cholero, przyznałaś teraz. Tusk też jest czerwony pająk dla mnie.
11: Ale jest miłość mimo wszystko.
14: Miłość kaczek tataraku.
12: Jest.
10: Przy okazji tej zbiórki na dzieci dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters w czasie tego rekordowego streamu w kawalerce Łatwo Ganga, kiedy zbierano miliony, na oczach milionów widzów doszło do całej serii pojednań. Doda i Magda Gessler, Tede i Peja Wardenga i Frizz, a nawet Fagata i Oliwka Brazil. Skonfliktowani dotąd celebryci publicznie przebaczali sobie dawne urazy. No to ja też poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy, żeby sprawdzić, czy skłóconym Polakom udzielił się trochę ten klimat miłości i pojednania. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
9: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
10: Jeżeli Doda zadzwoniła do Magdy Gessler i się pojednały, jeżeli Fagata i Oliwka Brazil doszły do jakiegoś tam porozumienia, no to może fan Tuska z fanem Kaczyńskiego też mogą się pogodzić. Z takim śmiałym założeniem wyszedłem na ulicę Warszawy, gdzieś tam w okolice Placu Szembeka. No to posłuchajcie.
11: Czy ktoś, kto głosował na Donalda Tuska, czy jest w stanie się z wyborcą PiSu tak pojednać, wie pani?
12: Nie.
11: Jednamy dzisiaj wyborców PiSu z wyborcami Donalda Tuska.
12: Pani... A to się da?
11: No właśnie, pani na kogo głosowała?
12: Proszę pana, ja nie będę mówić, bo nie chcę być hejtowana. No. Natomiast chciałabym przygotować ludzi do świadomego życia, czyli pojednanie wymaga przebaczenia w sercu po to, żeby podać rękę i zadośćuczynienia. Jak ja kogoś oszukałam, czy zabrałam komuś pieniądze, to przyszłam mu oddać. A nie powiedzieć, dobra, pojednamy
15: pani
12: się.
15: Jeba Tusk, niech się
12: Spierda,
15: co?
11: Pani byłaby w stanie podać rękę komuś, kto na Donalda Tuska głosował?
8: Nie.
11: Nie. Ale dlaczego nie? Żeby Polska do przodu szła, to trzeba się jednoczyć Polak z Polakiem, a nie taka podzielona Polska. Wie pani, bo to jeden ciągnie w jedną stronę, drugi w drugą.
8: Pana, Polska zawsze będzie podzielona.
11: Bo pani, która głosowała na Donalda Tuska na przykład, czy...
16: Nie, ja nie.
11: Czy jest w stanie się połączyć, pojednać?
16: Wie pan, ja się wychowałam przy Grunwaldzie, to ja nigdy nie będę na obce korzenie głosować, bo jeżeli nie będzie normalnych, prawdziwych, rodzimych korzeni, i wiary, i Boga, i honoru. On z tego właśnie cały czas ma ten krzywy uśmiech i on z tego korzysta i to jest...
11: Ale czy pani jest w stanie się pojednać z wyborcami Donalda Tuska, podać rękę, przytulić...
16: A nie, to są często wspaniali Polacy, po prostu zgubieni. Ja bardzo dużo ludzi niestety pozyskałam, młodych ludzi pracujących po korporacjach. Oni się przekonali, że gdzieś się zgubili.
11: Ale to pani chodzi i pozyskuje, przekonuje pani, tak, że, żeby do PiSu...
16: A ty co mają stanowisko? Znaczy, wie pan, jak do PiSu, do Prawicy Zjednoczonej, do tych, którzy chcą...
11: A, pani tak namawia, żeby...
16: Którzy chcą dobrze dla kraju i dobry byt mieć. Ale... I zdrowie umysłowe, bo oni są naprawdę pogubieni. Naprawdę mi bardzo dziękują ci ludzie, że się przebudzili.
11: A, ci, co pani ich przekonała, żeby głosować na PiS. I co, i pani chodzi i przekonuje
16: nie.
11: tych...
16: Nie, ja rozmawiam na co dzień, pokazuję realia.
11: No dobra, a pani
16: kombinując...
11: z Donaldem Tuskiem by pani się pojednała,
16: nie,
11: podała
16: nie,
11: mu rękę?
16: Nie, ten człowiek już jest za stary dla mnie. Ja lubię świeżo, tak jak was, młodych ludzi, operatywnych, aktywnych.
11: No dobra, ale tak, żeby się pojednać, jak Polak z Polakiem, wie pani?
16: Nie, nie, on nie jest Polakiem, on ma tylko obywatelstwo polskie. I mój tramwaj, dzięki.
11: Dziękuję, do widzenia.
10: Zwyczajny przystanek autobusowy, siedzą zwyczajni ludzie, czekają na 525. Na początku nic nie wskazywało na to, że właśnie tam dojdzie do tej niewiarygodnej sceny, że właśnie tam podadzą sobie ręce wyborcy Donalda Tuska z wyborcą, no to chyba był nawet wyborca Grzegorza Brauna.
9: Co ludzie powiedzą. Co ludzie
11: pani jako powiedzą. Wyborczyni PiSu jest w stanie się...
17: Ja nie jestem wyborczynią PiSu, proszę mnie nie obrażać.
16: Nie, też.
17: Ja pana, o ile wyborcy PiSu nie będą mi ubliżać i wyzywać, że ja jestem nienormalna, bo ich nie toleruję, to ja się na nich nie gniewam. Ale oni są agresywni, po prostu to są ludzie nie do życia. Jak PiS odejdzie od władzy i nie będzie ten, to się wtedy ludzie pogodzą.
18: Proszę panią, jeśli powiedziałem, że teraz są złe rządy, to powiedziałem, że jestem skurwy, idiota, skurwy, pierdol. A na kogo pani głosowała? Ja mówię, ja na lewicę. Na co, że pan jednoszy dowcip?
11: Nie.
18: To pan powie tak, że Polacy w piekle na drugi dzień otworzą żabkę, na czwarty dzień otworzą imposta, a na siódmy dzień PSL porozumie się z Lucyferem. Bo oni zawsze, wszędzie muszą być.
11: Pan by Donaldowi Tuskowi podał rękę, pogodził się, wie pan?
18: Proszę pana, za co ostatnio zrobił, to nie. Zadłuża, proszę pana, tak, żebyśmy musieli przyjąć euro.
11: A z wyborcami Donalda Tuska? O, pani na kogo głosuje? Na Donalda Tuska?
19: Nie na Donalda Tuska, tylko na koalicję rządzącą.
11: Pani na koalicję, a pan na PiS.
18: Ja akurat jestem... bo są partii prawicowych.
11: Czy wy jesteście w stanie podać sobie rękę jako Polak, Polakowi? Ja bardzo proszę o taki gest.
18: Przepraszam bardzo.
11: Taki gest.
19: No.
11: O, i no pięknie.
18: Żeby było w Polsce lepiej.
17: Taki sprawa jest bardzo dobrze.
18: Nie, proszę panią. No nie, nie, nie.
20: Właśnie, 48.
11: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piękny bardzo. Gest. Może coś będzie jednak z tego ugodzenia.
17: Na pewno nie będzie, dopóki Nawrocki będą mącić, nie będzie.
21: Najlepiej mi się podobało, jak Krakowia się pogodziła tam na jeden dzień.
11: Z Wisłą, tak.
21: Z Wisłą.
11: Kibice.
21: No.
11: Przy okazji śmierci papieża. I się pogodzili, a potem znowu maczety poszły w ruch.
21: I dziś się kłócą.
10: Kibice Wisły i Krakowi przeszli razem przez miasto, a następnie wspólnie odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń papieża Polaka. No ale rzeczywiście nie starczyło na długo tego zapału, tak to bywa. Jeżeli kibic jest fanatyczny, nawet jak poda rękę, no to zaraz kopie nogą.
9: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
11: Pojednałby się pan jako wyborca Donalda Tuska z wyborcą PiSu, by się
22: pojednał. Na pogrzebie.
11: Nie pojednałby się pan.
22: Na pogrzebie bym się pojednał z nimi.
11: A dlaczego?
22: Na pogrzebie.
11: A dlaczego właśnie aż tak? Bo to wie pan, no przecież Polakami jest, wszyscy chcą dobrze dla Polski.
22: A kto jest Polakiem? Tusk?
11: A dlaczego właśnie z Donaldem Tuskiem nie można się pojednać właśnie? Czy wie pan, spróbować razem tę Polskę pchać do przodu?
22: No bo nie pcha Polski do przodu, tylko
11: Państwo może na Donalda Tuska głosowali?
0: Nie jesteśmy tacy durni, żeby głosować na tego pana.
1: Zrobiliśmy, że nie głosowaliśmy na tego idiotę. No.
11: O. Nie, bo tak szukam kogoś, żeby miał pan się tu z kim pojednać, wie pan, ale...
2: Lepiej.
11: O, pan na pewno głosował na lewicę albo na Donalda Tuska. Dzień dobry.
2: Dziękuję.
11: Nie, no widzi pan, też nie. Nie ma się z kim pojednać w ogóle.
2: Tęczowego trzeba, jak coś tęczowego będą mieli, torbę czy coś, to wtedy.
11: Szukamy kogoś, kto na Donalda Tuska głosował.
1: Ja nikogo nie głosowała.
11: Pani na nikogo nie głosowała. Pan, który na PiS głosował, chciałby się pojednać z kimś, kto na Platformę. Pani głosowały na Platformę?
1: Nie.
11: Albo na Lewicę?
1: Nie.
11: Też nie. Czyli sami wyborcy PiSu widzi pan tutaj.
1: No i bardzo dobrze, o to chodzi.
11: A dlaczego panie, to dziękuję panu, a dlaczego panie nie głosowały właśnie na Donalda Tuska? I...
1: Dlatego, że proszę pana...
23: Odpowiedzialny człowiek.
1: Całą Polskę sprzedam, trudno, może pójdę siedzieć na stare lata.
13: A to co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co to?
14: Nie PiS.
11: A, myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
14: Nie, to nie śnieg, po prostu ten PiS i nasze specjalistwo jest tak ciemne, że po prostu można nas do torebki napisać, że są drobcy, wezmą te gówno jako drobcy.
10: To byli tacy najbardziej zatwardziali fani, okopani głęboko w tych okopach po obu stronach tej barykady politycznej. Niestety nie udało mi się ich zbliżyć do siebie, nie zawiązała się nić porozumienia.
11: Fagata się nawet z panią Oliwką Brazyl połączyła, nie wiem czy pan...
24: Tak. O, tak, widziałem to w telewizji. I? Jesteśmy Polakami, powinniśmy wszyscy tworzyć jedność. A poglądy polityczne, proszę pana, czy tam ideologiczne, zostawić tylko dla siebie. A nie, żeby one nas skłócały. Zwłaszcza, że przy granicy mamy przecież niebezpieczną wojnę.
11: No tak. Pani jako wyborca Donalda
24: dziękuję
11: Tuska. O, dziękuję. Czy pogodziłaby się z wyborcą PiSu właśnie?
1: Nie, nie, absolutnie.
11: Dlaczego?
1: No, z Tuskiem na pewno nie. Ze względu na to, że nie nasz kraj zniszczył, to jest jedno. Smoleńsko też było przez niego. Ja oficjalnie mówię jak tego, no jejka. No o czym tu mówić w ogóle przede wszystkim?
11: Jak przez niego, że przez Tuska, Smoleńsk. A pan jest wyborcą Donalda Tuska na pewno. Bo ja godzę ludzi dzisiaj. Czy wy jesteście w stanie podać sobie ręce?
25: Jestem w stanie podać pani rękę.
11: Czy pani jako wyborca prawicowy i tu widzi pani... O, ale tak niechętnie jakby. O, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi. No czyli można, widzi pani, jakoś tak łączyć ludzi, a nie dzielić.
25: Mają zdjęcie? No, i z panem na przykład.
11: O, bardzo proszę.
25: Dobra.
11: No i o to chodzi, widzi pani, można. Czyli ja mogą się Polacy łączyć. A pan na kogo zazwyczaj?
25: Bardziej w lewo, ale...
11: W lewo, czyli pan jest wyborcą lewicy, widzi pani. No.
1: Brak mi słów, po prostu. Naprawdę przede wszystkim.
11: No, ale rękę pani podała, można.
1: No można,
11: nie
1: można.
11: Trzeba się tak żreć, widzi
1: no,
11: pani.
1: No nie. To brawo dla was. No.
25: Miłego dnia.
11: Miłego dnia. O, trzymajcie się, dzięki. Fajna akcja, do zobaczenia.
10: Kolejne uściski dłoni, kolejna wzruszająca scena, ale to, co najbardziej takie poruszające, zostawiłem wam, jak zwykle, na koniec.
11: Pan na Tuska głosował na pewno, nie?
14: Nie jestem, jestem prawicowiec.
11: Ale właśnie, czy pan by pogodził się z wyborcą Tuska, wie pan, a dlaczego nie? Nie,
14: bo są zakłamani ludzie.
23: Nie ma takiej opcji.
14: To są komuchy teraz. Tusk też jest czerwony pająk dla mnie.
11: Ale żeby z wyborcami, wie pan, ktoś kto głosuje na Donalda Tuska, czy pan podałby rękę?
14: Nie będzie kompromisu.
11: Ale dlaczego właśnie, bo...
14: Bo się ludzie nie lubią, nie nienawidzą.
23: Ale ja panu powiem, teraz... jest kompromis, to jest mój mąż.
11: Tak.
23: On jest PiSowiec zatwardziały,
11: tak.
23: A ja nie. I jest, żyjemy razem
11: z pani na Donalda Tuska głosowała? Tak. Naprawdę?
23: Naprawdę.
14: Cholero, przyznałaś teraz.
23: Politykę zostawia się na boku i można się pogodzić.
11: Telewizor oglądacie ten sam?
23: Nie.
14: Nie.
11: To co, macie dwa telewizory?
23: Tak.
14: Mamy dwa.
11: I co, czyli pan Republikę sobie tam załącza?
14: No 24.
11: A pani tam drugi. To rozwiązuje wtedy.
14: No, na inne filmy, ja inne filmy.
11: Ale jest miłość mimo wszystko.
14: Miłość kaczek tataraku.
10: Yes. No, słyszeliście, zdarza się, że fanka Tuska zakocha się w fanie Kaczyńskiego i vice versa i żyją sobie szczęśliwie. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Kończymy dziś. Pamiętajcie, że ta zbiórka na leczenie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters nie kończy się. Tam licznik wciąż bije. A ja już dziś zapraszam was na kolejne Co Ludzie Powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
9: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
26: Reklama.
27: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verve i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrapki i gry Lotto?
5: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
26: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Nie! Yeah!

0: Na stacji produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z patyłka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Zgłoś się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko moje.

witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu.